mam tu ciebie, taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć.

0: Rok Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk, obrazy z historii Kościoła. Po raz kolejny mierzymy się dzisiaj z tematem nie najłatwiejszym, jakim są wzajemne relacje między Kościołem a powstaniami narodowymi, ruchem niepodległościowym w Polsce.

0: Po raz kolejny gościmy dzisiaj w studiu pana doktora Adama Buławę, historyka wojskowości, historyka XIX wieku. Serdecznie witam.
1: Witam państwa, witam pana redaktora.
0: Zatrzymaliśmy się przy poprzedniej naszej opowieści, gdzieś w okolicach drugiego Sejmu Rozbiorowego. Dlaczego w ogóle dochodzi do tego drugiego Sejmu?
1: Pamiętajmy, że no jednak konstytucja była szokiem dla

0: starają się jakby odwrócić koło historii.
1: I też pod hasłami katolickimi występują bardzo często, prawda?
0: Pojawia się tutaj taki właśnie wątek. W każdym razie pamiętajmy o tym, że no już, że tak powiem, w pewnym momencie nie dało się nic tutaj zmienić. Okazało się, że konfederaci też budowali swoje nadzieje trochę jak zamki na piasku, dlatego że zostali po raz kolejny, jak to się zdarza w naszych dziejach, Polacy zostali po prostu wykorzystani jako pożyteczni idioci. I mamy Sejm Rozbiorowy 93 roku i tam znów, co ciekawe, pojawia się kolejny nuncjusz papieski, który no pilnuje, aby w traktatach rozbiorowych znalazł się po raz kolejny odpowiedni paragraf dotyczący zachowania praw religii katolickiej na tych terenach zabieranych. Prawda?
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy tym właśnie wątku, ponieważ często w czy to publikacjach jakichś nieprzychylnych Kościołowi katolickiemu, czy też jego roli w naszej historii, ten właśnie wątek wykorzystywany jest, żeby, no mówiąc tak skrótowo, pokazać, iż Kościół sprzedał Polskę, papież sprzedał Polskę w jakiś sposób. Czy to jest uzasadnione, czy to jest sensowne określenie?
0: Właśnie tutaj wydaje się, że było to takie spojrzenie popularne w minionej epoce, słusznie minionej, w historiografii, bo tam faktycznie ten Watykan był tym siedliskiem intryg. Kościół katolicki walczył z ówczesnym państwem polskim, tak to, tym komunistycznym, prawda? Tak sobie to wyobrażano. No i to w jakiś sposób przenoszono wstecz, osadzano w pewnej tradycji takiej działalności niekorzystnej dla państwa. Postrzegano tutaj właśnie w ogóle Kościół katolicki jako państwo w państwie i ewentualnie jako niemalże ekspozyturę obcego mocarstwa, nawet jeżeli nie było to mocarstwo zbrojne, ale no takie o sile oddziaływania dosyć dużej.
1: Tak? Słynny spisek jezuicki, ten wątek też się ciągle przewija w historii.
0: Trochę tak. I tutaj faktycznie zauważmy, że również na tym Sejmie tenże nuncjusz walczył o to, żeby dokonać no jakby reorganizacji struktur kościelnych na tych terenach. No zmieniły się granice polityczne, no to on chciał, żeby to zostało dostosowane, jakby no pewna synchronizacja tej siatki, nazwijmy to, kościelnej do granic państwowych. No to też można
1: by... Wyjaśnijmy, co to znaczy, że na przykład biskup, nie wiem, z Pomorza, które zostało włączone do Prus, już ma w tym momencie nie podlegać, nie wiem, prymasowi, który jest prymasem Polski, tylko innemu...
0: Arcybiskupowi, prawda? Mhm. I to było ewentualnie interpretowane przez tamtych historyków działających wedle no, wykładni marksistowskiej jako no, działanie, powiedziałbym, jakieś takie niepatriotyczne.
1: Antypolskie.
0: A gdybyśmy na to spojrzeli tak nieco bardziej obiektywnie, no to raczej wydaje mi się, że była to próba dostosowania się do sytuacji. Bo jeszcze raz powtórzę, no jakie były możliwości, że tak powiem, fizycznego oddziaływania papieża na przykład króla Prus.
1: Ile papież ma dywizji, chciałoby się zapytać. On wtedy jakieś dywizje, no może nie dywizje, brygady zdaje się miał.
0: No tam państwo kościelne istniało, no ale raczej nie zaryzykowałoby wojny, powiedzmy sobie szczerze.
1: Najpotężniejszą chyba wtedy armią w ogóle w Europie, jaką była armia pruska.
0: Na przykład, prawda? W każdym razie znów tutaj król pisze do papieża tradycyjnie. No i dostaje odpowiedź taką, jakiej się można spodziewać. Współczucie, no takie nawet wręcz...
1: Nie traćcie nadziei.
0: Nie traćcie nadziei i tyle, prawda?
1: Czy wtedy nie pojawia się wśród liderów narodu, liderów szlachty poczucie, no ewidentnie odtrącenia, że nie tutaj, nie nad Tybrem powinniśmy szukać wsparcia i być może nawet nie u Boga, że Bóg się od nas odwrócił, a może go w ogóle nie ma. Szukajmy gdzieś indziej natchnienia dla naszej walki o niepodległość.
0: Ja bym powiedział w ten sposób, że sprawa jest dosyć niejednoznaczna, bo ciągle mamy ocenę postaw duchownych nawet bardzo różnorodną. No ten Rzym jest oddalony, ale on bardzo często działa zgodnie z tym, co mu przekazują, że tak powiem, jego przedstawiciele, jego wysłannicy. Zresztą sam Kościół też jest bardzo podzielony.
1: To jest w ogóle trudna epoka dla Kościoła katolickiego. Tak. Na

0: mu przekazują, że tak powiem, jego przedstawiciele, jego wysłannicy. Zresztą sam Kościół też jest bardzo podzielony.
1: To jest w ogóle trudna epoka dla Kościoła katolickiego na całym świecie.
0: Ale jest,
1: prawda?
0: Jeden taki ciekawy przypadek, bo zauważmy, że kilku biskupów, nicy tej Konfederacji Targowickiej, także no niespecjalnie się pozytywnie zapisali, że tak powiem, w dziejach ruchu patriotycznego, ale ci sami ludzie odegrali całkiem pozytywną rolę w Komisji Edukacji Narodowej, czyli w pierwszym de facto niemalże na świecie Ministerstwie Oświaty, bo to był na pewno duże osiągnięcie, to był nasz duży sukces, że w Polsce tego typu rozwiązania były realizowane, prawda?
1: Czyli mamy reformatorów, którzy, znaczy, obalenie kolejnego mitu, jakby ten Kościół był wyłącznie kagańcem na oświatę. Okazuje się, że mamy reformatorów oświaty wywodzących się z szeregów duchowieństwa, którzy w wyniku później różnych zawirowań historycznych stają w obozie Targowicy, który no też właśnie. Jest trochę w uproszczeniu nazywany zdrajcami, tak? Oni przecież nie chcieli doprowadzić do drugiego rozbioru.
0: Byli tylko, można powiedzieć, mało przewidujący, ale też, jak już o tym mówimy, troszkę wyprzedzając, bo nasze rozważania, no, propozycja dogadania się z Rosją, porozumienia z Rosją, nie zawsze musiała być traktowana jako zdrada interesów narodowych. Czasami było to coś, co byśmy nazwali próbą uniknięcia, że tak powiem, większego zła.
1: Czyli co, jakaś gra polityczna?
0: Gra polityczna. Tak jak król Stanisław August Poniatowski, twórca, współtwórca konstytucji, w pewnym momencie do Targowicy przystępuje, ale on nie robi tego z wyrachowania, tylko uważa, że to jest szansa na uratowanie resztek Rzeczypospolitej, co, jak widzimy, po raz kolejny się nie udało, bo mamy właśnie drugi Sejm rozbiorowy. No inna sprawa, że w międzyczasie zdradzili nas Prusacy, na których liczyli, no właśnie tutaj, działacze Sejmu Czteroletniego.
1: Polska zostaje po raz kolejny osamotniona, dochodzi do drugiego rozbioru. Kościół reprezentowany przez papieża, tak, głowę Kościoła katolickiego, niewiele w tym momencie może zrobić. I powoli szykuje się to powstanie, które uważane jest już za to pierwsze powstanie naprawdę
0: właściwe,
1: patriotyczne, niepodległościowe, czyli insurekcja kościuszkowska. Ale zanim do niej dochodzi, pewne spiski na terenie już bardzo okrojonej Rzeczypospolitej działają. No i tam się też te wątki religijne w różnych aspektach przewijają.
0: No rzeczywiście mamy zaangażowanie duchowieństwa. No i to też nie jest tak, że wszyscy są zwolennikami, powiedzmy, takiego spokoju, status quo. To jednak jest naprawdę kwestia bardzo często indywidualnych, powiedziałbym, wyborów i decyzji.
1: Dochodzi do wybuchu insurekcji.
0: Tak.
1: Przypomnijmy,
0: jest.
1: Mamy rok 1794. Wybucha insurekcja kościuszkowska. Naczelnik, bo taki tytuł przyjmuje generał Kościuszko, generał saperów zresztą, skądinąd, pułkownik saperów.
0: Artylerii,
1: tak. Przysięga wobec Boga, prawda? To jest bardzo ważne, że na rynku krakowskim składa przysięgę wobec Boga i te wątki religijne cały czas towarzyszą insurekcji kościuszkowskiej, ale jest to już któryś rok po rewolucji francuskiej.
0: Po wybuchu, ale ona trwa jeszcze.
1: Ona trwa i się radykalizuje.
0: Radykalizuje się.
1: Spadają ostrza gilotyn.
0: W tym czasie mamy dyktaturę jakobinną we Francji.
1: I te wątki zaczynają się bardzo podobać. Te właśnie silnie antyustrojowe, antytakże katolickie. Zaczynają się podobać niektórym ludziom w Polsce, którzy widzą również w insurekcji kościuszkowskiej szansę na taką radykalną zmianę wszystkiego, co tu istnieje.
0: No właśnie. Mamy w pewnym momencie zaburzenia w Warszawie. To już jest po insurekcji warszawskiej, po zdobyciu miasta i później, no, też i po pewnych klęskach na froncie.
1: Jest taka... Szewc Kiliński, tak, i kupiec Kapostas, zdaje się, bardzo silnie działają.
0: Tak, oni tutaj rzeczywiście inspirowali działania w Warszawie.
1: Obaj, zdaje się, mieli silne związki z

0: duży skręt w prawo z kolei, ale to zostawmy go może na boku. Natomiast pamiętajmy, że biskupi, takie nazwiska jak biskup Massalski, czy tutaj właśnie biskup Kossakowski, zostali powieszeni, prawda? Dobrze. Zostali powieszeni jako przedstawiciele, poddani egzekucji, no i jako przedstawiciele utożsamiani, powiedzmy, tego kleru takiego zaprzedanego niestety zaborcom, głównie widzącego swój interes w jakiejś współpracy jednak z Rosjanami.
1: I tu musimy się chwilę zatrzymać, bo rzeczywiście dochodzi w Polsce, w Rzeczpospolitej, w Polsce, do czegoś, czego wcześniej nie widzieliśmy. Tak? W ramach tej walki rewolucyjnej, bardzo często pojawia się słowo rewolucja później, w późniejszych dziesięcioleciach, czy w późniejszych latach, na określenie insurekcji kościuszkowskiej, w ramach tej walki rewolucyjnej, walki o niepodległą Polskę, po raz pierwszy zostaje podniesiona ręka na przedstawicieli kościoła, i to przedstawicieli tych najwyższych, na biskupów. Oni zostają powieszeni, a ci, którzy nie zostają powieszeni, to tam pojawia się wieszanie portretów, też charakterystyczna sprawa. No i czy oni zostają powieszeni jako przedstawiciele kościoła, czy jako zdrajcy Polski? Co tutaj przeważa?
0: No, wydaje się, że jednak ta ich postawa, to ich zachowanie, ja myślę, że niestety...
1: Czyli zdrajcy Polski.
0: Niestety powiedziałbym, że niechlubna karta, że tak powiem, w postawie części biskupów w tym czasie, jest nie do zaprzeczenia, bo Gabriel Podolski maczał palce de facto w pierwszym rozbiorze Polski. Tam bardzo tak uczestniczył przy pierwszym sejmie rozbiorowym bardzo aktywnie. I to tak, że tak powiem, bez specjalnych oporów. Tutaj z kolei mamy właśnie tychże dwóch i mamy jeszcze trzeciego, mianowicie biskup Wojciech Skarszewski, który został ocalony od śmierci, interweniował osobiście ostatni nuncjusz papieski w Rzeczpospolitej u samego Tadeusza Kościuszki. I on jakby zamiast śmierci doczekał się formalnie wyroku dożywotniego więzienia. Tak to trochę wyglądało, ale ja tutaj chcę jeszcze się na przykład przyjrzeć ciekawej sylwetce, mianowicie prymasa ówczesnego Michała Poniatowskiego, brata króla. Otóż był to człowiek, który znany był z tego, iż kładzie nacisk na ugodę z Rosją. Co z kolei wcale nie przeszkadzało mu, aby dać swoje srebra, że tak powiem, spieniężenie na korzyść powstania. Aby tutaj nawet wyprawić nabożeństwo w intencji zwycięstw oręża polskiego i naczelnika. Więc widzimy, że mimo jednak bardzo konkretnych, że tak powiem, jego poglądów, takich wręcz prorosyjskich, kiedy dochodzi do walki, on jednak widzi, że nie może stać po tej złej stronie. Co prawda ginie w dosyć niejasnych okolicznościach, bo tam szturmowali drzwi jego pałacu przedstawiciele, powiedzmy, tych jakobinów polskich, i według różnych wersji zszedł z tego świata, albo został otruty, a według innej wersji serce nie wytrzymało po prostu.
1: Albo zresztą, zmarł na miażdżycę ołowiową.
0: Tak, zresztą taki wierszyk krążył: my krakowiacy nosim guz u pasa, zabijem króla, zabijem prymasa, bo ci poniatoscy raczej nie cieszyli się jakimś wtedy wielkim poważaniem.
1: Pojawiło się tu określenie jakobini polscy, myślę istotne bardzo w naszych rozważaniach o relacjach między ruchem powstańczym a kościołem, i wrócimy sobie do tego za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: Jakobini polscy. Po raz pierwszy wypływa takie ugrupowanie podczas powstania kościuszkowskiego, podczas insurekcji. Wzoruje się na jakobinach francuskich, bez wątpienia. Jakobini we Francji w pewnym momencie bardzo się radykalizują, także wobec kościoła. Spadają głowy księży, spadają głowy biskupów, zostaje wprowadzona religia rozumu, kult tak zwanej istoty najwyższej, odejście całkowite od chrześcijaństwa. Jak to wygląda w Polsce? Czy też są takie pomysły, żeby całkowicie wykorzenić chrześcijaństwo, wprowadzić coś zupełnie innego przy okazji insurekcji kościuszkowskiej?
0: Wątek jest ciekawy.

0: Ciekawy, bo pojęcie Jakobinów w polskich realiach jest trochę na wyrost. Rzeczywiście oni byli przedstawicielami radykalnego skrzydła insurekcji.
1: Jakub Jasiński, prawda? To nazwisko jest kojarzone z tym.
0: Ale wystarczy tutaj dodać jeszcze jako patrona Hugo Kołłątaja właśnie.
1: Księdza.
0: Księdza, przynajmniej formalnie. Mamy na przykład generała Zajączka jako polskiego Jakobina. I mamy jeszcze wielu innych, taki ksiądz Konopka, najbardziej chyba zagorzały agitator do tych właśnie, rękę przyłożył do tych rozruchów warszawskich, prawda? Kiedy właśnie wieszano
1: portrety. Znaleźli się, tak,
0: tak. Tak, w opałach powiedzielibyśmy. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że w polskich realiach nie było możliwe przeprowadzenie takiej, można powiedzieć, antyklerykalnej w swojej wymowie rewolucji z dekapitacją księży, z topieniem księży, z masakrowaniem duchowieństwa. Po prostu nikt na to nawet by nie wpadł.
1: Czyli nawet wśród tych radykałów, wśród tych tak zwanych polskich Jakobinów, takich pomysłów nie było?
0: Pomysłów nie było, bo to po prostu było można powiedzieć, w kraju nad Wisłą nie do przeprowadzenia.
1: Czyli jednak ten Polak-katolik, mit Polaka-katolika ma pewne zakotwiczenie, że no nie dałoby się tak zradykalizować i szlachty, i ludu, i znacznej części mieszczaństwa.
0: Zresztą zauważmy, że Kościuszko działa, powiedziałbym, jako naczelnik, czyli dyktator na czas powstania, bo to jest taka formuła, powiedzielibyśmy, jego stanowiska. Działa w sposób bardzo zrównoważony. On tnie po skrzydłach. On nie pozwala wyrosnąć ani zbyt radykalnym działaczom jak Jasińskiemu, który był w pewnym momencie przywódcą zrywu na Litwie i tam został zdymisjonowany, zresztą ze szkodą dla powstania, bo jego następcy byli po prostu dyletantami, kompletnie sobie nie radzili. On był dobrym dowódcą, ale z kolei za bardzo kojarzonym z takim
1: radykalizmem
0: społecznym, i to spowodowało, że Kościuszko się tego obawiał, niezależnie od tego, że bał się, że w ogóle jakiś separatyzm litewski zaproponuje.
1: Taki pomysł też był, żeby oderwać.
0: Tak, tak, tak. A pamiętamy, że od czasów, że tak powiem, Konstytucji 3 maja Polska i Litwa są państwem sfederowanym, ale jednolitym, prawda? I z drugiej strony mamy też prawicę powstańczą, której też Kościuszko specjalnie nie daje dojść do głosu. Też ją w jakiś sposób ogranicza, prawda? Zawsze się w tej sytuacji przedstawia taki obrazową sytuację, jak to król, który był odsunięty ówcześnie od władzy i przetrzymywany na Zamku Królewskim, często miał gościa w postaci wspomnianego już dzisiaj Jana Kilińskiego. Przychodził ten Jan Kiliński.
1: Szewc warszawski.
0: Tak, przychodził do jego wysokości Stanisława Augusta Poniatowskiego, patrzył na niego, uśmiechał się i tak drapał się po gardle w sposób takim gestem, który wskazywał niedwuznacznie, co mogłoby się stać. No przypuszczam, że królowi wtedy ściekał zimny pot po plecach, no ale to tyle, więc oczywiście można wskazywać na te dwa momenty takiego natężenia rewolucyjnego właśnie w maju i w czerwcu, który to natężenie mogło przynajmniej w teorii przerodzić się w coś właśnie ala, że tak powiem, francuskie rozwiązanie. No ale mimo wszystko...
1: Potencjał antyreligijny był zbyt słaby.
0: Mały i tylko antyreligijny, antyszlachecki, antymagnacki i tak dalej, i tak dalej. Jednak ostrze powstania było głównie przeciwko zaborcom, pamiętajmy, obydwu zaborcom w tym przypadku, czyli i Rosji, i Prusom. No i jeszcze ten wątek społeczny ważny, czyli oczywiście kwestia chłopska przez Kościuszkę wyniesiona do odpowiedniej rangi.
1: Pojawiła nam się tutaj postać nuncjusza papieskiego. No właśnie, jak na insurekcję kościuszkowską patrzy Watykan? Czy są jakieś oficjalne dokumenty, poparcie, potępienie?
0: No tutaj potępienia nie było, ale też i nie było jakiegoś wielkiego, że tak powiem, entuzjazmu. Raczej w tych dyrektywach, które otrzymuje właśnie tenże Wawrzyniec Litta, pojawia się sugestia, żeby postępować ostrożnie, z rezerwą.
1: Nie drażnić lwa.
0: Nie drażnić lwa. Oczywiście nie wiadomo, jak się sytuacja tutaj odwróci. No na wszelki wypadek, że tak powiem,

0: taką zakulisową rolę odgrywać i tutaj tenże właśnie nuncjusz pielgrzymuje do naczelnika i ratuje jednego z biskupów, jak to już powiedzieliśmy, prawda?
1: Powstanie kościuszkowskie kończy się niestety fatalnie. Kończy się przegraną i to nie jest tylko powrót do stanu sprzed powstania, ale jest to ważny etap w historii Polski. Po prostu ta historia się kończy, tak? Historia pierwszej Rzeczypospolitej kończy się i to kończy definitywnie. I to jest wstrząs nie tylko dla Polaków, dla narodu szlacheckiego, ale to jest swoisty wstrząs w ogóle w Europie, bo nagle okazuje się, że wielkie państwo, przynajmniej wielkie terytorialnie, może w ciągu jednego pokolenia wyparować całkowicie, zniknąć bez śladu.
0: Właśnie, ja bym tutaj dosyć ciekawą kwestię poruszył, mianowicie, a znów odniosę się do tej historiografii epoki słusznie minionej, tam się przytacza na przykład brewę papieża Piusa VI z grudnia 1795 roku, w którym on do biskupa ówczesnego warmińskiego Ignacego Krasickiego, już wówczas
1: poddanego króla pruskiego,
0: dokładnie zwraca się z takim oto apelem, aby, no, że tak powiem, zachowywał obowiązki wiernego poddanego nowego monarchy, prawda, no i jakoś ułożył te relacje. I to było w tej minionej epoce przedstawiane jako przykład jakiejś takiej ogólnej aprobaty rozbiorów Polski. Natomiast wydaje mi się, że raczej powinniśmy spojrzeć na to nieco bardziej obiektywnie. No a cóż ten papież miał powiedzieć? Jaki on miał możliwość, że tak powiem, odwrócenia pewnych decyzji, które już zapadły? Pamiętamy, że na początku roku 97 zaborcy się nawet dogadali co do tego, że samo stwierdzenie Królestwo Polskie ma być wymazane z kart, z historii, miało być nigdy już nieużywane. Jak wiemy, nigdy w tym przypadku trwało
1: dość krótko,
0: ale takie stwierdzenia tutaj się pojawiają, prawda?
1: Tutaj co do tego wymazywania Polski z kart historii, tak, też taka ciekawa rzecz. Insygnia koronacyjne wpadły, zdaje się, w ręce pruskie, prawda? I też w taki symboliczny sposób w pewnym momencie zostały one zniszczone, tak, żeby zatrzeć nawet ten materialny ślad po królach polskich.
0: Dobrze, i jeżeli mówimy o materialnym śladzie po królach polskich, to konkretnie po tym ostatnim warto powiedzieć, że popełnił podstawowy błąd, bo przynajmniej teoretycznie nie musiał tego robić, nie musiał podpisywać aktu abdykacji. Jakoś tak się dziwnie składa, że wkrótce po podpisaniu formalnego aktu abdykacji napił się kawy i zmarł. No, tutaj niektórzy się doszukują tego, iż w Rosji jak trzeba, to się umiera w odpowiednim czasie. Natomiast dopóki on żył, to mimo że państwa polskiego nie było, ale było wiadomo,
1: był król.
0: To jest ostatni król Rzeczypospolitej.
1: A dlaczego pan doktor mówi, że nie musiał podpisywać aktu abdykacji? Kto go przymusił do tego?
0: No właśnie, nie było w tym przypadku jakichś konkretnych informacji, żeby to zrobił pod przymusem, żeby zrobił to jakoś na siłę, po prostu.
1: W chwili depresji. Przebywał wtedy w Petersburgu.
0: W Petersburgu, tak.
1: Był w jakiejś mierze, no chyba jeńcem, może nieformalnym, ale jednak jeńcem.
0: Był tam przetrzymywany. Tak.
1: Więc może wywarto na niego jakiś nacisk.
0: Czyli można powiedzieć, że rok tutaj mamy 95, 6, 7 to jest taka
1: finis,
0: można
1: Polonie.
0: Powiedzieć, finis Polonie, definitywne, łącznie z faktem, iż po prostu część z Polaków uznała, a tak to było niestety w tamtych czasach przyjęte, że z utratą państwowości przestaje istnieć społeczeństwo polskie, bo to były czasy oświecenia. Jak było państwo, istniał naród. Nie ma państwa, nie ma narodu. W momencie, kiedy Szczęsny Potocki, jeden z Targowiczan, idzie do Katarzyny, to ona mu mówi, to jesteś Rosjaninem, już nie ma Polski. Już
1: jesteś,
0: nie ma...
1: moim poddanym,
0: tak,
1: nie
0: tak,
1: ma Polski.
0: Koniec. Tak to było wówczas postrzegane. Stąd, no, można powiedzieć, taka późniejsza kariera Mazurka Dąbrowskiego, dlatego że w Mazurku Dąbrowskiego, jak wiemy, została postawiona teza, moim zdaniem rewolucyjna i przełomowa, że dopóki my żyjemy, to dopóki istnieje naród polski, tak? Czyli może nie być kształtów państwowych, ale dopóki są ludzie z pokolenia na pokolenie przekazujący pewną tradycję, historię, kulturę, mówiący tym językiem, to nie można mówić, że

instytutów państwowych, ale dopóki są ludzie z pokolenia na pokolenie przekazujący pewną tradycję, historię, kulturę, mówiące tym językiem, to nie można mówić, że

0: No i tu znów wątek religijny nam się w tym wszystkim pojawia. Niełatwy. Na sztandarach legionowych mamy ewidentną symbolikę wolnomularską. Tam są te wszystkie piony, kielnie, cyrkle masońskie. Masonerii nie jest po drodze z Kościołem katolickim w tym okresie, mówiąc bardzo delikatnie.
1: I jeszcze zauważmy, że to właśnie legionistom przypadło, że tak powiem, do wykonania zajęcie Rzymu, prawda? Wraz z wojskiem francuskim, zatknięcie sztandarów na Kapitolu.
0: To są wojska wciąż jeszcze rewolucyjnej Francji.
1: Tak.
0: Dowodzone przez generała armii Italii, Napoleona Bonapartego. Wciąż jeszcze generała,
1: no
0: tylko.
1: Właśnie, właśnie. Ale tu już się pojawia pewien problem, jak się zachować właśnie w tej nieuchronnej konfrontacji. Stan póki co taki mało ciekawy, ciągłej no, niechęci, nienawiści właśnie pomiędzy Kościołem a przedstawicielami Republiki. No już nie jest ta Republika taka, powiedzielibyśmy, z nożem w zębach, czy z gilotyną pracującą niemalże bez wytchnienia, ale no, trudno powiedzieć, żeby ci żołdacy niejednokrotnie no, jakoś podchodzili z atencją do kościołów czy klasztorów na terenie Italii. No.
0: I ten wątek, taki rozdział kościoła od państwa, jak to się teraz mówi, w legionach, w polskich legionach, on funkcjonuje. Nie tylko na sztandarach, tak, ale tam jest ta wizja, często nas właśnie w okresie tym słusznie minionym, jak pan doktor mówi, w szkołach uczono, że w legionach oficerowie uczyli chłopskich żołnierzy czytania i pisania, że tam była ta edukacja w takim duchu właśnie obywatelskim, tak? Nie zwracano się do żołnierza tak jak kiedyś, tylko obywatelu i tak dalej, i tak dalej. Ale ten wątek tego rozdziału kościoła od państwa tam się też cały czas pojawia. No i jak tutaj z tego wybrnąć, snując narrację o powstaniach narodowych i o Matce Boskiej, która swym płaszczem Polaków okrywa, a jednocześnie te legiony tak nie do końca się wpisują w ten obraz Polaka katolika. Mamy ten wątek legionistów wchodzących do Rzymu pokonanego, Rzymu papieskiego.
1: No, myślę, że zaczyna to w jakiś sposób się zmieniać w momencie też ze zmianą we Francji. Pozycja Bonapartego, najpierw konsula, a potem cesarza, ewoluuje. Także jeśli chodzi o stosunek do kościoła katolickiego, no Bonaparte uznaje, że nie da się wykorzenić jednak wiary o tak długiej, można powiedzieć, tradycji chrześcijaństwa, w związku z czym idzie na układ, czyli na konkordat z papiestwem. Oczywiście wiemy też, że specjalnie długo to nie trwało, że później pewne takie postanowienia w duchu no, jakimś ugodowym były jednak reinterpretowane w duchu podporządkowania sobie całkowitego kościoła, czyli wracamy do takiego modelu no właśnie trochę józefińskiego w Austrii.
0: Czyli nie walka z kościołem, a raczej uczynienie z kościoła narzędzia. Które służy państwu, służy tak. Cesarzowi.
1: Tak to rzeczywiście wyglądało.
0: No ale nie ma już gilotyn ścinających głów księżom.
1: Nie, to już nie są topieni księża też, jak to często robiono, czy też wiemy przecież, że to powstanie w Wandei, to było też w imię praw katolików wzniecone, prawda?
0: I bardzo brutalnie również
1: właśnie stłumione.
0: Tworzy się Księstwo Warszawskie w ramach wojen już w tym momencie napoleońskich. Jak papież, no, który ma z cesarzem Francuzów współpracować od czasu, kiedy podali sobie rękę, kiedy cesarz Francuzów został namaszczony przez papieża, jak papież patrzy na ten no, dziwny twór, Księstwo Warszawskie, tak? Nie ma Królestwa Polskiego, cały czas zęby zgrzytają u naszych zaborców na samą nazwę Królestwo Polskie, ale jest Księstwo Warszawskie. Czy ono się wpisuje w pewien obraz napoleońskiej Europy? Jak na to patrzy papież?
1: Znaczy, ja bym powiedział w ten sposób. Tutaj postawa duchowieństwa jest dosyć symptomatyczna i to na różnych szczeblach. Od tych, powiedziałbym, księży diecezjalnych, zakonników, aż po biskupów. Mianowicie, jak jest przyjmowana armia napoleońska wkraczająca na ziemię zaboru pruskiego póki co? Oczywiście potem ona przejdzie także i częściowo do zaboru austriackiego, jak wiemy w 1809 roku, to wojsko polskie.

0: oczywiście takie, można powiedzieć, wasalne wobec Napoleona i w dalszej fazie, jak się zachowała duchowieństwo, kiedy idzie wielka armia, prawda, na Moskwę.
1: Słynny rok 1812.
0: Ja tutaj łączę kilka wątków, ale interesuje nas w tym momencie zachowanie przede wszystkim hierarchii katolickiej i zauważmy, że ona jest dosyć specyficzna, dlatego że część biskupów, na przykład na ziemiach pruskich, no wręcz no, z pewnym takim pozytywnym nastawieniem oczekuje tychże przybyszów. Bo jednak zachowanie króla pruskiego było dosyć obcesowe, dosyć brutalne. Wydawało się, że po pewnych tutaj regulacjach na szczeblu, powiedzmy, cesarz-papież, czy ewentualnie będzie to wszystko w jakiś sposób formalnie przynajmniej ustawione, prawda? Będzie to przynajmniej w jakiś sposób związane tutaj z
1: jakiś modus vivendi.
0: Modus vivendi, no tak to przynajmniej postrzegano.
1: A król pruski miał zupełnie inną wizję tego.
0: No właśnie, i wydawało się, że nic gorszego się stać nie może. I tak to faktycznie w tym momencie wyglądało. Problem podstawowy był taki, że no na pewno można mówić już po ukonstytuowaniu się, i to tak, co ciekawe, taka podobna sytuacja jest w każdym z zaborów. Ja bym jeszcze tylko dodał taki wątek, najtrudniej to było później, kiedy wkraczają wojska napoleońskie jednak do zaboru rosyjskiego, idą tam przez Litwę, to tam tak na dobrą sprawę tylko jeden z biskupów, biskup Miński, że tak powiem, Napoleona przyjmuje z całym dobrodziejstwem, nawet się udaje na jego spotkanie, zachęca do wsparcia. To jest ten biskup Miński, to jest to dawne wielkie księstwo. Natomiast niestety pozostali biskupi zachowują dużą wstrzemięźliwość. Jezuici, którzy tam jeszcze, jak wiemy, funkcjonują, to w ogóle są anty w tym momencie.
1: Tak, czyli katolicki zakon, ten uważany za taką ostoję katolicyzmu. Ale dlaczego tak się dzieje? Czy to... Ale,
0: no właśnie, i to początkowo, jak widzimy, jest pewna nadzieja, że coś się będzie działo dobrego, że pójdzie to w dobrym kierunku. Natomiast, no, rzeczywiście ogólny wydźwięk, przynajmniej w Księstwie Warszawskim, czyli w tym, powiedziałbym, organizmie państwowym quasi polskim, pewnej namiastce polskiej państwowości, no mówi się jednak, że ta polityka władz była antykościelna, czy może klerykalna. Ona nie była może antykatolicka, bo to nie było uderzenie w wiarę sensu stricte, tylko było to ewidentnie w jakiś sposób pokazywanie kościołowi miejsca w tym systemie. Czyli to troszeczkę rzutuje też na sytuację kościoła w ogóle w całym Imperium Napoleońskim. Pamiętajmy też, że papież jednak został uwięziony przez Francuzów i państwo kościelne zostało formalnie zajęte. Jakby jego byt został w tym momencie po prostu podważony, zanegowany.
1: W armii Księstwa Warszawskiego, która do dzisiaj zajmuje poczesne miejsce w micie narodowym, w micie historii oręża polskiego, nie było etatów dla kapelanów, prawda? To też jest chyba bardzo symptomatyczne.
0: Pamiętajmy o tym, że to jest zupełnie nowe spojrzenie na rzeczywistość. Mówi się też, że no właśnie z tymi, że tak powiem, żołnierzami francuskimi przyszło do nas takie nowocześnie rozumiane pojęcie rozdziału kościoła od państwa, co wydaje się jednak było dla Polaków czymś nie do pomyślenia. Co by nie powiedzieć, ale oczywiście w nurcie oświeceniowym już mówiliśmy, że pojawiały się takie pomysły, żeby ten kościół w jakiś sposób jednak
1: spacyfikować, skontrolować.
0: Nie marginalizować, ale tak jakby ograniczyć, prawda? Natomiast tutaj jasnym tekstem się mówi, że ma być inaczej. I zauważmy, że tak naprawdę cały właściwie episkopat, a konkretnie rzecz biorąc arcybiskup Ignacy Raczyński, który był no właśnie de facto głową kościoła polskiego ówczesnego, zasypuje władzę księstwa no właśnie takimi suplikami, jakimiś prośbami, listami, które wykazują, co jest takiego, co się po prostu tutaj nie podoba.
1: Z punktu widzenia kościoła źle się dzieje, że nie jest to małżeństwo z miłości zawarte i nawet trudno mówić o małżeństwie z rozsądku.

0: zgadza się. I tutaj od razu możemy sobie postawić, a co takiego się po prostu nie podobało duchowieństwu temu wyższemu. Pierwsza kwestia to taka, że jak wiemy, z kodeksem Napoleona przychodzą śluby cywilne. To był szok. Co gorsza, księża, tak samo w cesarstwie, jak i w księstwie, byli od tego momentu traktowani jako urzędnicy. Oni mieli w jakiś sposób...
1: Nie było urzędów stanu cywilnego, takich, jakie my znamy.
0: I oni mieli po prostu pełnić funkcję tychże urzędników związanych właśnie z tą kwestią, jeśli chodzi o zawieranie związków małżeńskich, ale także i kwestia rozwodów. To było coś kompletnie nie do pomyślenia. Zresztą jak padła informacja, że tak będzie wyglądać ten zapis kodeksu napoleońskiego, to podobno straszliwe kolejki się pojawiły w kościołach, bo wszyscy chcieli wziąć ślub jeszcze, że tak powiem, według starych zasad po staremu. Nie wiadomo było, co tutaj to, że tak powiem, heretyckie podejście takie bardzo nowatorskie nie zmieni, prawda? To jest pierwsza jakby rzecz, ale również pojawia się kwestia taka jak na przykład uposażenie dla księży, bo wiele majątków księży zostało, powiedzmy, zajętych jeszcze za czasów pruskich. Oni liczyli, że oni je odzyskają. Tu się okazuje, że nie. Są wówczas wzięci jakby na pensje państwowe, a te pensje są cięte, bo wiemy, że księstwo warszawskie boryka się z ciągłymi kłopotami finansowymi. Dalej księża chcieliby cenzurować różnego rodzaju druki. To też im się nie pozwala na to, prawda? Wreszcie wojsko, o którym tu już redaktor mówił, wojsko francuskie często stacjonuje właśnie
1: w
0: klasztorach, w posiadłościach. Pamiętajmy, że słynne księstwo łowickie, które kiedyś było księstwem biskupim, teraz zostało własnością marszałka Davout. I tego typu, powiedziałbym, problemów, kłopotów jest tak naprawdę coraz więcej. I to nie tylko mówi to arcybiskup Raczyński, który początkowo, można powiedzieć, nie do końca może przekonany, ale jednak pewną nadzieję pokładał, że to się wszystko lepiej ułoży. Między innymi taka znana postać jak późniejszy również biskup Jan Paweł Woronicz, który był zresztą deputowanym do parlamentu księstwa i tam na forum, można powiedzieć, sejmowym również wykazywał te wszystkie, trudne sprawy pomiędzy kościołem a władzami cywilnymi.
1: O tym, co działo się dalej już po wojnach napoleońskich, powiemy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: No i ponownie po przerwie rozmawiamy, opowiadamy właściwie historię związków między polskimi powstaniami narodowymi, walkami narodowo-wyzwoleńczymi, a Kościołem i katolicyzmem. Jesteśmy w epoce wojen napoleońskich. Tutaj, tak jak pan doktor wspomniał, ta relacja między Kościołem a Polakami walczącymi o niepodległość czy o wolność w Księstwie Warszawskim nie układała się zawsze gładko. Wojny napoleońskie zmierzają ku pewnemu schyłkowi. Październik, Lipsk, książę Józef Poniatowski, który zgodnie z legendą oddaje Bogu ducha z okrzykiem: Bóg mi powierzył honor Polaków, Bogu go tylko oddam. I tak się dzieje. Cała epopeja napoleońska się kończy. Polacy są chyba mocno sfrustrowani, wymęczeni, chociaż w literaturze, w romantycznej wizji te wojny napoleońskie zapisują się jakoś tak dobrze, tak? Bo jak to Waldemar Łysiak kiedyś powiedział, to był krótki czas w ciągu ostatnich 200 lat, kiedy to nie nas bito, ale myśmy bili. I przed polskimi ułanami nawet najtęsi wojacy armii przeciwnych czuli respekt. No ale to się wszystko kończy. Jest poczucie chyba lekkiego zawodu. Kończy się też pewna epoka w Europie, a zaczyna nowa.
0: No właśnie, tutaj mamy zamknięcie okresu, poczynając praktycznie od wybuchu rewolucji. Wtedy ten okres miał swój początek. Przez epopeję napoleońską jeszcze z czasów konsulatu, aż po cesarstwo. Dodatkowo jeszcze można by powiedzieć o tym okresie krótkim drugiego cesarstwa po

0: przed Waterloo.
1: 100 dni.
0: 100 dni. I tak to było, czyli to był naprawdę długi okres, w czasie którego no, zaszły zmiany, można powiedzieć, daleko idące. Oczywiście, mówiąc o porządku wiedeńskim, czyli tym, który będzie ustanowiony na zjeździe monarchów i polityków europejskich właśnie tutaj w mieście nad Dunajem, można mówić, że tam próbowano nawiązać do odtworzenia tej mapy Europy i pewnych układów i stosunków jakby sprzed 1789 roku, ale no, pewne sprawy już zaszły zbyt daleko. To już nie dało się tak do końca tego koła historii...
1: Mówiąc po marksistowsku, tak. Koło historii się toczy, nie da się nigdy wrócić do poprzedniego etapu.
0: Dokładnie.
1: Pojawia się taki nowy twór w miejscu, gdzie kiedyś była Rzeczypospolita, oczywiście znacznie okrojone, jak Królestwo Polskie.
0: No właśnie, i tutaj była to, można powiedzieć, nagroda za zaangażowanie, za pokazanie możliwości oręża polskiego. To Wojsko Polskie okazało się, że ja postawię taką tezę, można powiedzieć, było głównym atutem Polaków, którzy no, przeżyli pewien szok po klęsce Napoleona w wyprawie na Moskwę. To jeszcze o tym sobie pewnie powiemy przy najbliższej okazji. Ten szok roku 1812 rzutować będzie później na powstanie listopadowe, na jego przebieg. Ale

Polaków, którzy no, przeżyli pewien szok po klęsce Napoleona w wyprawie na Moskwę. To jeszcze o tym sobie pewnie powiemy przy najbliższej okazji. Ten szok roku 1812 rzutować będzie później na powstanie listopadowe, na jego przebieg. Ale

0: okazuje się, że warto, żeby mieli tą własną strukturę, no oczywiście pod patronatem rosyjskim. No i teraz jak wygląda, jak na to wszystko patrzy się papież z nad Tybru, na postanowienia Kongresu Wiedeńskiego, na utworzenie Królestwa Polskiego, co zaleca swoim wiernym katolikom?
1: Właśnie, to jest już, można powiedzieć, stały trend, czyli jednak uznanie istniejącego stanu rzeczy, niepodważanie tychże postanowień. Zresztą, no, siłą rzeczy papież też zostaje, można powiedzieć, przywrócony do punktu wyjścia. Także nawet mówi się o tym okresie ówczesnym po Kongresie Wiedeńskim, że jest to okres pewnego rodzaju reakcji, prawda?
0: Reakcja i restauracja, takie dwa słowa
1: i
0: padają.
1: Restauracja, dwa na R i to tak kojarzące się siłą rzeczy pejoratywnie.
0: No, restauracje dobre nie są najgorsze.
1: No na pewno, ale jednak...
0: Ale nie o taką restaurację, gdzie podaje się stroganowa, tutaj chodzi, tylko restauracja, czyli przywrócenie tego stanu sprzed.
1: Do tego stopnia, można powiedzieć, zacietrzewienie w państwie kościelnym doszło, że wykopywano tak zwane drzewka wolności, które były w okresie, no właśnie tym rewolucyjno-napoleońskim, sadzone w niektórych państewkach ówczesnych włoskich, bo pamiętajmy, że Półwysep Apeniński jest wówczas podzielony na małe państewka.
0: Patchwork prawdziwy.
1: Tak, i tam te drzewka były sadzone i teraz one były wykopywane, prawda? Czy też na przykład, no, inne rozwiązania z epoki napoleońskiej, wszystko co się z tym wiązało i z okresem rewolucji szeroko rozumianej, no było, można powiedzieć, zacierane.
0: Tak. No? Polska istnieje w bardzo okrojonej formule. To nie jest ten powrót do Polski sprzed roku 1789. To jest właśnie
1: 95
0: taki...
1: 95 nawet.
0: Tak, to jest mały, stosunkowo obszarowo twór. Twór, który ma króla, tak, ale

0: żyć, nie umierać.
1: Wydawać by się tak mogło, natomiast powstaje od razu pytanie, o co tak naprawdę chodzi? Czy chodzi o taką małą stabilizację z przymknięciem oka na różnego rodzaju, no można powiedzieć, interpretację konstytucji w stylu rosyjskim, a Rosjanie sobie interpretowali tą konstytucję tak, jak oni chcieli. Po prostu i tutaj postać z jednej strony wielkiego księcia Konstantego, brata carskiego, nieformalnego, powiedzielibyśmy, namiestnika.
0: Dlaczego czyli, nieformalnego?
1: No bo formalnie nie był przewidziany w konstytucji. Został tutaj, można powiedzieć, odesłany tak, żeby, jak wiemy, to później przy zmianie na tronie carskim też zrzekł się jeszcze wcześniej tronu w Petersburgu. No ale i można, niektórzy mówią, że jakby ta Warszawa była dla niego taką nagrodą pocieszenia. Jeszcze w podtekście Polakom obiecano poszerzenie Królestwa Polskiego o ziemie zabrane, czyli Kresy nasze dawne.
0: Białystok.
1: Prawda? No ale i Litwa, Białoruś, Ukraina, to wszystko miało być potencjalnie przyłączone. Był jeszcze komisarz carski Nowosilcow, więc były takie czarne, ciemne indywidua, powiedzielibyśmy, które tutaj się szaro gęsiły. Mówiono kolokwialnie, że konstytucja na stole, a bat pod stołem. I Polacy zresztą interpretowali konstytucję, że ona tak naprawdę jest ponad wszystkim, że ma być to państwo konstytucyjne. Natomiast Rosjanie zakładali z kolei, że jest to taki eksperyment. I co ciekawe, jeszcze car Aleksander, czyli twórca konstytucji i królestwa, tą, można powiedzieć, zaczyna się pomalutku z tego wycofywać. Natomiast jego brat Mikołaj, który panuje przez ostatnie 5 lat tego, powiedzielibyśmy, kongresowego królestwa, to już w ogóle tylko myśli o tym, jakby to królestwo znieść, tylko czeka na pretekst, prawda?
0: Ale z punktu widzenia Tybru, Watykanu, tak, to wcale tak źle nie musi wyglądać. Papież, który otrzymuje jakieś raporty od swoich przedstawicieli, od nuncjusza, bo stanowisko nuncjusza chyba dalej istnieje, prawda?
1: No tutaj. Tutaj nie. Teraz się sytuacja jednak zmienia i zauważmy, że pewien stan dokonany, który Rosjanie próbują tworzyć, mianowicie tak zwane kolegium duchowne w Petersburgu, nieformalny twór, no musi być w jakiś sposób uznany, prawda? Musi być uznany, no chce się jakiegoś uregulowania tych stosunków.
0: Kolegium duchowne, a cóż to takiego jest? No
1: właśnie taki twór, który składający się tutaj właśnie z, no powiedziałbym, z duchownych, z urzędników również, ale podporządkowany w dużej mierze jednak carowi, który no, w pewnym sensie stanowi ten twór, no, taką czapę, zwierzchnictwo nad strukturami katolickimi w całym cesarstwie. Tak to wyglądało. Jeśli mówimy o naszym królestwie, to z kolei pojawia się jeszcze jeden problem, mianowicie minister wyznań religijnych, oświecenia publicznego, Kostka Potocki, był wolnomularzem. I on no, z jednej strony rozbudowuje struktury szkolnictwa, a z drugiej strony, no, popełnił takie dzieło Podróż do Ciemnogrodu, gdzie no, ewidentnie atakował, no można powiedzieć, jego zdaniem jakieś takie...
0: Ciemnogród, tak?
1: Częściowo związany z Kościołem katolickim. I co się stało? I tak, powiedzmy, kler ówczesny w królestwie naciskał, że no, doprowadził do dymisji tegoż ministra. Kolejny minister, Stanisław Grabowski, działał zgodnie z, że tak powiem, z oczekiwaniami duchowieństwa, ale jednocześnie położył, można powiedzieć kolokwialnie, to polskie szkolnictwo elementarne w królestwie. Prawda?
0: Czyli tutaj zwolennicy pewnego mitu oświecenia, które przychodzi spoza kościoła i kagańca na oświatę, znajdują potwierdzenia w historii, przynajmniej w przypadku tych dwóch kolejnych ministrów.
1: Ale jeszcze ciekawa jedna kwestia, jak to wyglądało w ogóle w osobie samego cara Aleksandra, bo to była bardzo skomplikowana osobowość. Mówiliśmy o tym, że u schyłku życia zaczyna się wycofywać z tego eksperymentu polskiego, ale no nie zdążył. Natomiast Natomiast zauważmy, że to jakby także w jego postawie dostrzegamy pewne zmiany. On początkowo był w ogóle wychowywany w duchu oświeceniowym, planował także konstytucję nie tylko dla królestwa, ale dla całej Rosji nawet.
0: Natomiast, trzęsienie ziemi wręcz.
1: Niemalże. Natomiast w pewnym momencie jakby przechodzi na pozycje zachowawcze. Jak wiemy, jest patronem tak zwanego świętego przymierza monarchów, czyli trzech monarchów zaborczych przede wszystkim na straży tego porządku.

0: roku w Europie. I tutaj również zaczyna się otaczać różnego rodzaju mistykami, wróżkami. No, idzie to w tym kierunku. Czyli widzimy, że jest taki pewien trend, no, że tak powiem...
1: Dość dziwny.
0: Dość dziwny, taki, pachnie trochę, no, minionymi wiekami niemalże.
1: Nadchodzą kolejne wydarzenia w XIX wieku, dla Polski ważne. Rozwija się cały mit powstań narodowych i same powstania narodowe kolejne nadchodzą. I będziemy o tym, ufam, rozmawiali w kolejnych naszych spotkaniach, o ile oczywiście pan doktor da się zaprosić, na co bardzo liczę, i podzieli naszą wiedzą. Moim i państwa gościem w kolejnym spotkaniu z obrazami w historii Kościoła, w którym staraliśmy się przybliżyć niełatwe relacje między powstaniami narodowymi, ruchem patriotycznym, a Kościołem katolickim, był historyk dr Adam Buława, któremu serdecznie za wizytę w studiu dziękuję.
0: Dziękuję państwu, dziękuję panu redaktorowi.
1: A państwa zapraszam na kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła. Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Jak emocje, jak wspomnienia wpływają na nasze życie i dlaczego tak mocno wpływają? Jak pamięć emocjonalna i nieświadomość wpływa na nasze uczucia, na relacje, na nasze zachowania? Czy nawet tak zwane trudne emocje mogą nas przed czymś chronić, z czego nawet nie zdajemy sobie nawet sprawy? Dziś z zaproszonym do studia drogowskazów ekspertem postaramy się przybliżyć Wam ten bardzo arcywłaściwie ciekawy temat, a moim i waszym gościem jest Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator oraz podcaster. Sebastian jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i autorem książki Jak radzić sobie z lękiem. Witam ciebie w gościnnych progach drogowskazów, Sebastianie.
2: Witam, dzień dobry.
1: Sebastianie, w jaki sposób powstają i w jaki sposób łączą się ze sobą nasze wspomnienia? No i co też przede wszystkim daje takie właśnie połączenie?
2: Przede wszystkim na początku chciałbym powiedzieć, że to jest temat szalenie fascynujący i dość obszerny i skomplikowany, natomiast my nie mamy w ogóle takiej wiedzy. Jak rozmawiam z kimkolwiek na te tematy, to się okazuje, że my nie mamy zielonego

0: pojęcia, jak to się właściwie dzieje. No wiemy, że pamiętamy, ale nie wiemy, jak to się dzieje, jaki to ma na nas wpływ. Natomiast faktycznie odbywa się to tak, że każdej nocy następuje konsolidacja pamięci, a więc wszystko to, co się wydarza w ciągu dnia, przez nasz mózg zostaje przerabiane i zapisywane. I najmocniej, najsilniej zapisywane są te doświadczenia, które mają największy ładunek emocjonalny. A więc te trudne momenty, które wywołują te najmniej przyjemne emocje, one najsilniej na nas oddziałują i pozostawiają w naszym mózgu taki, bym powiedział, najmocniejszy ślad pamięciowy, ślad chemiczny, który potem właśnie to w różnych kolejnych sytuacjach w przyszłości zwyczajnie w świecie się odpala. Wystarczy jakaś krótka sytuacja, jakiś bodziec, jakieś słowo, coś, co nam się przypomni i wtedy ten ślad pamięciowy, emocjonalny się odpala i wywołuje w nas jakąś emocję. I to wspomnienie tego minionego doświadczenia odpala się tu i teraz. Tak. I to powoduje, że my możemy czasem nawet nie wiedzieć do końca, z jakiego powodu czujemy jakąś emocję, to z jakiego się w nas dzieje i możemy też przez to no, nie do końca dobrze interpretować zdarzenia. Możemy przypisywać nasze odczucia, emocje jakiejś sytuacji z tu i teraz, a okazuje się, że to nie jest z tu i teraz, to nie jest z dzisiaj, tylko to jest właśnie z tamtego doświadczenia. To jest dokładnie ta emocja i to dokładnie to tamto wspomnienie jakby się w nas uruchomiło. Mhm. Dlatego to się tak łączy. A powstają one zwyczajnie w świecie w taki sposób, że każda sytuacja, którą przeżywamy, którą doświadczamy, w nocy ona jest przetwarzana przez mózg, powstają połączenia, które odpowiadają za to, że to się zapisuje.
1: To już wiemy, że emocje i wspomnienia łączą naszą przeszłość z naszą przyszłością. To jak to połączenie, Sebastianie, wpływa na nasze zachowania i relacje? Bo ten wpływ jest ogromny.
0: To prawda, ten wpływ jest ogromny i my nie zdajemy sobie z tego sprawy, ponieważ to, co wydarza się na przykład dzisiaj, to mamy takie poczucie, że te emocje, które się w nas uruchamiają, to one są właśnie z teraz, z tej sytuacji. Ktoś na przykład coś powiedział, szef nas zdenerwował, w relacji z partnerem, z partnerką się pokłóciliśmy o coś, targają nami jakieś emocje i my mamy poczucie, że to na pewno jest tylko tu i teraz. Natomiast trzeba pamiętać, że te trudne, nieprzyjemne emocje, często one są powiązane z tym, że kiedyś my czegoś doświadczyliśmy i to coś z kiedyś w tej sytuacji trudnej na nowo się odpaliło. I czasem możemy mieć tak, że nad wyraz, nadmiernie będziemy na coś reagować, nadmiernie będziemy coś przeżywać i na przykład komuś się dostanie za to, że na przykład jesteśmy jacyś źli, wściekli, mocno zdenerwowani, smutni, poruszeni, zawstydzeni, bo będziemy przypisywać to intencji danej osoby w danym momencie tu i teraz, a może się okazać, że to po prostu nasza pamięć emocjonalna się odpaliła z jakiegoś wydarzenia z przeszłości i to właśnie ta emocja stamtąd tak mocno się w nas uruchomiła w tej sytuacji tu i teraz. Więc to tu i teraz było tylko bodźcem dla przywołania tej emocji, która zapisała się w naszej przeszłości. I jeśli ona była bardzo silna, to ona znowuż się bardzo silnie odpala i może często odpalać się no niewspółmiernie do sytuacji, za mocno, za intensywnie. Więc my będziemy czasem zbyt intensywnie, mocno, niewspółmiernie reagować na sytuacje, które mogą być naprawdę o wiele lżejsze, kiedy staniemy z boku i na to popatrzymy, a nasza reakcja może być o wiele większa, o wiele za duża, właśnie dlatego, że przypomni nam się to z przeszłości, do czego my wcale tak naprawdę nie mamy dostępu, czego możemy nie wiedzieć, nie rozumieć, bo to jest w pamięci emocjonalnej, w pamięci semantycznej zapisane takie doświadczenie emocjonalne, czyli silna emocja związana z jakimś doświadczeniem, która powoduje, że my też tworzymy w sobie jakieś przekonania, które potem stają się dla nas nawet nieświadome. Tak. I to właśnie to przekonanie i ta emocja z przeszłości, która się uruchomi w danym momencie, nadaje tak silny ładunek emocjonalny naszym doświadczeniom. Mhm.
1: Emocje mieszkają w naszej pamięci emocjonalnej, tak to nazwę, i jakie odkopiemy, jakie przepracujemy, jakie też zrozumiemy, to jaki to będzie miało, Sebastianie, wpływ na nasze postępowanie, na nasze wybory, na związki, na relacje? Będzie miało wpływ dobry pewnie.
0: To jest świetne pytanie. Będzie miało bardzo dobry wpływ, natomiast fajnie by było, żebyśmy mogli wszyscy zrozumieć, dlaczego to będzie miało dobry wpływ. Tutaj podam taki przykład emocji wstydu. I też podam ten przykład ze swojego życia, ze swojego doświadczenia. Otóż miałam taką sytuację, że siedzę sobie z przyjaciółmi, ze znajomymi w restauracji. Oczywiście jest super obiad, śmiejemy się, bawimy, wszystko jest super. I w pewnym momencie jedna z osób, z takich dalszych znajomych, powiedziała coś, co jakoś tak mnie bardzo dotknęło. Ja nawet nie pamiętam dokładnie już, jak to wyglądało, ale poczułem, że zalewa mnie taki gorąc. Ja już wiedziałem,

0: że to jest taka emocja wstydu, takiego czegoś, że ja mam ochotę się zapaść pod ziemię, że już jakaś taka złość mnie zaczęła ogarniać. Po prostu ja czułem w środku wewnętrznie, że to mi się nie podoba, że tu coś jest nie tak. I można by było przypisać to od razu temu zdarzeniu tu i teraz i można by było pomyśleć, że no ktoś pewnie intencjonalnie chciał mnie wkurzyć i zrobić coś, żeby właśnie wywołać we mnie jakieś takie nieprzyjemne emocje, ale absolutnie ta sytuacja nie wskazywała na to, że tak było. To było widać, ja od razu to wiedziałam, bo już znam siebie dość dobrze, natomiast do tego też musiałam dojść. Było widać, że ja ten wstyd odczuwam bardzo intensywnie, a w ogóle ta sytuacja nie wymagała tego. Ja wiedziałam, że to nie jest dzisiaj, że to nie jest teraz. I gdybym ja tego nie wiedział i przypisał te intencje i to, co się ze mną dzieje tej osobie, to prawdopodobnie bym się na tą osobę obraził, nie chciał mieć z nią więcej kontaktu, może bym sobie pomyślał, że jest jakiś taki czy taki i że w ogóle wszystko co najgorsze. I to by mogło spowodować, że nie chciałbym się z tą osobą więcej spotykać, że to by mogło popsuć nasze relacje, wpłynąć negatywnie po prostu na nasze stosunki, a osobę szanuję, lubię i świetnie mi się spędza z nią czas. I ja doszedłem do tego, że to, co się we mnie uruchamia, kiedy pojawia mi się wstyd, to najczęściej jest to wstyd związany z takim przekonaniem wewnętrznym, że jeśli zrobię coś głupiego albo powiem coś głupiego, to prawdopodobnie ludzie mnie obśmieją i przestaną mnie lubić. I to już mocno uderza we mnie jako w człowieka, no bo nikt nie chce być odrzucony.
1: No pewnie.
0: Odrzucenie jest szalenie bolesne. I teraz, gdybym ja tego nie wiedział, to bym całą tę winę za to wszystko, co odczuwam, zwalił na tego biednego człowieka. A to chodziło o zupełnie inną historię. To chodziło o to, że w czasach gimnazjum zostałem upokorzony publicznie przez nauczycielkę w klasie. Poczułem przeogromny wstyd, taki no wiadomo, to nie jest nic przyjemnego. I ja sobie dopiero w pewnym momencie swojego życia uświadomiłem, że ten wstyd, który mi się często odpala, jest taki bardzo silny, niewspółmierny, to jest właśnie stamtąd, że za każdym razem w takiej sytuacji, kiedy powiem coś głupiego albo coś się takiego wydarzy, że no mógłbym się chwilę zawstydzić i powstydzić, ale to tak mocno przeżywam, to że to jest właśnie wynik tamtych doświadczeń. I teraz z każdą z tą osobą, z którą miałam taką sytuację, no mógłbym potem mieć jakieś no, nieprzyjemne sytuacje. Mógłbym oskarżać, że ona to robi celowo, że mnie nie lubi, szukać różnych przyczyn, dla których tak się dzieje, a to było tylko moje wewnętrzne przekonanie, że jak powiesz coś nie tak, to ludzie cię obśmieją, to ludzie przestaną cię lubić. I dopóki my do tego nie dojdziemy, to to w nas się odpala cały czas i my możemy psuć swoje relacje z ludźmi. A jak dojdziemy do tego, że to nie jest intencjonalne, że to nie jest tu i teraz, że jest to po prostu nasze wspomnienie z autobiografii, z jakiejś naszej historii, która jest mocno połączone z emocją w naszym mózgu i ono się natychmiast odpala w naszym ciele, kiedy to zrozumiemy, to wiemy, że możemy spokojnie dalej z tym człowiekiem budować super relacje, bo to nie jest historia o nas. To jest historia z przeszłości.
1: Silne emocje, Sebastianie, w danej sytuacji mogą też być naszą takiego swego rodzaju tarczą ochronną, prawda? Nawet te bardzo nieprzyjemne emocje, jak to rozumieć, tarcza ochronna w tym kontekście?
0: Przede wszystkim to, że my wszyscy mamy swoje mechanizmy obronne. One są często nieuświadomione. One są nam bardzo potrzebne i te silne emocje, które się w nas ujawniają, one właśnie mają trochę ochronić nas przed tym, czego my byśmy chcieli uniknąć, ochronić nas przed jakimś zagrożeniem. Czyli właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, nawet w kontekście tych przekonań moich, nie, że silna emocja wstydu, która tutaj się pojawiła, to jej zadaniem było przede wszystkim to, żeby ochronić mnie przed tym, aby ktoś nie przestał mnie lubić. To był cel. Więc jakkolwiek jest to szalenie silna, nieprzyjemna emocja, to jest taka emocja, że masz ochotę 3 dni nie wychodzić z domu, się nie pokazywać ludziom, bo się wstydzisz, chociaż nie ma takiego powodu, a ona jest, to właśnie ona jest dlatego tak silna, bo ona na bazie twoich minionych doświadczeń i historii ma cię ochronić i spowodować, że unikniesz tego, czego kiedyś doświadczyłeś tak bardzo mocno. Czyli one po prostu mają swoją funkcję ochronną i dlatego też nie należy bać się tych nieprzyjemnych emocji. Nie należy ich unikać. Warto je przeżyć, doświadczyć i pomyśleć właśnie skąd one są, o czym one są, o czym one mnie informują i przed czym one chcą mnie ochronić, bo jeśli podamy teraz, znowu wrócimy do tego przykładu wstydu, to jeśli ja już wiem, że mój wstyd chciał mnie ochronić przed tym, żeby ktoś nie przestał mnie lubić, to ja już nie muszę się tego bać, bo ja wiem, że osoby, które mnie lubią, po prostu mnie lubią. Tak. I żadna sytuacja nie spowoduje, że one przestaną mnie lubić. A więc ten wstyd przestał pełnić swoją funkcję ochronną, stał się dla mnie czymś jasnym i oczywistym, dzięki czemu ja się mogłem z tym wstydem bardziej zaprzyjaźnić. I teraz nawet, kiedy się zawstydzę, to trwa 5 minut, a nie 3 dni, bo nie ma tego całego bagażu emocjonalnego silnego, tylko jest po prostu reakcja.

0: z ciała, którą rozumiem, wiem, jaka może być tego przyczyna, ale te przekonania już nie mają nade mną żadnej kontroli i nie mają wpływu na moje życie, bo ja wiem, że są nieprawdziwe.
1: A czy zwykle pamiętamy więcej pozytywnych czy negatywnych momentów ze swojego na przykład dzieciństwa? Jeśli są w tym wypadku jakieś różnice, to dlaczego występują?
0: Zdecydowanie pamiętamy bardziej te nieprzyjemne doświadczenia, te negatywne, te trudne, dlatego że nasza pamięć działa tak, że to, co jest intensywniej nacechowane emocjonalnie, tym jest intensywniej zapamiętywane, łatwiej zapamiętywane, bo właśnie wszystko to służy temu, abyśmy w przyszłości mogli unikać niebezpieczeństwa, unikać zagrożeń, nieważne, czy to jest subiektywne, czy obiektywne. Jeśli my tak to odbieramy, że jest to pewnego rodzaju zagrożenie, to po prostu tak czujemy. I właśnie po to te trudne, nieprzyjemne emocje silne tak się mocno w nas zapisują, żeby one mogły się odpalać i nas chronić przed tym niebezpieczeństwem. Tylko że niestety tak jest, że często są to nasze mylne interpretacje sytuacji i historii. Oczywiście trzeba powiedzieć sobie wprost, że to nie jest tak, że każda emocja, która się odpala w nas dzisiaj, teraz, to jest jakaś emocja z przeszłości, to jest jakaś historia, że to nie jest z dzisiaj, bo są takie, które są oczywiście z dzisiaj. My cały czas doświadczamy, przeżywamy emocji, one się ciągle zapisują, natomiast będą też takie, które no będą głęboko gdzieś tam z tej naszej historii i im te bardziej nieprzyjemne, tym intensywniej będą się odpalać w naszym życiu, bo one mają swoje

0: swoje funkcje. Mhm. Natomiast tych przyjemnych rzeczy zapamiętujemy zdecydowanie mniej, bo one nie mają tej funkcji ochronnej i one też po prostu nie mają tak silnego ładunku emocjonalnego, nie? Jak się cieszymy, mamy radość, to czujemy, że mamy radość i okej. Natomiast wyobraź sobie, że czujesz silny lęk. No zdecydowanie inaczej czuje się silny lęk, niż czuje się radość. I mózg ma to do siebie, że w nocy, kiedy ta konsolidacja pamięci, czyli zapisywanie tych doświadczeń, przerabianie tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 7 dni, bo to tak jest, że ostatnie 7 dni się tak zbiera co noc i to się procesuje, żeby przejść do pamięci autobiograficznej, pamięci emocjonalnej, no to jak mózg właśnie to wszystko zbiera, no to on zdecydowanie więcej uwagi poświęca temu wszystkiemu, co było nieprzyjemne, bo też my też poświęcamy temu dużo więcej uwagi i trudniej jest nam jakoś to sobie poukładać, bo wchodzi tutaj takie martwienie się, zastanawianie, analizowanie, więc my ciągle tworzymy wokół tego myśli, ciągle tworzymy te połączenia neuronowe i po prostu w czasie snu to wszystko musi się ze sobą ładnie zgrać, połączyć, żeby mogło przejść do tej pamięci. I dlatego tak to wygląda.
1: Moje ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszego spotkania przy radiowym stole. Sebastianie, podobno tak zwaną inteligencję emocjonalną można rozwijać, rozwinąć, tak? Dlaczego to może być ważne i przydatne też w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy? No i przede wszystkim, jak to zrobić?
0: Tutaj to trzeba byłoby sobie przede wszystkim odpowiedzieć najpierw na pytanie, czym ta inteligencja emocjonalna jest.
1: No tak.
0: Bo ona ma kilka składowych elementów i jednym z elementów właśnie inteligencji emocjonalnej jest oczywiście samoświadomość, czy zdolność przeżywania emocji. Zdolność przeżywania, doświadczania emocji w taki sposób dobry dla siebie. A więc tą samoświadomość my cały czas rozwijamy i cały czas możemy rozwijać, chociażby właśnie w taki sposób, że myśląc o tym, czego doświadczamy, poświęcając temu uwagę, żeby się temu poprzyglądać trochę jakby wejść w rolę obserwatora, to wtedy my poszerzamy swoją wiedzę na swój własny temat.

0: te emocje mogą na nas wpływać różnie, ale ważne jest też, żeby zobaczyć kontekst emocji, intencje drugiej osoby, jaka może za tym iść, to jak my reagujemy na te emocje, jak my chcemy na te emocje reagować i to wszystko to są rzeczy, które my jesteśmy w stanie wypracować, odkryć i spowodować, że ta nasza inteligencja emocjonalna będzie się rozwijać i będziemy osiągać więcej spokoju, więcej satysfakcji, inaczej będziemy reagować na nasze emocje. Tutaj dużo jest składowych, jeśli chodzi o tą inteligencję emocjonalną. Ja też to, na co zwracam uwagę i do czego zachęcam ludzi, żeby zwracali na to uwagę, to to, że między daną sytuacją, a danym bodźcem i reakcją, jaką my wykonujemy, działaniem, reakcją emocjonalną, jest jeszcze pewna przestrzeń do wykorzystania właśnie na chwilę oddechu, refleksji, zastanowienia się, przyjrzenia temu, czego doświadczam, żeby dopiero potem podejmować działania, nie? Bo my mamy tak, że jest jakaś sytuacja, to uruchamia w nas jakąś bardzo nieprzyjemną emocję, zaraz mamy ogromną potrzebę działania, rozwiązywania, naprawiania, czy nawet no, wejść w jakiś konflikt, coś potrzebujemy zrobić, żeby to rozładować. A zapominamy o tym, że zanim coś wykonamy, to możemy jeszcze chwilę o tym pomyśleć i odkryć, co tam pod tym jest, co jest w środku tego i wtedy podjąć decyzję, jakie nasze działania są warte podjęcia.
1: Pamięć emocjonalna to zdolność mózgu do kodowania, przechowywania i przypominania wspomnień powiązanych z silnymi emocjami. Odpowiada za nią głównie ciało migdałowate. Odgrywa ono kluczową rolę w uczeniu się, na przykład pamiętamy traumy albo zachwyty i wpływa na to, w jaki sposób i jakie podejmujemy decyzje. O tym dziś, między innymi dziś w programie, na moje pytanie odpowiada Sebastian Sitowski, psychoterapeuta i podcaster, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, autor książki Jak radzić sobie z lękiem. Michał Poklękowski do rozmowy z Sebastianem wracam już za chwilę w drugiej części Drogowskazów.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część Drogowskazów. Michał Poklękowski, witam Was po raz drugi i zapraszam. Czy zdarzyło Wam się kiedykolwiek odczuwać nagły smutek albo lęk w sytuacji, której logicznie nie potrafiliście powiązać z żadnym nowym wydarzeniem? Czego moje emocjonalne reakcje na konkretne bodźce uczą mnie o moich wartościach?

nagły smutek albo lęk w sytuacji, której logicznie nie potrafiliście powiązać z żadnym nowym wydarzeniem, czego moje emocjonalne reakcje na konkretne bodźce uczą mnie o moich wartościach i o moich

0: terapeuta i podcaster, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i autor książki Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie, Sebastianie, po raz drugi.
1: Witam ponownie.
0: Sebastianie, dlaczego o wiele łatwiej przywołujemy wspomnienia, które pasują, to jest słowo klucz, pasują do naszego aktualnego stanu emocjonalnego? Co ma nam to dać?
1: Powiem tak, to nie jest tak, że my sami przywołujemy te pasujące wspomnienia, tylko robi to nasz mózg. Dlatego, że trzeba sobie powiedzieć, iż emocje mieszkają w mózgu, nasza pamięć emocjonalna znajduje się w mózgu i jeżeli jesteśmy w, bardziej bym powiedział, takim nastroju niefajnym, jakoś czujemy się gorzej, towarzyszy nam jakiś smutek czy jakieś przygnębienie, to wtedy oczywiście nasz mózg będzie w ramach uzasadnienia tego naszego stanu emocjonalnego przywoływał te sytuacje, te historie, te wspomnienia, które będą do tego po prostu pasować. No, mózg nie jest w stanie, czując, jeżeli ciało czuje, że no, jesteśmy smutni, albo jesteśmy źli, albo jesteśmy zalęknieni, czujemy niepokój, coś się dzieje i ciało nasze to czuje i wysyła taki sygnał do naszego mózgu, że w takim stanie emocjonalnym jest, no to mózg nie może przywołać nam wspomnień, które są radosne, bo one zupełnie nie odpowiadają naszemu stanowi fizjologicznemu, emocjonalnemu, w którym jesteśmy. I to by było po prostu niemożliwe, dlatego im słabszy nastrój, tym więcej w nas takiego niepokoju związanego właśnie z różnymi wspomnieniami, które wracają, te nieprzyjemne. I wtedy potrafią wracać do nas wspomnienia i z czasów dzieciństwa, i sprzed wielu, wielu lat, które zupełnie pojawiają się znienacka, nie? Siedzisz sobie, nie wiem, na kanapie, no jesteś może trochę bardziej smutny, bo coś się wydarzyło w pracy takiego, co cię zasmuciło i nagle się okazuje, że wszystkie twoje historie smutne, najsmutniejsze, o których już dawno zapomniałeś, wracają jedna za drugą i tworzą taką kulę śnieżną, taką po prostu, która się coraz bardziej gromadzi i tak się kręci i rośnie, zbudowaną właśnie z tych wspomnień. To jest w ogóle też ciekawe, może o tym wspomnę, bo jest taka książka Wyrzuć tę osobę ze swojej głowy. Autor tej książki, taki japoński neurochirurg, neurolog, pisze właśnie o naszym mózgu i on bardzo dobrze wyjaśnia, czym jest właśnie pamięć, czym jest pamięć emocjonalna, jak to wszystko się dzieje, jak to jest ze sobą powiązane, że te różne wspomnienia z przeszłości tu i teraz się ze sobą łączą w konkretnym momencie, w konkretnej sytuacji. I tam też właśnie on mówi o tym, że w naszym mózgu jest taka sieć domyślna, nie? I ta sieć domyślna, ona się odpala wtedy, kiedy jesteśmy zrelaksowani albo kiedy nie musimy nic robić. I w tej sieci domyślnej my funkcjonujemy w takich trzech trybach. Pierwszy tryb to jest taki, że my myślimy o sobie i o swoich odczuciach. Drugi tryb w sieci domyślnej jest taki, że my podczas pracy tej sieci łączymy przeszłość z przyszłością. A trzeci tryb tej naszej jakby funkcjonowania tej takiej domyślnych ustawień w mózgu jest to, że myślimy o innych osobach, o tym, jak one myślą. I teraz, kiedy na przykład ja wracam do domu i wiem, że mogę sobie odpoczywać i nie muszę już nic robić, a miałem jakiś kiepski dzień i jest mi trochę gorzej, mam kiepski nastrój, no to kiedy ja nie muszę nic robić i już nie kontroluję tego, nad czym myślę i mózg przechodzi w ten tryb sieci domyślnej, no to ta sieć domyślna zgodnie z nastrojem będzie mi podrzucać wspomnienia z przeszłości i automatycznie generować już czarne scenariusze na przyszłość w połączeniu z tymi wspomnieniami, albo będzie mi właśnie uwypaklać wszystko to, co o sobie myślę nieprzyjemnego w tym momencie, albo będzie mi podrzucać myśli o osobach, o tych, których myślę, o tych osobach, o których myślę w jakiś sposób nieprzyjemny i jeszcze bardziej te nieprzyjemne myśli i te doświadczenia podsycać. I to się po prostu dzieje automatycznie w naszej sieci domyślnej. Kiedy my oddajemy kontrolę naszemu mózgowi, czyli nie trzymamy się w ryzach, nie myślimy, że muszę robić to, to, to i to, nie jesteśmy intensywnie w jakiejś pracy intelektualnej, czytaniu, robieniu czegokolwiek i możemy w końcu odpocząć, no to wtedy mózg się przełącza na ten tryb i on w zgodzie z tym, jaki mamy nastrój, jakie towarzyszą nam emocje, takie wspomnienia, takie myśli, takie doświadczenia będzie przywoływać.
0: A czy, Sebastianie, pamięć emocjonalna różni się w zależności od płci, od wieku? Czy ktoś w jakichś szczególnych okolicznościach może mieć ją lepszą albo gorszą, płytszą lub głębszą? Słyszałem, że, ciekawe, że pamięć emocjonalna ulega pewnym zmianom podczas starzenia się.
1: Powiem tak, jeżeli chodzi o pamięć emocjonalną, to zgodnie z tym pewnie też jak nasz mózg się starzeje i pewnie jego funkcje nie są już takie szybkie, sprawne, płynne, to samo dzieje się też z naszą pamięcią, że pewnie zapamiętujemy słabiej, zapamiętujemy

0: mniej, ale też no, trzeba powiedzieć sobie o tym, że jakoś tak osoby starsze tak mają i to się da zauważyć w czasie rozmów często, że dużo łatwiej im jest sięgać do przeszłości, do dawnych, dawnych zdarzeń z przeszłości i o tym opowiadać i potrafią o tym opowiadać z ogromnymi szczegółami, a dużo trudniej jest im opowiadać o tym, co robili na przykład wczoraj albo przedwczoraj z takimi szczegółami, nie? Więc ta nasza pamięć i zdolność do zapamiętywania się zmienia i do zapamiętywania takiego emocjonalnego również. Natomiast myślę sobie, że to, co na pewno wpływa na naszą pamięć emocjonalną, to są nasze doświadczenia. To nie jest raczej płeć czy wiek, tylko bardziej bym powiedział, że to są nasze doświadczenia. To znaczy, my możemy mieć tak trudne doświadczenia w naszym życiu, tak traumatyczne doświadczenia w naszym życiu, że one nie będą w stanie podczas konsolidacji, podczas nocy na przykład, się scalić w jeden obraz. I to powoduje, że nasza ta pamięć, taka autobiograficzna pamięć emocjonalna jest taka pourywana na kawałki i to jest zresztą jedno z najtrudniejszych elementów pracy z osobami z traumą, że po prostu ta ich pamięć emocjonalna jest bardzo silna, bardzo mocno pamiętają emocje, mocno to czują w ciele, mają takie uczucie utraty kontroli tego, co się wydarza. Natomiast o wiele trudniej jest przywołać tą pamięć autobiograficzną, czyli opowiedzieć wszystko, co się po kolei wydarzało, bo zostało to porwane na kawałki i trudno jest do tego wrócić. I wtedy też może być tak, i to się zdarza, że my wielu rzeczy możemy nie pamiętać, nie? I ta pamięć nas będzie zawodzić, więc my będziemy czuć emocje, będziemy reagować na różne rzeczy i może nam się wydawać, że reagujemy zupełnie nieadekwatnie do sytuacji, że w ogóle nie wiadomo, co się dzieje, że to jest jakieś irracjonalne, nic się nie wydarzyło, a nagle moje ciało jest w totalnej gotowości, w walce, ucieczce, w zamrożeniu i dzieje się ze mną coś okropnego, chociaż nic się nie wydarzyło, a tak naprawdę wydarzyło się, tylko my nie wiemy, że właśnie w tym momencie w naszej pamięci emocjonalnej odpaliło się to coś, czego myśmy doświadczyli, a co w takiej pamięci autobiograficznej może być zupełnie wyparte. My możemy w ogóle tego nie pamiętać, a już nawet jeśli pamiętamy, to nie musimy znać szczegółów tego.
1: W obrębie pamięci emocjonalnej znajdują się na przykład, tak wyczytałem, wspomnienia dotyczące uczuć, których dany człowiek doświadczył po zakończeniu jakiegoś związku. Mogą one pomagać w funkcjonowaniu chociażby dzięki temu, że osoba będzie unikała wchodzenia w związki z ludźmi podobnymi do tych, na których już się wcześniej zawiodła. Czasem jednak tak się dzieje, Sebastianie, że kolejny i kolejny i jeszcze kolejny raz pakujemy się w podobne obciążające nasze relacje.

0: czego?
1: Wszystko to, o czym teraz powiedziałeś, jest powiązane z działaniem właśnie ciała migdałowatego naszej pamięci. Czyli jeżeli my mamy jakieś doświadczenia z jakąś osobą i no nie było nam za fajnie w tej relacji, mogliśmy mieć różne emocje i ta relacja się zakończyła, no to my intensywnie będziemy pamiętać te emocje związane z różnymi sytuacjami. One będą nam towarzyszyć i one będą nam się odpalać, chociażby po to, żeby właśnie znowuż pełnić jakąś funkcję ochronną. Czyli one będą chciały nas ochronić przed tym, żebyśmy nie dopuścili do ponownie do tej samej sytuacji, żeby nie wchodzić znowu w taką samą relację. I one będą się odpalać. I one będą tutaj próbowały nami pokierować tak i dawać nam sygnały, że to być może nie jest dla nas dobre. Ale może być też tak, i to się zdarza, że to są też nasze błędne interpretacje, że my nad wyraz ostrożnie podchodzimy do pewnych osób i do relacji, albo że my zwyczajnie w świecie już na bazie różnych doświadczeń, kiedy ktoś zrobi coś podobnego, już układamy sobie całą historię na bazie tych naszych doświadczeń i emocji, że to na pewno już będzie tak, a nie inaczej. I ta historia po prostu generuje taką sytuację, że my już sobie wytworzymy cały konkretny obraz danej osoby i danej relacji na bazie tego, co było. Więc to jest bardzo mylne i to może właśnie powodować, że trudno nam będzie wchodzić w nowe relacje, jeśli będziemy patrzeć na drugiego człowieka tylko przez pryzmat tych emocji, które nam się uruchamiają w jakichś sytuacjach. Warto wtedy zauważyć, że one może nie są właśnie adekwatne do sytuacji, że one może nie są o tej osobie, tylko one po prostu się w nas w jakiś sposób uruchamiają, dlatego że mamy takie, a nie inne doświadczenia. A z drugiej strony to, o czym powiedziałeś, no my wchodzimy w kolejną relację i w kolejną relację i w kolejną relację, a każda z tych relacji jest taka sama i kończy się tak samo. I to jest wynik tego, że najprawdopodobniej my nie rozumiemy jeszcze tych mechanizmów. My nie mamy tej świadomości, to znaczy nam się wydaje, że robimy...

0: będzie działo się inaczej. Mhm. Ale też tak jest, że często mamy taką wiedzę, że na przykład ta relacja nowa, w którą wchodzimy z tą osobą, ona nie będzie dobra. Ona będzie taka jak ta poprzednia i my już to wiemy.
1: My już to wiemy, tak.
0: Ale my i tak w to idziemy. Dlaczego? No dlatego, że mamy nadzieję, że może Anusz Widelec, może tym razem będzie inaczej. No bo przecież ten mężczyzna czy ta kobieta, oni mi się tak bardzo podobają. No ciągnie nas do tego. My to już znamy. Z jakiegoś powodu lubimy to. Ktoś nas z jakiegoś powodu do siebie przyciąga. Więc mamy zawsze taką nadzieję, że może tym razem będzie inaczej. Często słyszę też w rozmowach ze znajomymi, z przyjaciółmi i tak dalej, że ktoś gdzieś tam, że to jest taki argument, no, że może jak się bardzo postaram, to może ta osoba się zmieni, może ona będzie jednak inna, może ten związek będzie wyglądał inaczej tym razem. Więc mamy też takie nadzieje po prostu, którymi żyjemy i ta nadzieja też powoduje, że możemy wchodzić w różne relacje, pomimo tego, że no mamy czarno na białym podane konkretne informacje, ale one są dla nas na tyle niewygodne i tak bardzo nie chcemy ich brać, bo one zburzą jakiś taki nasz ogląd tego, jak ta relacja może wyglądać, zniszczy jakieś nasze marzenie, jakieś nasze pragnienie, które już jest prawie na wyciągnięcie ręki. No to jak ja teraz to zauważę i to przyjmę, no to co, będę musiał skończyć te relacje? Nie, to nie może tak się skończyć, więc ja będę szedł w to dalej.
1: Pamięć emocjonalna, o czym już wspomniałem wcześniej, to zdolność mózgu do kodowania, do przechowywania i przypominania wydarzeń na podstawie towarzyszących im silnych emocji, działa jak taki naturalny filtr przetrwania. Dzięki niej szybciej i trwalej zapamiętujemy sytuacje nam na przykład zagrażające albo przynoszące nagrodę. Temu zagadnieniu poświęcam tę edycję Drogowskazów. W studiu cały czas jest ze mną i z wami Sebastian Sitowski, psychoterapeuta, podcaster, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, autor książki Jak radzić sobie z lękiem. Michał Pokręt do rozmowy z Sebastianem wracam jeszcze po raz trzeci i po raz ostatni i stanie się to już niebawem.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się. Pamiętać możemy zarówno różne daty i zdarzenia, jak i emocje. Za możliwość przypomnienia sobie tych ostatnich odpowiada tak zwana pamięć emocjonalna. Ten specyficzny rodzaj pamięci w pewnych aspektach ludzkiego życia może pomagać, w innych z kolei nawet szkodzić, utrudniać. Pamięć emocjonalna nie jest jeszcze wystarczająco dobrze poznana, tak wyczytałem. Znane są jednak już pewne aspekty jej dotyczące, takie jak odrębność w pamięci emocjonalnej u kobiet i mężczyzn, jak i różnice jej funkcjonowania związane z ludzkim wiekiem. I o tym dziś. Ekspertem w drogowskazach jest Sebastian Świtowski. Sebastian jest psychoterapeutą, jest też podcasterem, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i autorem książki Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie po raz trzeci i ostatni.
2: Witam po raz trzeci.
1: Co sprawia, Sebastianie, że wydarzenia zabarwione silnymi uczuciami są w stanie przetrwać w naszej świadomości przez dekady, a zwykłe, takie codzienne, prozaiczne zdarzenia zacierają się bardzo szybko?
2: Sen. To jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy z całej mojej wiedzy. To jest sen, dlatego że w nocy nasz mózg wykonuje pracę, o której my sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, że on cały czas pracuje, nasz mózg nie odpoczywa. I podczas snu nasz mózg wybiera wszystko, co się wydarzyło w ostatnich dniach i zapamiętuje intensywnie to, co jest istotne dla naszego przetrwania, dla naszego przeżycia. Wszystko to, co wywoływało w nas reakcje emocjonalne. Natomiast wszystkie te rzeczy, które nie wywoływały w nas reakcji emocjonalnej, które nie były silne, które nie były dla nas istotne, po prostu zwyczajnie w świecie przegrywają tę walkę o przestrzeń w naszej pamięci emocjonalnej i zostają usuwane. Dlatego też to, co silne emocjonalnie, zostaje z nami na całe lata i na całe życie, a to, co nie jest nacechowane emocjonalnie albo jest słabo nacechowane emocjonalnie, zwyczajnie w świecie przepada, bo my też
1: jest
2: nie mamy
1: czyszczone.
2: Tyle miejsca, tak, żeby to wszystko przechowywać, więc jest to w nocy czyszczone i zostaje tylko część tych naszych zdarzeń dnia codziennego, które zostają z nami na długo, więc po prostu to jest kwestia konsolidacji pamięci, która się odbywa w czasie snu. A druga kwestia, która jest tutaj istotna, to myślę sobie też to, że nasz mózg jest po prostu tak skonstruowany ewolucyjnie, że no ma nam zapewnić przetrwanie. A więc wszystko, co wywołuje emocje, no w jakiś sposób jest dla nas informacją, jest dla nas sygnałem i mózg musi to wszystko zapamiętywać, zapisywać te wszystkie zdarzenia, dlatego że jeśli potem w jakimś momencie pojawia się jakieś nowe zdarzenie i trafia ono do naszej pamięci roboczej, to mózg natychmiast szuka w pamięci podobnego zdarzenia, czegoś, co może temu przepisać, żeby zrozumieć, co się z nami w naszym ciele, w naszej psychice wydarza. Więc żeby mózg mógł to oceniać i dokonywać właściwych interpretacji, musi po prostu zapamiętywać to wszystko bardzo intensywnie, w szczególności to, co jest zagrażające naszemu życiu i zdrowiu, przynajmniej z naszego subiektywnego punktu widzenia, no bo to też mogą być sytuacje, które nie są zagrażające, ale my odbieramy jako niebezpieczne, włączają się w nas nieprzyjemne emocje, więc mózg tak czy siak musi to zapisać.
1: Wspomnienia pierwszych ważnych sukcesów czy pozytywnych relacji działają jak takie wewnętrzne kotwice, które dają wsparcie w trudnych chwilach, budujące też poczucie własnej wartości. Czyli rozumiem, że wspomnienia negatywne burzą poczucie własnej wartości. Jeśli tak, to jak to wygląda krok po kroku? Negatywne wspomnienia, a poczucie własnej wartości.

0: wydaje mi się, że jest to zależne od ilości tych negatywnych wspomnień, nie? Że tutaj trzeba brać pod uwagę naszą historię życia i to, czego my doświadczamy i tutaj istotne będzie też kwestia tego, w jakim środowisku my się wychowujemy, jakie są nasze predyspozycje psychiczne, też nasza genetyka, też to wszystko, jak mieliśmy w domu, jak byliśmy wychowywani, jak okazywano emocje, jak świętowano sukcesy, jak odnoszono się do porażek, bo to nie jest tak, że większa czy mniejsza ilość, czy coś jest bardziej lub mniej spektakularne. Oczywiście te bardziej spektakularne porażki będą mocniej wpływać i burzyć to nasze poczucie własnej wartości. Natomiast jeżeli my od samego początku umiemy zachowywać taką równowagę i jesteśmy zarówno i doceniani za to, co robimy, a nie tylko za to, co nam się nie udaje, zwraca nam się uwagę, to my wykształcimy w sobie takie poczucie własnej wartości, które jest zdrowe, które jest dobre, które jest na właściwym poziomie i wtedy to, że my doświadczamy porażek, nie będzie od razu burzyć tego poczucia własnej wartości, prawda? Więc jeżeli ktoś ma zdrowe, takie dobre poczucie własnej wartości, to może doświadczać trudów, może doświadczać porażek i będzie sobie z nimi doskonale radzić, pomimo tego, że one będą. Natomiast jeśli ktoś ma zbyt niskie poczucie własnej wartości, to nawet drobnostki będą potrafiły to poczucie własnej wartości jeszcze bardziej podkopywać i burzyć.
1: Mózg ma taką tendencję do silniejszego, nasz mózg, tak? Homo sapiens ma taką tendencję do silniejszego przechowywania przykrych doświadczeń, co też tak sobie wyobrażam, no utrudnia nam odcięcie się od przeszłości, ale też tak sobie to wyobrażam, nie możemy tego odcięcia robić siekierą przysłowiową, tak? No to w takim razie w jaki sposób?
0: Przeszłość była, jest i będzie, tak. I my będziemy do niej wracać, bo dokładnie. To jest też to, o czym powiedzieliśmy wcześniej, że ta nasza sieć domyślna mózgu ma to do siebie, że jednym z jej trybów jest myślenie o przeszłości i łączenie tej przeszłości z przyszłością.
1: Otóż to.
0: To się łączy, więc to się dzieje z automatu i to się zawsze będzie działo. Natomiast, żeby zaprzyjaźnić się trochę bardziej ze swoją przeszłością i z tym, czego my doświadczaliśmy, to dobrze by było po prostu się temu przyjrzeć i zobaczyć, jak ta przeszłość na nas wpływała, jak nas ukształtowała, jak my dzisiaj na nią patrzymy. Trzeba po prostu patrzeć na tą przeszłość, nawet trudną, z taką większą samoakceptacją, z większym współczuciem, samorzeczliwością do siebie, jeśli ona była jakoś bardzo trudna i nieprzyjemna. Od tej przeszłości nie należy uciekać, bo im bardziej będziemy starali się o czymś nie myśleć, czegoś nie dostrzegać, coś wypychać ze swojej głowy, tym bardziej będziemy to umacniać, więc warto z taką uważnością i taką życzliwością dla samego siebie, pozwalać sobie też na to, żeby te wspomnienia wracały. Jeśli mam ochotę się posmucić, to się po prostu posmucę. Jeśli mam ochotę popłakać, to po prostu popłaczę nad tym, co się kiedyś wydarzyło. I to też jest okej, że te wspomnienia wracają, te historie wracają. Natomiast jeżeli ta nasza przeszłość, która do nas wraca, wywołuje w nas jakieś duże cierpienie i powoduje, że my nie możemy iść do przodu, albo że ona jakoś intensywnie i mocno wpływa na nasze relacje, na naszą teraźniejszość, na nasze życie, no to jest to wtedy temat taki, którym trzeba się po prostu zaopiekować i warto zacząć pracować ze specjalistą, żeby tę przeszłość na nowo sobie poukładać, bo ta przeszłość jest częścią naszej tożsamości. No ja jestem sobą i przeszłość jest też we mnie. Ja jestem częścią, ona jest częścią mnie, więc ja mogę do tej przeszłości na różne sposoby podchodzić i różnie ją wykorzystać do tego, żeby dzisiaj tu i teraz na nowo budować na przykład swoją tożsamość, ja jako ja po prostu, ja jako człowiek, tak? Uwzględniając tą przeszłość, albo dokonując właśnie jej jakiejś reinterpretacji, bo też warto pamiętać o tym, że nasza pamięć jest zawodna i nam się wydaje, że my coś pamiętamy doskonale, a tak naprawdę to już mogło zostać wielokrotnie w naszej głowie przepracowane, przefiltrowane na różne sposoby i pamięć też może nas mylić. My też nie wszystko tak dokładnie pamiętamy i czasem potrzeba i technik medytacyjnych, i technik uważnościowych, technik oddechowych, intencji, wizualizacji różnych rzeczy, żeby te rzeczy z przeszłości trudne poodkrywać jakoś tak, uzewnętrznić i przeżyć na nowo. To jest możliwe. My możemy na nowo, dzięki różnym technikom, przeżyć te swoje trudne momenty z przeszłości, żeby nadać im nowego znaczenia, a przede wszystkim możemy robić podczas na przykład psychoterapii takie rzeczy, że te najtrudniejsze, najbardziej emocjonalnie obciążające doświadczenia będziemy odwrażliwiać, będziemy dokonywać rekonsolidacji pamięci.
1: Większość wspomnień ma, Sebastianie, przypisaną

0: emocjonalną wartość, o czym dziś rozmawiamy. Wakacje, na których byliśmy przed miesiącem, o ile były udane, tak? No kojarzą nam się ewidentnie dobrze, prawda? Wypadek czy choroba, no już gorzej. A gdyby tak te gorsze wspomnienia zmodyfikować, gdyby odebrać im negatywną emocjonalną wartość, może nie byłyby już tak nieprzyjemne. Czy da się to zrobić? Oderwanie wspomnień od ich emocjonalnej wartości, tak sobie to wyobrażam, no mogłoby pomóc na przykład, nie wiem, ofiarom wypadków, gwałtów, innych jakichś strasznych wydarzeń z życia.
1: Dokładnie tak i my właśnie w gabinetach to robimy. To jest to właśnie, co już wywołałem, czyli rekonsolidacja pamięci. Rekonsolidacja pamięci polega na tym, że my wracamy do tych nieprzyjemnych, trudnych wspomnień, czy nawet zdarzeń nie wspomnień, czy nawet zdarzeń właśnie potencjalnie traumatycznych, które są nacechowane bardzo silnie emocjonalnie i wywołują w nas takie no, duże cierpienie, nieprzyjemne odczucia w ciele. Wracamy do tego i za pomocą różnych metod i narzędzi odwrażliwiamy to doświadczenie, czyli polega to na tym, że doświadczenie w pamięci autobiograficznej, czyli to, jakie ono było, samo w sobie zostaje niezmienne, natomiast zmienia się właśnie tylko pamięć emocjonalna, czyli my zmieniamy ładunek emocjonalny tego wspomnienia. I my pamiętamy, jakie ono było, ale jak już potem sobie przypominamy to wspomnienie, to to wspomnienie nie wywołuje już w nas nieprzyjemnych emocji, tylko staje się dla nas neutralne. I to na przykład robi terapia EMDR, tak? Czyli terapia traumy za pomocą ruchu gałek ocznych. Ja też w gabinecie robię ze swoimi klientami takie ćwiczenie, które się nazywa 4 mrugnięcia, gdzie faktycznie za pomocą wykorzystania przyjemnego wspomnienia, mrugnięć oraz właśnie tego nieprzyjemnego wspomnienia, które chcemy odwrażliwić, łączę to ze sobą właśnie w takiej praktyce wizualizacyjnej, w takim czuciu i za pomocą pewnej procedury i mrugnięć odwrażliwiam i wygląda to na przykład tak, że jakieś wspomnienie ma swój ładunek emocjonalny, silny, bardzo nieprzyjemny, nie wiem, w skali od 1 do 10 na 8 czy 7 i my przeprowadzamy tą procedurę w taki sposób, że na koniec ten ładunek emocjonalny wynosi 0, czyli emocje zostają zneutralizowane, tak można powiedzieć w dużym skrócie, a polega to zwyczajnie w świecie na tym, że my dokonujemy nadpisania nowej emocji nad te, które były. To nie jest tak, że my się pozbywamy czegoś z pamięci i coś znika, tylko my tworzymy nowy ślad emocjonalny na konkretnym wspomnieniu. To jest zresztą, to jest szalenie ciekawe i zawsze sprawia mi to ogromną przyjemność, kiedy to robię i widzę, jak zmienia się twarz klientów i jak z czegoś bardzo trudnego nagle się pojawia taki uśmiech i takie zaskoczenie, wow, jak pan to zrobił, że to jest niemożliwe. No i potem oczywiście to za tydzień czy za dwa i potem jeszcze dalej sprawdzamy, czy ten ładunek faktycznie, który doszedł nam do 1 czy do 0, wciąż jest neutralny. No i jest. I jest.
0: Czyli to są te negatywne schematy poznawcze, tak? I to jest jakby rozmontowywanie ich, tak? Dobrze rozumiem?
1: To nawet nie musi dotyczyć kwestii poznawczych, bo to nie musi dotyczyć kwestii przekonań. Kwestii przekonań i takich myśli o sobie na bazie tych doświadczeń i emocji, jakie tutaj się pojawiają, które my tworzymy, to jest trochę co innego. Tutaj w tej rekonsolidacji pamięci za pomocą tych metod, o których mówię, to bardziej chodzi o sam ładunek emocjonalny, żeby ten za pomocą doświadczenia i wspomnienia, które jest bardzo przyjemne, nakładać

trochę co innego. Tutaj w tej rekonsolidacji pamięci za pomocą tych metod, o których mówię, to bardziej chodzi o sam ładunek emocjonalny, żeby ten za pomocą doświadczenia i wspomnienia, które jest bardzo przyjemne, nakładać

0: ładunku emocjonalnego. Natomiast w kwestii poznawczych, to o czym mówisz, to jest bardzo ważne i to też właśnie należy robić i to robimy, czyli te wszystkie przekonania niewspierające, destrukcyjne, które na bazie naszych życiowych doświadczeń, trudnych sytuacji emocjonalnie w sobie wytworzyliśmy, my je wyciągamy trochę na wierzch, jak ja to mówię, przyglądamy się im i staramy się też je zmienić. Czyli to jest to, co powiedziałem na początku. Ja wytworzyłem w sobie w czasie gimnazjum takie przekonanie, że jeżeli powiem albo zrobię coś głupiego, to ludzie z pewnością mnie obśmieją i nie będą mnie lubić. I ja przez całe lata chodziłem z uczuciem wstydu, którego nie rozumiałem, z czego się bierze i skąd się bierze, bo się brało znikąd, a ono brało się z tego przekonania po prostu. Nawet nie z sytuacji, tylko jakaś błahostka potrafiła natychmiast uruchomić to przekonanie. I w kwestii poznawczych jest właśnie to, żeby odkryć te przekonania, odkryć te myśli i też sobie z nimi poradzić, żeby one nie były tak destrukcyjne i destabilizujące.
1: Reasumując, nieprzerobione, przykre zdarzenia z naszego życia nie może stać się wspomnieniem. To oznacza, że pozostaje aktualnym problemem zamiast czymś z przeszłości. Jak czytam, Sebastianie, w fachowych źródłach, aktualne sytuacje przypominają nam pierwotną traumę, są wyzwalaczami, powodują, że mamy flashbacki tak zwane, tak? Co oznacza, że przeżywamy i doświadczamy na nowo emocji i też doznania fizyczne, których doświadczaliśmy podczas pierwotnej traumy, tak? Która mogła wiele lat temu wstecz się wydarzyć w naszym życiu i w tych stresujących momentach unikamy również samych sytuacji wyzwalających te flashbacki, tym samym wzmacniając brak przetwarzania. Co musimy zrobić, żeby to przetwarzanie ruszyło pełną parą na nas?

0: że nie musimy cały czas wracać do tej przeszłości i ciągle do tych wspomnień i opowiadać w nieskończoność o tym, żeby to w jakiś sposób przepracować i przerobić, tylko że właśnie wystarczy już samo to, żeby dotrzeć do pamięci emocjonalnej. Wystarczy, że już w gabinecie potrafimy wywołać w kliencie te uczucia, te emocje i te obrazy i właśnie zrekonsolidować je w taki sposób, żeby nie wywoływało to już tych bardzo trudnych skutków traumatycznych. Więc na tym to by polegało, że możemy oczywiście o tym rozmawiać, możemy o tym rozmawiać w szczegółach, ale to nie jest już jedyna metoda. Czasem im dłużej będziemy o tym mówić, to też specjaliści o tym mówią, że to jeszcze bardziej może doprowadzić do jakiejś retraumatyzacji i jeszcze bardziej podbić to, co się w nas wydarza. A dzisiaj już mamy takie narzędzia, że możemy sięgać do tych ładunków emocjonalnych, do wspomnień emocjonalnych i tylko z tym pracować bez wchodzenia intensywnie we wszystkie szczegóły danej sytuacji.
1: I musimy kończyć. Mam nadzieję, że ta edycja Drogowskazów pozwoli wam nieco lepiej zrozumieć tajniki pamięci emocjonalnej, o której dzisiaj rozmawiałem z zaproszonym do studia ekspertem. A moim i waszym gościem był Sebastian Sitowski, psychoterapeuta i podcaster. Z tym podcastem to niedawno wyruszyłeś, prawda? W
0: to
1: przestrzeń
0: prawda.
1: Cyfrową, tak?
0: To
1: gdzie
0: prawda.
1: Cię znajdziemy? Gdzie słuchaczki, słuchacze Drogowskazów znajdą
0: na
1: ten podcast?
0: Na Spotify, na YouTubie, oczywiście na Apple można spokojnie sobie wchodzić, dopiero co wystartował, ale myślę, że...
1: Jak on się nazywa, ten podcast?
0: O człowieku.
1: O.
0: Tak, to jest podcast o człowieku. Tak sobie go nazwałem, dlatego, że chciałbym tam opowiadać właśnie o człowieku, o tak

0: Spotify'u, na YouTubie, oczywiście na Apple'u można spokojnie sobie wchodzić, dopiero co wystartował, ale myślę, że...
1: Jak on się nazywa, ten podcast?
0: O człowieku. O. Tak, to jest podcast o człowieku, tak sobie go nazwałem, dlatego, że chciałbym tam opowiadać właśnie o człowieku, o tak, i myślę, że każdy też znajdzie tam coś interesującego dla siebie. Dużo jest takiej wiedzy, bym powiedział, merytorycznej, naukowej, bo też lubię się tą wiedzą dzielić.
1: To w swoim podcaście, w Drogowskazach, zapraszam uprzejmie do twojego podcastu również.
0: Bardzo dziękuję.
1: Słuchaczki i słuchaczy Drogowskazów. Dodam tylko, że Sebastian, mój i wasz dzisiejszy gość, jest też członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i nie tak dawno temu napisał książkę pod tytułem Jak radzić sobie z lękiem. Bardzo tobie, Sebastianie, dziękuję za spotkanie w studiu Drogowskazów.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Pełne wersje Drogowskazów zawsze do znalezienia w sieci, między innymi na YouTubie czy na Spotify i nieustająco was tam zapraszamy. I ja też dziękuję za dziś. Wszystkiego dobrego i spokojnego. Michał Poklękowski, kłaniam się, do usłyszenia.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek. Michał Poklękowski, zapraszam. Miał wywieźć pasażerkę za miasto i wykorzystać ją seksualnie. Policjanci z komisariatu Wrocław-Leśnica zatrzymali 38-letniego taksówkarza z Kazachstanu. Mężczyzna usłyszał już zarzut dopuszczenia się tzw. innej czynności seksualnej wobec pokrzywdzonej kobiety.
2: Mężczyzna wykorzystał moment, kiedy jego pasażerka zasnęła, a następnie wywiózł ją poza rejon miasta. Kobiecie udało się uciec z samochodu, zawiadomić policję.

0: policja. Sprawca został zatrzymany po kilkunastu godzinach od zdarzenia.
1: Mówi nam Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. 38-letniemu Kazachowi grozi teraz do 8 lat więzienia. Huśtawki bez siedzeń na warszawskim

0: Udało się uciec z samochodu, zawiadomić policję. Sprawca został zatrzymany po kilkunastu godzinach od zdarzenia.
1: Mówi nam Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. 38-letniemu Kazachowi grozi teraz do 8 lat więzienia. Huśtawki bez siedzeń na warszawskim Łecznym Parku nad południową obwodnicą. Władze miasta najpierw przymocowały

0: W obłokach.
1: Myślałam, że to jest jakieś do wspinania się. Coś tu będzie jeszcze podłączone, nie wiem.
2: Nie korzystam.
3: Po co je montowano, skoro nie można się na nich huśtać? No nikt nie pomyślał przed czasem i tyle. W takim miejscu, gdzie huśtawka przeszkadza tym, którzy chodzą.
0: Urzędnicy tłumaczą, że trwają prace nad nowym rozwiązaniem, które ma sprawić, że nie będzie szans na potencjalną kolizję huśtających się z przechodniami.
4: Budowa parku nad południową obwodnicą Warszawy ma zostać zakończona jeszcze w tym roku. Kosztuje on ponad 42 miliony złotych. Nożyczki, grzebienie i farby koloryzujące znów poszły w ruch. W Bydgoszczy już po raz kolejny odbył się kamp fryzjerski. Młodzież z domów dziecka i zakładów poprawczych pod okiem mistrzów fryzjerstwa uczyła się praktycznych umiejętności. Da im to lepszy start w dorosłość. Czego już się nauczyli?
5: Takich umiejętności jak falowanie włosów samą szczotką, koloryzacji, strzyżeń, modelowania damskich włosów, cieniowania. A poza tym uczą nas też tutaj szacunku z drugiej osoby, do osoby, która siedzi na tym fotelu.
6: Robimy przestrzeń technologiczną, takie bardziej futurystyczne, artystyczne, żeby pokazać też odsłonę tego fryzjerstwa.
7: Akcja odbywa się po raz drugi. W zeszłym roku była pierwsza tura. Czy śledzicie może poczynania tamtej ekipy?
8: Tak jest. Piątka z naszych podopiecznych znalazła pracę, więc owoce są.
4: A wydarzeniu towarzyszy także akcja charytatywna. Dochód zostanie przeznaczony na leczenie 13-letniej Toli, która walczy z białaczką. Wakacyjna przygoda z dawką astronomii w roli głównej. Do Żar po raz pierwszy przyjechał planetobus Centrum Nauki Kopernik. Najmłodsi mieszkańcy mieli okazję zajrzeć pod kopułę mobilnego planetarium.
9: Amalia Różańska, jestem edukatorką Centrum Nauki Kopernik. Rozpoczynamy od prezentacji gwiazdozbiorów. Później przechodzimy do tego, jak wygląda Ziemia z kosmosu. Odwiedzamy kilka planet Układu Słonecznego.
10: Czego nowego się dowiedzieliście?
11: O nowych planetach. Że do najbliższej nam galaktyki światło dociera w 2,5 miliona lat. I są egzoplanety. Się dowiedziałem, co się kryje w czarnej dziurze.
10: No i co się kryje?
11: Nic. Ja się też dowiedziałam, że na Marsie jest większa góra niż Mount Everest.
12: W szkole dużo rzeczy o kosmosie słyszałam. O planetach karłowatych.
4: Na miejscu z mikrofonem była Klaudia Mazurek. Wraca do warszawskiego zoo w wersji 3D. W stołecznym ogrodzie zoologicznym powstał trójwymiarowy model szkieletu słonicy Erny, która przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek tego miejsca. Będzie to pomagać w nauce o budowie zwierząt i bioróżnorodności.
13: To, co jest dla nas bardzo, bardzo ważne, to łączenie nowoczesnych technologii z tym procesem edukacyjnym w taki sposób, aby inspirować do świadomej ochrony przyrody i myśleć o tym, jak ważna jest bioróżnorodność.
4: Mówi wiceprezydent Warszawy Magdalena Młochowska. Przygotowanie modelu wymagało wiele pracy. Najpierw zeskanowano prawdziwy szkielet, potem elementy wydrukowano w technologii 3D i złożono w całość.
14: No to trwało w sumie, cały projekt trwał dobrych kilka lat. To trzeba lepiej było wygotować, wysuszyć, zabezpieczyć. Później każda kostka była skanowana, potem drukowana, no i potem składane. Ja nie miałem wyobraźni na tyle szerokiej, żeby sobie wyobrazić wydrukowanego słonia i rozmach tego projektu.
4: Mówi dyrektor warszawskiego zoo Andrzej Kruszewicz. Dzięki technologii 3D zwiedzający poznają nie tylko anatomię słonia, ale także historię słonicy Erny.

0: SK Rock Warszawa.
1: W olsztyńskim hotelu Manor doszło do zawalenia części zewnętrznej ściany. Podczas prac przy budowie basenu konieczna była ewakuacja. W raporcie też wielki protest mieszkańców Ceuty przeciwko nielegalnym migrantom.
2: SK Rock. Raport.
1: 6. Michał Poklękowski, zapraszam na pierwszy poniedziałkowy raport. Dramatyczne doniesienia z Łomży na początek. Dziecko spadło z 5. piętra, na miejscu interweniowali sąsiedzi, a 4-latek przytomny trafił do szpitala.
3: Otrzymaliśmy zgłoszenie, że na jednym z łomżyńskich osiedli, na 5. piętrze, na barierce balkonowej, znajduje się dziecko, trzymając się jej rączkami po zewnętrznej stronie. Po chwili dziecko spadło, jednak sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
1: Mówi nam Karolina Wojciechian z policji w Łomży. Mądrowi będą teraz wyjaśniać, co dokładnie się wydarzyło. Wiadomo, że matka dziecka w chwili zdarzenia przebywała w mieszkaniu.
4: To jest raport.
1: W olsztyńskim hotelu Manor doszło do zawalenia części zewnętrznej ściany podczas prac przy budowie basenu. Z obiektu ewakuowano 235 osób, w tym uczestników dwóch kolonii. Na szczęście nikt nie ucierpiał, mówi Anna Balińska z olsztyńskiej policji.
5: Podczas prac ziemnych uszkodzona została jedna z zewnętrznych ścian budynku. Na szczęście nikt nie został ranny. Pracownicy obiektu razem ze strażakami ewakuowali gości tego hotelu. Inspektorzy nadzoru budowlanego po wstępnych oględzinach podjęli decyzję o zamknięciu tego obiektu. Okoliczności oraz przyczyny tego zdarzenia wyjaśni prowadzone postępowanie.
1: Wszystko wskazuje na to, że ściana budynku, która się zawaliła,

0: była podkopana przez bez odpowiednich zabezpieczeń. Nadzór budowlany zakazał użytkowania całego budynku do czasu usunięcia zagrożenia. Kilkanaście tysięcy mieszkańców Ceuty wyszło wieczorem na ulicę tej eksklawy Hiszpanii w Afryce Północnej, żeby domagać się od rządu Pedra Sancheza przeciwdziałania kryzysowi migracyjnemu w tym autonomicznym mieście zapoczątkowanemu pod koniec lipca. Na plażach nadal koczują tam setki mężczyzn, nielegalnych migrantów, odstraszając turystów i miejscowych.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: W Szczecinku w zachodniopomorskim odbył się międzynarodowy festiwal balonowy. Nasza reporterka Natalia Błachowska wzbiła się nad miasto ze Stefanem Lundinem, pilotem ze Szwecji.
2: Dryfujemy kilkanaście metrów nad Szczecinkiem, ale sam start nie był taki oczywisty. O tym, kto może polecieć, a kto nie, zadecydowały m.in. pogoda i, co ciekawe, nasza wspólna masa. Mamy określone schematy załadunku. Na ich podstawie wiemy, ile kilogramów możemy jeszcze wziąć do kosza w zależności od temperatury na zewnątrz. Latamy zazwyczaj z różnicą 70-80 stopni Celsjusza. Teraz mamy jakieś 90 stopni różnicy. To lot w ramach konkurencji. Balony muszą przelecieć nad wyznaczonym punktem i jak najbliżej zrzucić swoją wstążkę. Ekipa ze Szwecji zajęła pierwsze miejsce.
0: Dodam, że była to 17. edycja festiwalu, w którym uczestniczyło 37 załóg baloniarskich i paralotniarskich z Europy.
3: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
4: Pogoda.
5: Balony są super, a my mamy Wojtka z powrotem.
6: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Oczywiście, że oglądanie balonów jest super, potwierdzamy to wszyscy.
5: Nie latałeś balonem, jak byłeś na wakacjach?
6: Nie latałem, dmuchałem balony.
5: Nie robiłeś nikogo w balona też.
6: Dmuchałem balony na helu.
7: Hakiel ostatnio opowiadał o tym, że baloniki można przekuwać.
6: O, można, można. Potem różne rzeczy z tego powstają.
5: Oj.
6: Proszę Państwa, jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj na zachodzie naszego kraju o poranku możliwe przelotne opady deszczu. Tak będzie w okolicach województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Później ta chmura przeniesie się akurat na całe polskie wybrzeże i będzie pięknie padało. Doświadczyłem tego, więc polecam wszystkim serdecznie. A za to, jeżeli chodzi o temperatury, to od 21 w Koszalinie, 25 w okolicach Trójmiasta, 27 w Olsztynie, 30 w Łodzi i Bydgoszczy, 33 w Warszawie, a najcieplej dzisiaj na Dolnym Śląsku, Wrocław, 34 stopnie.
5: Powróciłeś z wakacji, to dlatego.
7: Drodzy Państwo, mamy informację petardy, bo w 1500 roku, to było dokładnie 10 sierpnia, portugalski żeglarz Diogo Dias odkrył Madagaskar i wtedy poznaliśmy króla Juliana.

0: Polska może być dumna.
1: No jak to, z czego? Właściwie z kogo? Z nas na pewno nikt takich głupot nie gada o poranku jak
2: i
1: my.
2: I z państwa, ze słuchaczy, którzy same mądre rzeczy gadają, a jakże.
3: I z Michała. Ja
4: słyszałem, że Wojtek w swoim życiu zmuchał nie tylko balony.
2: Nie, cofam. To z Michałem cofam.

0: Joanna wczoraj stamtąd wróciła, a w 2008 roku padł tam rekord, o którym opowiemy i dlatego Państwa pytamy, z czego Polska może być dumna?
1: No, w 2008 roku podczas 39. aukcji koni arabskich Pride of Poland w Janowie Podlaskim klacz Kwestura została sprzedana nabywcy z Bliskiego Wschodu za rekordową sumę 1 125 000 euro. Ja tam rzeczywiście wczoraj trafiłam. Słuchajcie, pierwszy raz w życiu widziałam i właśnie chciałam powiedzieć, że ja podziwiam tych masztalerzy, którzy prezentują te prześliczne Araby i oni tak strasznie szybko muszą biegać, że weź dogoń konia. No bo muszą zaprezentować te konie w biegu, żeby je ocenić. I tak biegają szybko, że ja ich serdecznie podziwiam.
2: Tylko koni, żal. Proszę Państwa, to jest impreza, której ja akurat osobiście w ogóle nie rozumiem. Nie wiem jakby na czym polega ten klimat sprzedawania koni, że im droższe, tym lepiej i to świadczy o rozwoju naszego kraju, ale wiadomo, że to jest wydarzenie na pewno prestiżowe i to sprawiło, że pomyśleliśmy sobie, żeby porozmawiać w ogóle o wszystkich wydarzeniach, miejscach, rzeczach charakterystycznych dla naszego kraju, z których powinniśmy i jesteśmy dumni.
1: No ja byłam wczoraj naprawdę dumna, słuchajcie, jak w ogóle chodziłam po tej stadninie i trzymam za nią kciuki, żeby ona się naprawdę przepięknie odbudowała, bo przeżywała bardzo potężny niestety kryzys, ale teraz jest pięknie, słuchajcie, jak tam jest ślicznie i z tego naprawdę mogłaby być Polska dumna. To są stajnie z początku XIX wieku.
0: Mm-hmm. I dlatego Ewa chodziła po mieście i pytała Państwa...
3: Z czego Polska może być dumna?
4: Polska może być dumna między innymi na przykład przez akcję Łatwoganga, takiego polskiego youtubera, influencera, który zrobił streama. Nie pamiętam, ile on trwał, bardzo wiele godzin. Razem z BDS-em oczywiście. I to pokazało, jak Polska mimo wszystkich jakichś przeciwności potrafi się zjednoczyć i ludzie potrafią być ludźmi w tym momencie.
0: Czyli umiemy w pomaganie tak naprawdę.
1: Umiemy.
0: A ty mówiłaś, bo o koniach sobie też chwilkę rozmawialiśmy wcześniej, tych z Janowa Podlaskiego i tych pełnej krwi arabskiej, że one mają, przypomnij...
1: Szczupaczy profil. Ja się dowiedziałam, bo Małgo jest absolutnym, że tak powiem, znawcą koni. Mówiła mi, jak to działa. Szczupaczy profil i one przez to wyglądają na strasznie złośliwe.
0: Mhm. Szczupaczy profil. A propos szczupaka, panie Wojtku, to pan wie, co mamy w zanadrzu.
2: To król wód, wiadomo.
5: Zainteresowania wędkarstwo.
6: Na jakie ryby pan poluje?
5: Najchętniej na szczupaka i najczęściej. Bo mam takie powiedzenie, że szczupak jest król wód. Tak jak lew jest król dżungli.
7: 6 na 9 w Esce Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Tylko kto to jest Małgo? Grzegorz Kupczyk, Party Doll. To już teraz na antenie Skrok.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama.

0: Pierwsza aukcja Pride of Poland została zorganizowana w 1970 roku, a od 2001 to właśnie taką nazwę nosi Pride of Poland.
1: No i bardzo pięknie. I teraz pytamy Was w związku z tym, z czego Polska może być dumna. Na pewno z krajobrazu. Uważam, że to jest taki ładny kraj, naprawdę śliczny. Mamy jeziora i mamy morze i mamy przepiękne góry, więc jest w czym wybierać.
2: Absolutnie tak, potwierdzamy, że każde miasto ma swoją jakąś tożsamość, też jesteśmy dumni z tego, skąd pochodzimy. No i pytamy Państwa.
3: Możemy być dumni przede wszystkim z naszej waleczności, że jeżeli coś nam zagraża, to się potrafimy zjednoczyć i naprawdę walczyć jak żaden inny naród na świecie. Natomiast niestety tą ciemną stroną jest to, że jak jest wszystko w porządku, to potrafimy się bardzo mocno podzielić.
1: No to prawda, coś w tym jest niestety, że jak jest spokojnie, to my się między sobą sfarujemy, a jak jest rzeczywiście coś się dzieje, to zmobilizować się potrafimy.
2: Mhm. Ale skupmy się dzisiaj na tych pozytywach.
0: Dobra. Tak jest, drodzy Państwo, z czego Polska może być dumna, czekamy.
4: W temacie z czego Polska może być dumna, to ja mogę powiedzieć, może być dumna z pięknych kobiet i dziewczyn. Byłem w kilku krajach Europy i Wam powiem naprawdę, Polska to jest raj, jeżeli chodzi o urodę kobiet.
5: 6 na 9.

0: Przypominamy, dzisiaj tematem dnia jest dyskusja na temat tego, z czego my jako Polacy powinniśmy być dumni, a już teraz raport Westeroki, Michał Poklękowski.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Westerok.
2: To zamiast o stand-upie będziemy o inwestowaniu tutaj rozmawiali, to ciekawe. Miałem ponad 100 000 złotych długu.
3: Jak to się dzieje, że z tych 100 000 do

0: spółka przechodzi do tego, co wyczytałem właśnie w tych Forbesach, że zarabiasz milion.
1: Po prostu mam szczęście. Jeden z znanych żartów trenerów, że dokąd idzie myszka? Do dziury. Tak, że tak prowadzisz tą grupę.
0: Takie szkolenie na wesoło.
1: Absolutnie na wesoło, wiesz, mógłbym uczyć wystąpień publicznych albo odstraszać ludzi od tradingu.
2: Melina.
0: A w najbliższej Melinie stand-uper, komik Rafał Sumowski.
2: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
0: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja.
3: Eski Rock. Raport.
4: Zapraszam. Czerwiec i lipiec najbardziej gorącymi miesiącami w historii pomiaru w Europie Zachodniej. Zmiany klimatyczne przyczyniają się do rekordowo upalnego lata, któremu w całym regionie towarzyszą susze i pożary lasów, poinformował unijny obserwator zmian klimatu. Europa jest najszybciej nagrzewającym się aktualnie kontynentem na świecie. W Renie jest tak mało wody, że w tym tygodniu może dojść do zatrzymania ruchu towarowego barek i statków. Tak będzie, jeśli poziom wody na kluczowym odcinku rzeki w rejonie Kaup na południe od Koblenz spadnie poniżej 10 cm.
3: To jest raport.
4: Płynący skuterem wodnym 16-latek zginął wskutek zderzenia z motorówką na mazurskim jeziorze Jagodne. Okoliczności i przyczyny wypadku będzie wyjaśniać policja pod nadzorem prokuratury.
3: Rok. Sport.
4: Katarzyna Niewiadoma Fini, druga w wyścigu Tour de France. Polka na ostatnim etapie atakowała, ale nie zdołała odskoczyć rywalkom i dojechała na metę jako trzecia. Jej strata do triumfatorki wynosi minutę i 18 sekund. Kolejny gol Roberta Lewandowskiego dla Chicago Fire. Polak trafił w wygranym 3-1 meczu z meksykańskim Santoszem Laguna w drugiej kolejce League Cup, czyli rozgrywek z udziałem klubów z USA oraz Meksyku. Lewy trafił już przed końcowym gwizdkiem.
5: And Zinchenko, fabulous save, but Robert Lewandowski scores.
4: A już w czwartek zespół Chicago czeka potyczka z meksykańskim Cruz Azul.
2: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

0: czego Polska może być dumna, o to Państwa dzisiaj pytamy. My jesteśmy dumni z Joanny i z Wojtka. Wojtek opowiada, proszę bardzo, fajną historię, bo zazwyczaj opowiada Joanna, ale Wojtek po urlopie się stęskni.
1: Proszę Państwa, no nie wiem, czy fajna historia. Jesteśmy na pewno świetni w kręceniu dziury w całym, chociaż być może spór jest warty tego. Pan Darek to 50-letni kierowca autobusu z Warszawy. W upalny dzień przyszedł do pracy w regulaminowej koszuli, jednak zamiast długiej spodni założył spódnicę.
2: No.
1: I to miał być taki manifest, bo uwaga, regulamin nie zezwala kierowcom na jazdę w krótkich spodenkach, ale zezwala paniom kierowcom na jazdę w spódnicach. W związku z tym pan powiedział, jeżeli kobiety mogą, to ja też mogę. No i tak ubrany jeździł autobusem linii 213, a pasażerowie trochę się śmiali, trochę gratulowali mu pomysłu, porobili zdjęcia, zrobiło się zamieszanie w internecie, w social mediach. Warszawscy kierowcy od lat próbują przekonać Zakład Transportu Miejskiego, aby pozwolił im pracować właśnie w krótkich spodenkach, zwłaszcza w dniach, kiedy jest ciepło, na przykład dzisiaj ponad 30 stopni. Kabina nagrzewa się do ponad 30 stopni, chociaż też chyba w pojazdach jest klimatyzacja. Na za kierownicą spędzają nawet 10 godzin dziennie, więc twierdzą, że służbowe spodnie nie przepuszczają powietrza, chcieliby mieć więcej swobody pod kolanami, no i kupują sobie lżejsze lniane spodnie, na przykład, albo spódnice.
2: Podoba mi się twoje sformułowanie więcej swobody pod kolanami.
1: No tak.
2: Jakby powyżej kolan myślę, że też potrzebują dużo więcej swobody. I ja uważam, ja nie wiem, po co tyle hałasu, przecież to jest w ogóle jakaś paranoja. Ja zapraszam panów do Szkocji, tam facet w spódnicy nie dziwi.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
6: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.

0: kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
1: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: A czy z polskiej muzyki możemy być dumni? No wydaje mi się, że możemy, prawda? Ale jeżeli chodzi o międzynarodowe sukcesy, to chyba jest z tym jakiś problem.
1: Nie wiem, ale generalnie na pewno możemy być dumni z polskiej muzyki. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Z czego jeszcze możemy być dumni?
0: O to państwa dzisiaj pytam.
2: A ja myślę, że możemy być dumni z genialnej żywności w całej Polsce.
1: Tak, to prawda.
0: Słuchajcie, to prawda.
1: Ja trafiłam teraz do koła gospodyń, znaczy w ogóle się wystawiały koła gospodyń wiejskich w Janowie Podlaskim. Jadłam tam kartacze, babki ziemniaczane. Fantastyczne ryby, genialne, w ogóle słodycze. Jakie to kresowa kuchnia jest po prostu mistrzowska.
3: Tomasz Fornal, siatkarz, ostatnio w wywiadzie powiedział, że tak dyplomatycznie to ujął, że nie gra dalej w Turcji, że wraca do Polski, bo u nas jest lepszy chleb.
0: Lepsze mamy kebaby podobno. 6 na 9.

0: szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: 10 razy w tygodniu pojawia się Szkoda Gadać, to jest to pierwsze. Jessie Cave zagrała w Harrym Potterze, a dzisiaj zarabia krocie na OnlyFans. To uratowało nam życie, mówi. Podobno pokazuje niezłe sztuczki i czary.
2: U mnie z kolei Lila Janowska zasuwa po mieście w sandałkach, piraniach za 4,5 tysiąca złotych. Era singielki i służy, pytają. No i tak sobie myślę, chyba służy następny etap, to sandałki rekiny.
3: Dzień, dzień. I teraz, proszę Państwa, Anna Lewandowska prezentuje, co przytargała ze sobą do Chicago. Batoniki by N, białeczko i chipsy z bobu. No bo wiadomo, że w Chicago najpopularniejsza drużyna to Chicago Bub.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
11: Kaufland jest fresh.
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Warszawa. Płynący skuterem wodnym 16-latek zginął wskutek zderzenia z motorówką na mazurskim jeziorze Jagodne. Polskę coraz bliżej autostradowego celu brakuje nam jeszcze jedynie 150 km.
1: SK Rock. Raport.
0: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. Nie żyje 16-latek, który wczoraj na jeziorze Jagodne na Mazurach płynąc skuterem wodnym uderzył w przepływającą motorówkę. Chłopak według świadków poruszał się z dużą prędkością. W szczegółach Mateusz Chłyston.
2: Nastolatek razem z ojcem pływali na dwóch skuterach wodnych. Na Mazury przyjechali z Ostrołęki. Obaj mieli odpowiednie uprawnienia i jak przekazała miejscowa policja, byli trzeźwi. Motorówką z kolei poruszało się małżeństwo z Warszawy. Jej sternik także miał odpowiednie uprawnienia i był trzeźwy. O akcji ratunkowej i okolicznościach wypadku poinformowało w niedzielę mazurskie WOP. Dokładny przebieg tej tragedii wyjaśniają teraz służby.
1: To jest raport.
0: Jest prokuratorski zarzut dla rolnika, który w piątek zaorał ciągnikiem świeżo wylany asfalt. Wczoraj mężczyznę zatrzymała policja. Dziś przed południem został przesłuchany już przez śledczych.
3: Zarzuty dotyczą zniszczenia mienia znacznej wartości. Jeden zarzut. Z wyjaśnień wynika, że przyznał się do zdarzenia faktycznego, czyli uszkodzenia tego asfaltu, ale tłumaczy, że jest to jego ziemia, jego pole.
0: Mówił nam prokurator Miłosz Rzymełka. Władze Gliwic oszacowały straty na 400 tysięcy złotych. Ich zdaniem teren w całości należy do miasta, a rolnikowi, który zaorał asfalt, grozi do 10 lat więzienia. Polska coraz bliżej autostradowego celu. Dziś to 1950 km. Brakuje jeszcze 150, przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, kiedy ten cel zostanie osiągnięty?
4: Częściowo za około 3 lata. Wtedy gotowe mają być dwa fragmenty A2 na wschód od Białej Podlaskiej. Na brakujący odcinek złoży się też A50, która ma stanowić południową część obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Jednak w tym przypadku nie ma bliżej określonej daty końca inwestycji. Jednocześnie drogowcy zapowiadają rozbudowę autostrad A2 i A4, ale tu mówimy już o poszerzeniu ich o dodatkowe pasy ruchu. Według danych Generalnej Dyrekcji łączna długość sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce wynosi obecnie prawie 5600 km, z czego niespełna 2000 to autostrady, a 3600 ekspresówki.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Naukowcy proponują, żeby do keczupu dodawać ekstrakty z glonów. Mniam. Dobre glony nie są złe. Dzięki temu może się on stać, ten keczup właśnie, dodatkowym źródłem białka w naszej diecie, o czym informuje pismo ACS Food Science and Technology. Dodatek białka pojawia się w wielu produktach spożywczych aktualnie, ale dotąd nie dotyczył jednak przypraw.
5: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
6: Pogoda.
7: Ketchup z glona.
8: Czemu tylko ketchup? Przecież glony są dobre, można dodawać je do wielu różnych rzeczy.
7: No pewnie, jak zgniją, to się rozsmarowują na kanapce, no, lepiej niż majonez.
8: Glon dokładnie. Jest pyszny, dokładnie. Tylko wszystko jest może być dobre, tylko trzeba to dobrze doprawić.
7: I z glona można wyciągnąć ketchup, jak się okazuje, no. A kiedyś, jak długo ketchup u mnie postał w lodówce, to z ketchupu wyciągnąłem glona. No i smacznego. Proszę Państwa, dzisiaj na termometrach dosyć wysoko, powyżej 30 w Bydgoszczy, w Warszawie, w Łodzi, 34 stopnie we Wrocławiu, tam najcieplej, a jeżeli ktoś jest nad morzem, no to nie ma tak dobrze. 21 w Koszalinie, 25 w Gdańsku, Szczecin 27.
9: Nad morzem można sobie glonów nazbierać.
5: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SK Rock.
8: No i właśnie dlatego dziś pytamy, czy z czego jesteście dumni, jeśli chodzi o Polskę, z glona na przykład w Bałtyku i z bursztynu też.
7: Oczywiście, że tak, byłem, widziałem, były glony, bursztyny i zimno. Dobra informacja w raporcie, Michale.
0: Tak, bo mniej kradniemy w sklepach.
7: O, mów za siebie.

0: Jeżeli waszym zdaniem Polska może być dumna z programu 6 na 9, to nie wstydźcie nam się o tym opowiedzieć w Messengerze.
1: Patrz, jak się doprasza komplementów, jak mi się podoba.
2: Z domu
1: naprawdę
2: to wyniosłem. Od żony bez przerwy. Weź, pochwal.
3: Jak sam siebie nie pochwalisz, to nikt inny cię nie pochwali. Proszę państwa, dzisiaj o tym wspominamy. Wspominając też ostatnią licytację Pride of Poland, czyli licytacja, a właściwie aukcja koni arabskich. To wszystko dzieje się w Janowie Podlaskim. Dosyć popularna impreza. Joanna była, widziała, sprawdziła na własną. Ile kupiłaś?
1: Słuchaj, oczywiście, że ze 3 konie po bańkę euro. Co mi tam?
2: Brawo,
3: pobijajmy. Tego się właśnie spodziewaliśmy. Z czego Polska powinna być dumna? Moim osobistym zdaniem ze sportowców, bo oczywiście cały czas narzekamy, że brakuje, ale jednak mamy te piękne jednostki. Justyna Kowalczyk, Adam Małysz, siatkarze, Robert Lewandowski, to są ludzie, z których absolutnie powinniśmy być dumni. Z rozwoju technologii.
1: Z żużlowców.
3: Oczywiście, że tak.
0: Co daleko będziemy szukać. Wczoraj po raz piąty z rzędu na podium wyścigu Tour de France kobiecego stanęła nasza reprezentantka, czyli Polka. Zajęła miejsce drugie w tym wyścigu właśnie.
1: No
3: Katarzyna,
1: i
3: nie wiadomo.
0: Tak właśnie.
1: Słuchajcie, także mamy naprawdę mnóstwo wspaniałych sportowców i w ogóle mnóstwo wspaniałych ludzi.
0: A propos sportowców.
4: Z czego Polska może być dumna?
5: Myślę, że my jako Polacy powinniśmy być dumni przede wszystkim z sportowców naszych polskich. Iga Świątek, tenisistka słynna, Robert Lewandowski, słynny piłkarz i chociażby Robert Kubica, wszyscy ci sportowcy osiągnęli bardzo dużo dla naszego kraju, no i są bardzo rozpoznawalni.
0: I jeszcze na poważnie.
6: Czy w kwestii dumy można było by wspomnieć na przykład o tym, że jesteśmy względnie spokojnym krajem na tle tego inżynieryjno-lekarskiego ubogacenia, które zjechało do Europy?
0: Ale to trzeba przyznać, że jesteśmy krajem naprawdę w miarę bezpiecznym cały czas jeszcze. Do tego wszystkiego jesteśmy krajem czystym. Do tego wszystkiego jesteśmy krajem, w którym jeżeli chodzi o elektroniczne, nie wiem, płatności zbliżeniowe i inne tego typu rzeczy, to przodujemy na świecie.
1: To prawda jest. Rzeczywiście, my mamy mnóstwo fantastycznych wynalazków. I te paczkomaty, i te przelewy łatwe, szybkie i naprawdę wszystko wymyśliliśmy my, Polacy. Hej.
2: Że my, no. Oczywiście, że my.
1: Tak, my.
2: Tak, tak, że tak. Ja i ty.
7: 6 na 9 Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A te piosenki to ja pisałem jej normalnie już w liceum.
1: Ale i trochę ja też wymyśliłam. A co? Po prostu Katarzyna Nazowska.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Poranne dochodzenie. Dochodzenie w SC Rock.
1: Kto to jest?
2: Kto to jest?
3: Kto to jest?
4: Przyłapani. Na gorącym uczynku nasi słuchacze, teraz będzie trzeba się wysilić, żeby zgarnąć nagrodę od SC Rock.
5: Ale fajne mamy te nagrody teraz, naprawdę. Takie, że hej,
4: zestaw wakacyjnych gadżetów, proszę Państwa, mamy piłki plażowe, mamy koszulki, które też na plaży świetnie się sprawdzą, mamy kąpielówki SC Rock, więc to wszystko, a nawet okularki jakieś przeciwsłoneczne powinny jeszcze się trafić, więc naprawdę tak wyposażeni będziecie spokojnie
6: dokładnie
4: mogli na początku września, bo wtedy myślę,

0: Jechać na plażę.
1: I uwaga, bonus, żeby nie było, że ktoś koszulkę, a ktoś gacie kąpieliczne, a ktoś inny piłkę. Nie! To jest nie. Zestaw dla jednej osoby.
2: Ale co, we wrześniu, że nie będzie ciepło? Będzie ciepło. Jeszcze są tacy, co na wakacje jadą we wrześniu.
1: Oczywiście. No, polecamy wtedy Bałtyk.
2: Łatwo upolować. To akurat Wojtek. No więc dobrze, szukamy, słuchajcie, postaci ukrytej pod naszymi podpowiedziami.
0: Wiemy, że ta postać pochodzi z miasta, w którym na bratki pada deszcz.
1: Ta postać doskonale zna smak porażki.
2: No i mimo, że ta postać jest doktorem nauk medycznych, to aktualnie zajmuje się czymś zupełnie innym.
0: Kto to jest? Dawajcie nam znać w wiadomościach głosowych na Messengerze Eskirok.
3: Poranne dochodzenie. Eskirok.

0: Już tylko minuta do raportu i do 7.30, ale wcześniej sprawdzimy jeszcze, co Aśka ma w garażu.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, wrym, a pod maską 1.0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa.

0: sklepowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Michał Poklękowski, zapraszam. Strażacy z Portugalii i Hiszpanii razem walczą od wczoraj z kilkunastoma dużymi pożarami lasów w strefie przygranicznej. Walkę z żywiołem utrudniają ponad 35-stopniowe upały. Tajwan, czerpiąc z doświadczeń wojen w Ukrainie, przyspiesza produkcję dronów i bezzałogowych łodzi bojowych. Mają one stworzyć wokół wyspy piekielny krajobraz, w którym ewentualna chińska inwazja stałaby się tak kosztowna i tak ryzykowna, by odstraszyć Pekin, napisał New York Times.
4: To jest raport.
3: Badania prowadzone głównie na zwierzętach sugerują, że ograniczenie spożycia białka może wydłużyć życie, jednak zdaniem ekspertów zbyt wcześnie na wyciąganie wniosków dotyczących ludzi, o czym informuje pismo naukowe Cell Press Blue.
2: SK Rock Sport.
3: Cenna wygrana Widzewa w Ekstraklasie. Zespół z Łodzi wygrał 2-0 z Jagiellonią Białystok i odniósł pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Jaga do ostatniej chwili czekała z decyzją, czy przełożyć ten mecz przez grę też w europejskich pucharach. Ostatecznie rozegrano spotkanie zgodnie z terminarzem. W pozostałych niedzielnych meczach Śląsk bezbramkowo zremisował z Krakowią, a Lech 3-0 rozbił Piasta. FC Porto z Polakami w składzie zaczęło nowy sezon. W meczu z Alverką zagrali Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Smoki wygrały 2-0. Spotkanie z trybun oglądał kontuzjowany Oskar Pietuszewski.
5: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

0: Ten zespół Royal Republic zrobili niezłe show na Rockowiźnie w Gdańsku. Będzie można ich zobaczyć także w Poznaniu oraz w Krakowie, a na naszym Instagramie możecie zobaczyć i usłyszeć, jak mierzą się z klasycznymi polskimi hasłami, w których jest dużo szy, czy i próbują powiedzieć, że musisz tam to odziedziczyć.
1: To po ładne. Polsku
0: i się poddają.
2: To nie jest łatwa sprawa.
1: Drodzy Państwo, do konkursu.
3: Poranne dochodzenie. Poranne dochodzenie w SC Rock. To to jest.
4: To to jest.
5: To to jest.
1: Przypominamy, o kogo pytamy?
0: Oczywiście, że tak. Wiemy, że ta postać, proszę Państwa, pochodzi z miasta, w którym na Brackiej pada deszcz.
2: No i ta postać doskonale zna smak porażki.
0: I mimo, że ta postać jest doktorem nauk medycznych, to aktualnie zajmuje się czymś zupełnie innym.
1: To jeszcze przypomnijmy, o co gramy.
0: O zestaw gadżetów Eski Rock, który idealnie nadaje się na plażę. Mamy kąpielówki, mamy piłkę plażową, mamy koszulkę i okulary przeciwsłoneczne.
2: Mówcie ludziom, że będziemy to wysyłać we wrześniu, bo wyślemy dzisiaj, to powinno szybko dojść.
1: No chyba ty. Drodzy Państwo, najpierw garść odpowiedzi tych, które nas szczerze ubawiły. Lecimy.
6: Czyżby to był wszem i wobec znany i poważany słynny profesor Baltazar Gąbka?
7: Czy chodzi o Kubę Sienkiewicza?
8: Czy ta postać to jest Kozielek Matołek, który widać wszystko chodzi szukać po całym świecie, tego to jest bardzo blisko?
9: Czy w kartonach chodzi o Kubę Sienkiewicza?
10: Mam nieodparte wrażenie, że chodzi o Grzegorza Turnała. Pozdrawiam serdecznie.
11: Czy postacią w dochodzeniu jest Kuba Sienkiewicz?
1: No właśnie, Kuba Sienkiewicz pojawił się wielokrotnie.
2: A tak, to wszystko przez to, że powiedzieliśmy, że jest doktorem nauk medycznych.
0: Ale zapytaliśmy Kubę Sienkiewicza, czy to o to chodzi.
12: O, ja wam mówię wszystko.
1: Nie, czyli chyba nie on.
2: Chyba nie. Raczej zaprotestował.
1: Drodzy Państwo, będzie niestety także i dobrze. Mówię niestety, bo jesteśmy pod wielkim wrażeniem, że trzy takie bardzo dziwne podpowiedzi naprowadziły na odpowiedni trop naszego słuchacza Michała.
13: Zastanawiam się nad dwoma. Albo Kośniak, albo Kamysz.
0: No i to są obaj.
1: Poprawne odpowiedzi są dwie.
2: Poczekaj, ale to w związku z tym będzie podwójny zestaw, czy jak?
1: Nie, no nie przesadzajmy, no są pewne granice. I pan Kośniak i pan Kamysz dzisiaj wygrywają, pan Michał wygrał, gratulujemy, odezwiemy się, prawda?
0: Obaj panowie dzisiaj mają urodziny, bo urodzili się w 1981 roku 10 sierpnia. I pan Władysław, i pan Kośniak, i Kamysz.
3: Poranne dochodzenie. Eski Rock. Reklama.
14: Marian, okazja jest.
15: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
14: Ale to mega okazja w Media Expert.
15: A nie, no to już wróciłem.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
17: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
18: Klasa, a nawet klasyka.
17: Arab?
18: Też klasa.
19: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
20: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
19: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
21: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
22: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
23: Toalety!

0: odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
2: Toaleciu
1: jedzący kanapkę. Odkryj zestawy LEGO Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. LEGO Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: A wiecie co? Bo jak już dzisiaj rozmawiamy o tym, z czego możemy być dumni, jeśli chodzi o Polskę, to ja jak pojechałam w ten weekend do Białej Podlaski i do Jana Wołodlaskiego też oczywiście zajrzałam, żeby zobaczyć te koniki, to z radością stwierdziłam, że już do samej Białej Podlaski człowiek jedzie z Warszawy autostradą. Myślę sobie, kurczę, to się rzeczywiście bardzo poprawiło, jeśli chodzi o Polskę, to są drogi.
1: Wojtuś, jak z Pucka się jechało, dobrze?
2: Bardzo dobrze, ale bardzo. Na przykład, jeżeli jedziemy autostradą A2, to poza tym, że są drogi, to są też drogie.
1: I Państwo trochę o tym dobrym podróżowaniu.
3: Dzień dobry, jestem Maciej Średnia, z czego moglibyśmy być dumni, jeżeli chodzi o Polskę, to ja dużo jeżdżę autem po Europie i po Polsce i słuchajcie, tak jak mamy infrastrukturę drogową, gdzie można się zatrzymać, coś zjeść, zrobić siusiu za darmo, to nie ma nigdzie indziej, chyba tylko jak w Polsce. Naprawdę mamy przepiękne mopy, jest czyściutko, pachnąco, za darmo i tego w Europie nie uświadczysz.
0: Naprawdę będziecie się śmiać z mopów teraz,
2: no słuchaj,
0: tak?
2: Mamy mopy i dzięki temu jest czyściutko i pachnąco, wszystko gra.
4: Poranne 6 na 9 SC Rock. Ale

0: Pani Heleny Englert. Bycie dzieckiem ludzi sławnych nie sprowadza się do prostego tata załatwił. Dokładnie. Czasami załatwiła mama.
1: Oj, chłopaki. No, ale cóż, u mnie z kolei Dumny Skolim promuje na ściance koszulkę. Boże, chroń króla Latino za 199 zł. Zachęcił was do zakupu? Nie.
2: Boże, chroń przed zakupem. U mnie Karolina Pisarek pojechała na USG. Już wie, kiedy urodzi i do kogo jest podobna jej córeczka. I jeszcze mówi tak, po mnie odziedziczyła tylko jedno. Czy chodzi o pieniądze?
3: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
15: Reklama.

0: SKROK Warszawa.
1: Burze z gradem, ale i upały sięgające 33 stopni. Przed takimi zjawiskami przestrzega dziś IMGW. Blokowanie wozów konnych, przepychanki, krzyki, kłótnie z policją. Tak było w weekend na drodze do Morskiego Oka.
2: SKROK. Raport.
1: Jest ósma. Michał Poklękowski, zapraszam. 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Tyle spędzi tam 16-latek, który w piątkowy wieczór zaatakował nożem 15-latka w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku.
3: Sąd rodzinny w Kamiennej Górze wobec zatrzymanego 16-latka zastosował środek tymczasowy w postaci umieszczenia go w schronisku dla nieletnich na okres 3 miesięcy.
1: Przekazała nam Katarzyna Trzepak z kamiennogórskiej policji. Poszkodowany 15-latek wciąż przebywa w szpitalu i jego stan jest ciężki, jest po operacji, na którą zużyto dużo krwi, stąd pilny apel do mieszkańców o jej oddawanie.
2: To jest raport.
1: Znów niemal cała Polska w alertach. Burze z gradem, ale i upały sięgające 33 stopni. Przed takimi zjawiskami przestrzega dziś IMGW. Synoptycy dla wielu regionów wydali ostrzeżenia pierwszego i też drugiego stopnia w tej sprawie. O tym, w których regionach spodziewamy się najniebezpieczniejszej pogody, Mateusz Chwyston.
4: Najsilniejsze burze miejscami z gradem prognozowane są późnym popołudniem i wieczorem w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. W ich trakcie porywy wiatru mogą osiągać 90 km na godzinę. Alerty w tej sprawie będą obowiązywać do jutrzejszego poranka. Jeśli chodzi o temperaturę, prawie w całym kraju termometry pokażą dziś od 30 do 33 stopni. Wyjątkiem będzie wybrzeże w pasie nadmorskim.

0: Możemy liczyć dziś na maksymalnie 24 stopnie. Nieco cieplej, bo między 26 a 29 stopniami wyniesie temperatura wzdłuż wschodniej granicy i w rejonach podgórskich.
1: Przemytnicy ludzi chcieli zgłosić nielegalnych migrantów i wszyscy będą deportowani. Do takiej sytuacji doszło w okolicach Obornik w Wielkopolsce. Szczegóły zna Ali Habir.
2: W sobotę około 18.30 policja otrzymała zgłoszenie od dwóch obcokrajowców. Dziewięcioosobowa grupa migrantów miała wyjść z pola kukurydzy i poprosić ich o przewiezienie przez polsko-niemiecką granicę. Gdy kierowcy odmówili, migranci zaatakowali ich, zabrali kluczyki od samochodu i uciekli w pole. Okazało się, że sami zawiadamiający byli przemytnikami, a na policję zgłosili się po pomoc po kłótni z klientami podczas postoju.
3: Obaj zostali zatrzymani przez policję i doprowadzeni do KPP w Obornikach. W celu zatrzymania dziewięciu obcokrajowców ruszyła szeroko zakrojona obława. W systemie alarmowym zaangażowano większe siły obornickiej i poznańskiej policji.
2: Po kilku godzinach wszystkie dziewięć osób, obywateli Afganistanu, zatrzymano w Obornikach i okolicznych lasach. Rozpoczęto już proces deportacji.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Blokowanie wozów konnych, przepychanki, krzyki, kłótnie z policją. Tak wyglądał weekendowy protest na drodze do Morskiego Oka. Zorganizowała go Organizacja dla Zwierząt i Kontrowersyjny Dolnośląski Inspektorat Ochrony Środowiska. Pikietujący mieli jedynie edukować turystów, a skończyło się próbami blokowania przejazdu. Cel był jeden, mówi Joanna Marcinkowska, jedna z organizatorek protestu.
5: Całkowite zakończenie transportu konnego do Morskiego Oka.
6: Pójdę, proszę pana, za panem i z artykułu 7 ustępczy ustawy o ochronie zwierząt odbiorę panu konia.
5: Niech pani nie męczy tych koni. Ma pani górskie buty.
7: Koń jest stworzony do pracy. Tak. Po prostu zwierzę jest ważniejsze od człowieka.
6: Krzyczy na pana żona, ja wyrażam swoje emocje, proszę pana.
8: Nie płoszyć koni, proszę pani, w ten sposób.
6: Proszę pana, ja nie chcę płoszyć, ja chcę, żeby one tu w ogóle nie jeździły, a pan nie chce.
9: Trochę się to wymkło spod kontroli, miał być pokojowy protest edukacyjny. Przejawił się to

0: Burdę, jakby to nazwać z ich strony, chaos, ubliżanie.
1: Ostatecznie finał dnia był taki, że pomocy lekarskiej potrzebowała jedna osoba i koń. Protestująca kobieta zasłabła na drodze, a jeden z koni potknął się i przewrócił.
2: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
3: Pogoda. Czemu oni tych meleksów tam nie wypuszczają? Ja nie rozumiem tej sytuacji. Przecież to tak miało być.
4: A widziałeś meleksa poganianego batem?
3: No ale można sobie, mogą sobie wtedy poganiać.
5: Słuchaj, to jest odwieczna góralska tradycja, która trwa już 50 lat.
3: No to będą mieli wio meleks, wio!
4: Ale zobaczcie, jak zrobić protest pokojowy? No przecież żaden koń w tym pokoju się nie zmieści.
5: Dokładnie.
4: No to przecież nic dziwnego, że tak poszli
5: nie,
4: tam.
5: To idźmy dalej tym absurdalnym tropem, bo na pogodę pewnie nie ma czasu, skoro
3: nie
5: jesteśmy
3: ma,
5: przy
3: ma.
5: Konikach.
3: Mhm.
5: To dzisiaj także i przy innych zwierzątkach być powinniśmy, bo dzisiaj Światowy Dzień Lwa. A jak się woła lwa?
6: Hej! Kici, kici, taś, taś!
7: Do lwa, k***wa, do lwa!
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: 6 na 9.
9: 6 na 9.
8: Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w ESC Rock.
3: Ale mamy też Dzień Przewodników i Ratowników Górskich. Jeśli chodzi o to, z czego możemy być dumni, to z nich na pewno.
4: Z czego Polska może i powinna być dumna? O to dzisiaj pytamy. Messenger i telefon ESC Rock do Państwa dyspozycji.
5: Podobno mamy wielkie złoża ropy, prawda, Michale?
1: Ale możemy być dumni z cen ropy, bo one zwyżkują.
5: Ale jesteśmy dumni!

0: Schulz, dziewczyna bez zęba na przedzie to za nami, ale proszę Państwa, za nami też informacja o wielkim proteście i o koniach. Jeden z koni został poturbowany, więc sprawa jest poważna. Zresztą Państwo zwracacie uwagę na pewne szczegóły.
1: A co do tego protestu i koni, to ten koń potknął się o tą panią, co zasłabła? Bo nic pan Michał więcej nie powiedział, ale mam nadzieję, że z koniem wszystko okej, bo w zależności jaka ta pani, bo to taki próg zwalniający się okazał dla biednego konia.
2: No z koniem wszystko nie było okej dla biednego konia, ale co z panią, prawda? Jak się o nią koń potknął, no?
3: To nie, no daj się spokój po prostu. Ja mówię po prostu Meleks po prostu rozwiązałby sytuację, to nie. Mhm.
0: Ale gdzie Meleksy... mieszkają wszystkie konie?
2: Gdzie?
0: W koninie.
2: Pracowałem kiedyś w Radiu Konin. Radio Konin, aha, nie dla starych koni. Tak było,
3: dlatego
2: drodzy Państwo.
3: Z Konina przeprowadziłeś się do Warszawy. Wszystko jasne, bo jesteś młodzikiem.
2: SK Rok, właśnie tam się przeprowadziłem i Państwo SK Rok, udało nam się kilka żebrolajków zdobyć.
4: Moim zdaniem powinniśmy być dumni z Tymka Kucharczyka, pierwszego Polaka rodowitego, który jeździ w wyścigach Indy w Stanach Zjednoczonych. No i ze SK Rok, ze względu na to, że to jest jedyna stacja, gdzie nie trzeba wysyłać miliona SMS-ów za 3,69, żeby cokolwiek wygrać.
2: U nas po 4,99.
0: U nas można to, nagrywać wiadomości na Messengerze za darmo, ale też się wtedy nic nie dostaje.
2: Dokładnie.
3: Ale co, podwyżka była?
2: Na takie wiadomości, drodzy Państwo, czekamy. O!
5: Z czego możemy być dumni w Polsce, Polacy? Z SK Rok oczywiście.
6: Was słucha nie tylko 40-latek, 30-latek czy 20-latek. 65-latek też was słucha i 60-latek.
7: Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Wojtek, spróbujesz?
0: No. Nie, dobrze, że jest Aśka, to jest Aśki rola.
3: Nie podejmiesz tej... Dobra, to teraz ja. Swayed, emotionally unavailable.
0: No to przecież mówiłem.

0: Reklama.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Zakumplujmy się, drodzy państwo, wszyscy razem. Nasza specjalistka od jedzenia zakumplowała się z kucharzem pana prezydenta.
1: Słuchajcie, no bo będzie o żywności. Już mówiliśmy o tym, że jesteśmy dumni z polskiej żywności. Teraz kucharz prezydenta Karola Nawrockiego zdradził, co prezydencka rodzina lubi jeść najbardziej. No i teraz ja wam opowiem. Prezydent preferuje przede wszystkim posiłki zdrowe, pełne warzyw i bogate w źródła białka. Jest mi

0: Dziennikiem dań z ryb w każdej postaci. Jeśli chodzi o śniadanie, rotujemy między owsianką proteinową, sałatkami z wykorzystaniem produktów sezonowych, a klasycznymi omletami z różnymi dodatkami. Tak opowiada kucharz właśnie.
1: No, tam o rybach mówiłaś, a w życiu prezydenta tak czasami bywa, że czasami się trafia na talerzu gruba ryba, a czasami zwykły leszcz. 6 na 9.

0: do ostatniej nutki Red Hot Chili Peppers. A już za chwilę same poważne sprawy, raport Eski Rock i Michał Poklękowski.
1: Eska Rock. Raport.
2: Zapraszam. Nie żyje 42-letnia kobieta, która spadła ze skutera wodnego na jeziorze Orożnowskim w Małopolsce tego samego dnia. Do innego wypadku śmiertelnego związanego także z korzystaniem ze skutera doszło na jeziorze na Mazurach. Ukraińskie siły zbrojne przekazały, że zniszczyły ważne rosyjskie cele. Chodzi m.in. o system rakietowy oraz statki na Morzu Czarnym.
1: To jest raport.
2: Tajfun Delfin uderzył w Chiny. Potężny żywioł, który wcześniej przetoczył się przez Filipiny i Japonię, przeniósł do kraju ulewny deszcz oraz wiatr przekraczający 160 km na godzinę. Władze ewakuowały ponad 1 000 000 osób.
1: SK Rock Sport.
2: Dziś początek walki o medale lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Te odbędą się na stadionie w Birmingham. W poniedziałek eliminacje czekają polskich reprezentantów w rzucie młotem, m.in. Anitę Bodarczyk, Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajtka. Sporo będzie działo się też na bieżni, bo na 100 metrów będzie rywalizowała Ewa Swoboda, a na starcie stanie także mixed 4x400 metrów. Przed Igą Świątek ćwierćfinałowy mecz turnieju WTA w Toronto. Polska tenisistka awansowała do niego po wygranej z Martą Kostiuk. Jej kolejną rywalką będzie Diana Schneider. Ich mecz zaplanowano o 1:00 w nocy polskiego czasu.
3: Zientarska, Olszewski, Góralski, 6

0: Tu je może przypomnę, że w 2008 roku podczas 39. aukcji koni arabskich Pride of Poland w Janowie Podlaskim klacz Questura została sprzedana nabywcy z Bliskiego Wschodu za rekordową sumę 1 125 000 euro. I dlatego pytamy Was, z czego Polska może być dumna.
1: Państwo dzwonicie, Państwo się wgrywacie, no i proszę bardzo, oddajemy Wam głos.
2: Cześć, robaczki. W temacie dnia, z czego możemy być dumni? Wydaje mi się, że powinniśmy być dumni z naszych strażaków, bo to chyba w 2018 roku, z tego co dobrze pamiętam, był wielki pożar w Szwecji. To jak czasami oglądam filmiki, jak Szwedzi nas witali, to serce rośnie, nam powiem.
3: Tak jest, i tutaj przy tym wątku możemy zostać na chwilkę dłużej, bo tym razem nasi strażacy wybrali się do Hiszpanii tam pomagać w gaszeniu pożarów. 40 stopni upał, w nocy pewnie 30, a oni tam są na miejscu, pomagają i miejmy nadzieję, że wszystko to skończy się happy endem.
1: A jeśli Państwo jesteście ciekawi, jak taka praca strażaka wygląda od podszewki, jak wyglądają też zawody strażaków, to 3 lata temu miałem okazję porozmawiać z Tomaszem Grzelakiem, to jest starszy kapitan, a może już awansował jeszcze dalej, kto wie, straży pożarnej, i opowiadał mi o tym, był w naszym studiu Eskirok, też byliśmy u niego w remizie, pokazywał, jak wyglądają treningi strażaków. To jest w ogóle coś kapitalnego, niewiarygodna sprawa, fantastyczna postawa i też jakby tężyzna fizyczna, to jest w ogóle ciężka praca.
0: Nawet ci bardzo zazdroszczę, że rozmawiałeś się z tak wspaniałym, wybitnym strażakiem. Mamy świetnie wyszkolonych strażaków. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że strażacy to bardzo często są pierwsi ludzie, którzy dojeżdżają do wypadków drogowych i ratują życie.
3: Ratują życie, ratują nas z płonących mieszkań, ale także dbają i o to, z czego jesteśmy dumni.
4: Uważam, że możemy być dumni z tego w Polsce, że jest tyle pięknej zieleni, że są takie miejsca jak Białowieża.
0: Nie jesteśmy tylko dumni. Białowieża. Jest tyle pięknych, zielonych miejsc w Polsce, że hej.
1: Zielona Góra, Biała Wieża.
0: Tak. Mm-hmm. No.
3: Zielone krzesła.
0: Biała Podlaska.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
3: Oj, mam obite takie po prostu.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 2 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RSO 0%.
7: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
8: Klasa, a nawet klasyka.
7: Arab?
8: Też klasa.
9: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
10: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
9: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
11: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały.

0: Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A Cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
2: Reklama.
3: SK Rock Warszawa.

0: A Brytyjczycy na przykład z braci Gallagherów mogą być dumni, tylko że część Brytyjczyków dumna jest z jednego brata Gallaghera, a część z tego drugiego.
1: To prawda, coś w tym jest. Ja chciałam powiedzieć, że przed chwilą Kondzio nas przekonywał, mnie i Wojtka, jakie są świetne, z czego możemy być dumni, z naszych kąpielicznych gaci, jak sam to ładnie nazywasz, eskorokowych, które podobno są naprawdę doskonałe i do kogoś dziś pofruną takie gacie kąpieliczne i jutro pewnie też.
0: Tak jest, dokładnie. Dzisiaj już wiemy, do kogo pofruną. Używam, że są naprawdę świetne, także drodzy moi, i będzie jutro o co powalczyć.
2: Zwłaszcza, że za darmo to uczciwa cena. Dzisiaj rozmawiamy o tym, z czego powinniśmy być dumni albo z kogo. No i wielokrotnie mówiliśmy o sportowcach. Pan Marcin napisał, dumni możemy być ze sportowców, o których się mniej mówi. I uwaga, na Mistrzostwa Świata 16 medali, z czego 11 złotych. A mowa o rycerskiej kadrze Polski.
0: No zobacz.
1: To jest ekstra.
0: Super, ja pamiętam, jak pan premier Donald Tusk zagrzewał ich do boju i dziękował za zdobyte medale.
3: Dotarło, zakute łby.
0: A, proszę, trener, brawo! Brawo! I oni go posłuchali. Z czego jeszcze?

0: Czy możemy być dumni?
1: Czego możemy być dumni jako Polacy? No to na pewno z osiągnięć naszej drużyny siatkarskiej, która cały czas od wielu lat trzyma poziom mega wysoki i jest pierwsza w rankingu. Abstrahując od innych drużyn, które po prostu w sensie piłka nożna, ręczna i tak dalej, które piach grają. Kolarze też się nie popisali na Tour de Pologne, także siatkarze na pewno kozacy.
0: Siatkarze piach grają, bo to siatkarze jacy?
2: Plażowi.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Ja to w sumie jestem najbardziej dumna z Państwa, że Państwo z nami wytrzymali te trzy godziny, prawda?
1: No oczywiście, nawet Michał Pociągowski wytrzymał, chociaż po pierwszym raporcie mówił, że już tutaj nie wróci.
2: Ale wrócił.
1: No tak, no bo szef mu zagroził. No,
3: dokładnie, jest z nami już za chwilkę raport Westerok. My dziękujemy pięknie, no to co, do jutra, drodzy.
0: To co, no to tuptamy.
3: To bardzo miłego dnia Państwu życzymy.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: To było 6 na 9 w ESC Rock.
6: I pożegnam się z Państwem słowami mojej ukochanej piosenki. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść.
7: To już jest koniec.
5: Autopromocja. Playlista osobista.
8: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. Dziś po 21 w ESC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Autopromocja. Reklama.
9: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play.
14: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
15: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.

0: przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności i przyczyny tragicznego wypadku na jeziorze Jagodne w powiecie giżyckim, w tle śmierć 16-latka. Dzisiaj w Janowie Podlaskim oficjalnie kończy się 57. aukcja koni Pride of Poland, jednak największe emocje panowały podczas wczorajszej aukcji.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po dziewiątej, Michał Poklękowski, zapraszam. 16-latek zginął na oczach ojca. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności i przyczyny tragicznego wypadku na jeziorze Jagodne w powiecie giżyckim. Wczoraj wieczorem doszło tam do zderzenia łodzi motorowej ze skuterem wodnym. W wyniku wypadku zginął 16-latek. O szczegółach nasz reporter Andrzej Brzozowski, który ma nowe informacje w tej sprawie.
2: Jak informuje policja, łodzią motorową płynęło małżeństwo z Warszawy. Sternik był trzeźwy i miał wymagane uprawnienia. Na dwóch osobnych skuterach wodnych pływali ojciec i jego syn z Ostrołęki. Obaj mieli uprawnienia do kierowania jednostkami, a ojciec w chwili zdarzenia był trzeźwy. Po dotarciu na miejsce ratowników oraz służb stwierdzono, że sternik skutera poniósł śmierć na miejscu. Miał 16 lat.
1: To jest raport.
0: Transakcje za 1 000 000 euro. Dzisiaj w Janowie Podlaskim oficjalnie kończy się 57. aukcja koni Pride of Poland. Jednak największe emocje panowały podczas wczorajszej aukcji. Szczegóły zna Arek Michlewicz.
3: W sumie pod aukcyjny młotek trafiło 15 klaczy i jeden ogier ze stadnin w Janowie Podlaskim, Białce i Michałowa. I wszystkie zostały sprzedane. Większa część nabywców pochodziła z Europy, ale pojawili się także kupcy z Iraku, Kataru oraz Arabii Saudyjskiej. Najwyższą kwotę 160 tysięcy euro osiągnęła janowska klacz Pila, która trafi do Belgii. Za 20 tysięcy mniej wylicytowano klacz Poganinkę z Michałowa przez nabywcę z Iraku. Trzecią najwyższą kwotę, 121 tysięcy euro, osiągnęła klacz Perlita, również z michałowskiej stadniny.
0: Wszystkie 16 koni sprzedano łącznie za 1 000 000 euro. Jest to wynik nieco słabszy od ubiegłorocznego, ponad 75 tysięcy euro. Nie pobito również ubiegłorocznej rekordzistki klaczy Adelity z janowskiej stadniny, którą sprzedano za 430 tysięcy euro.
1: Słuchacie raportu.
0: Modele sztucznej inteligencji tworzące dla dzieci opowiadania o zwierzętach zaledwie 2% bohaterów przedstawiały jako postacie żeńskie. Znacznie częściej wybierały rodzaj męski albo nie określały płci. Tak wynika z najnowszego badania naukowców z University of Washington.
4: Pogoda.
0: Do Polski znów nadciąga fala gorącego powietrza, która wdziera się od zachodu. W poniedziałek na wschodzie i na południu Polski będzie pogodniej i bez deszczu. W pozostałych regionach przewidywane są lokalne burze z gradem. Na termometrach przeważnie od 30 do 33 stopni. Chłodniej będzie na północy i Podhalu, gdzie termometry pokażą maksymalnie 28, a najniższa temperatura nad morzem do 22.
4: Kultowe kawałki, kultowe historie zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: jeden na wejście, to obudzić się. Mam nadzieję, że Państwo już obudzeni po porannym 6 na 9, bo u mnie już takiej energii i takich żartów nie będzie. Niestety, w kultowych historiach same smutne historie. Do 12.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Nie, no żartuję, może coś śmiesznego się trafi, ale już na pewno nie będzie tak radośnie jak do 9. Jaro Sybierajewicz mówi dzień dobry.

0: Długość dźwięku samotności. Najsłynniejsza polska piosenka, jak Państwo widzieli na ostatnich Fryderykach ostatnich lat. Myslowicz w SC Rock. A teraz będzie jedna z największych, najważniejszych piosenek lat 80. i być może jedna z także z najważniejszych rockowych piosenek w historii świata.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: I gdy tak sobie przez lata słuchałem różnego rodzaju topów wszechczasów pewnej stacji radiowej z trójką w nazwie, no to odkrywałem, że kochają Państwo ten numer do teraz. Nie pamiętam, czy...

0: Być może jedna z także z najważniejszych rockowych piosenek w historii świata.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: I gdy tak sobie przez lata słuchałem różnego rodzaju topu wszechczasów pewnej stacji radiowej z trójką w nazwie, no to odkrywałem, że kochają Państwo ten numer do teraz. Nie pamiętam, czy...

jakkolwiek na pierwszym miejscu takich podsumowań, ale na pewno zawsze była w absolutnym czubie. I ciekawa historia jest taka, że w tym samym radiu przed laty ta piosenka nigdy na pierwszym miejscu normalnej listy przebojów się nie znalazła. Najwyżej chyba była w styczniu roku 86 na miejscu 14. W ogóle w Wielkiej Brytanii, gdzie powstała, też nie cieszyła się jakoś szczególnie wielką popularnością. No była. Raz była na miejscu 4 i wydarzyło się to dokładnie 41 lat temu, no ale pierwszego miejsca nie zdobyć w Wielkiej Brytanii. No Mark Knopfler chyba na to ze Stingiem nie zasłużyli. Piosenka Money for Nothing na przykład pierwsze miejsce zdobyła, ale w Ameryce. A w Wielkiej Brytanii, tak jak mówiłem, ledwie 4. 41 lat temu.

0: Wiem, że to może nie zabrzmieć dobrze, ale muzykę zespołu Pink Floyd poznawałem dopiero w latach 90. I to w drugiej dekadzie się nią zajęłem. Najpierw na początku dekady zajmowałem się rzeczami bieżącymi. Tyle wtedy nowych płyt wychodziło, tyle wtedy nowych zespołów się pojawiało na rynku, że człowiek nawet młody, nie mający żadnych obowiązków, nie miał po prostu czasu na wszystko. Ale na Pink Floyd w końcu parę minut, parę godzin, nawet kilkanaście znalazłem. No i się od razu zakochałem. High Hopes. Tego właśnie zespołu na antenie Eski Rock. A z tych spraw bieżących w latach 90. Na przykład na tapet było wzięte to, co za moment się pojawi. Unbelievable EMF.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca. Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Reklama.
8: Eska Rock. Radar.
9: Łukasz Szaciłowski, zapraszam. Muzycy Green Day idą na całość. Amerykański zespół właśnie poszedł w ślady Metallica i odpalił całodobową telewizję internetową w serwisie YouTube. Fani będą mogli obejrzeć m.in. unikatowe materiały archiwalne, kulisy tras koncertowych czy autorski program perkusisty grupy. O szczegółach tej telewizji i gdzie ją znaleźć przeczytacie na skrock.pl w zakładce Radar.
7: Skrock Radar.
10: You're listening to Serge Tankian.
11: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Eska Rock.

Unbelievable, zespół EMF. Piękna to była historia, choć bardzo krótka w latach 90., gdy osiągali naprawdę spore sukcesy swoimi piosenkami i płytami. To z albumu Super Deep w SC Rock. A teraz będziemy szukać kogoś do zespołu. No wiem, niełatwo znaleźć. Poszukiwania przez ogłoszenia w prasie kiedyś przed laty, a obecnie w internecie nie zawsze przynoszą zamierzone efekty. Problemem jest zwykle różnica charakterów, niedogadanie. Innym powodem jest natomiast odmienne podejście do granej muzyki, które na szczególnie późniejszym etapie zespołu także daje się często we znaki. Czasami można również rozejrzeć się po rodzinie i poszukać muzycznych talentów w najbliższym gronie. No i wielu artystów postanowiło zastosować tę zasadę, zakładając zespół razem z rodzeństwem lub kuzynostwem. No to zajrzyjmy sobie na taką listę zespołów rodzinnych. Jest taki na przykład z kraju kangurów i aborygenów, który w roku 77, a więc za rok będzie okrągła rocznica, założyło trzech braci: Tim, Andrew oraz najmłodszy John Faris. Ten zespół funkcjonował początkowo pod nazwą właśnie The Faris Brothers, co raczej nikogo nie powinno dziwić, a dopiero potem w roku 79 ostatecznie zmieniono nazwę na In Excess. Ten John Faris, ten najmłodszy z tej trójki, ma dzisiaj urodziny. To są urodziny 65. Mystify, In Excess.

0: Golden Brown, zespół The Stranglers. No to było trochę muzycznych pierdół. Teraz będą poważne tematy w raporcie o 10. Pan Michał Poklękowski zaprasza. A potem hej, a ty?
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się sobie wrym, wrym, a pod maską 1.0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
1: Każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Sponsorem programu

0: Jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama. Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum.

0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama. Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum.

0: Psycho. Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
1: Hello?
0: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Reklama. W Gąskach w gminie Mielno utonął rano 67-letni mężczyzna. Ponad 50 tysięcy mieszkańców bez ciepłej wody to w Bełchatowie, gdzie od rana ruszył duży remont sieci ciepłowniczej.
9: SK Rok. Raport.
8: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Nie żyje mężczyzna, który rano utonął w Gąskach w gminie Mielno. Dziś po godzinie 5 nad ranem 67-latek wszedł do morza. W pewnym momencie zniknął pod wodą. Towarzysząca mu kobieta natychmiast ruszyła na pomoc, rozpoczęła reanimację i wezwała służby.

0: Serebska z koszalińskiej policji.
1: Po przybyciu zespołu ratownictwa medycznego ratownicy kontynuowali czynności resuscytacyjne. Niestety mimo podjętych przez świadków i ratowników walki o życie nie udało się przywrócić funkcji życiowych 67-letniego mężczyzny. Na miejscu policjanci wykonywali czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przebiegu tego tragicznego zdarzenia.
0: Po wykonaniu czynności przez policjantów prokurator odstąpił od dalszych działań procesowych.
2: To jest raport.
0: Ponad 50 tysięcy mieszkańców bez ciepłej wody. To w Bełchatowie, gdzie od rana ruszył duży remont sieci ciepłowniczej.
3: Prace są prowadzone w co najmniej tam 6-7 miejscach od dnia dzisiejszego. Dzisiaj wyłączyliśmy tę część najistotniejszą, czyli usunięcie wycieku przy przepompowni, przy zasuwie. Bardzo istotne. I w związku z tym dzisiaj i jutro na pewno nie będzie tej ciepłej wody na terenie całego miasta.
0: Mówi nam Łukasz Rutka, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bełchatowie. W najgorszym przypadku przerwa w dostawie ciepłej wody po

0: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wypadku Dominika. Zarzut usłyszał już kierownik pociągu. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.
1: SK Rock Biznes.
0: Nie ma prognoz, by wystąpiły przerwy w dostawach prądu czy ograniczenie dostaw ze względu na niski stan Wisły, poinformował minister energii Miłosz Motyka. W niedzielę IMGW Podolże na stacji Warszawa Bulwary na Wiśle zanotowano alarmująco niski stan wody, 103 cm. W drugiej połowie ubiegłego roku w państwach unijnych zrealizowano ponad 41 miliardów transakcji zbliżeniowych kartami. To o prawie 12% więcej rok do roku, poinformował Polski Instytut Ekonomiczny. Dodał, że płatności zbliżeniowo odpowiadają za 88% rozliczeń kartą w fizycznych punktach sprzedaży. UOKiK nałożył ponad 400 tysięcy złotych kar na 4 osoby za propagowanie dwóch systemów promocyjnych typu piramida, poinformował dziś rano urząd. I jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara amerykańskiego płacimy 3,72 zł, za euro 4,30 zł, za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,60 zł i funt brytyjski jest wyceniany dziś rano na 5 zł.
1: Pogoda.
0: Do Polski znów nadciąga fala gorącego powietrza, która wdziera się od zachodu. W poniedziałek na wschodzie i na południu Polski będzie pogodniej bez deszczu. W pozostałych regionach przewidywane są lokalne burze z gradem. Na termometrach przeważnie od 30 do 33 stopni. Najchłodniej będzie na północy i na Podhalu, gdzie termometry pokażą maksymalnie 28, a najniższa temperatura nad morzem to 22.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.

0: Tom Scholz, który zakładał zespół i który był twórcą głównych przebojów zespołu Boston, w tym tego największego, czyli More Than a Feeling, to dowód na to, że czasem warto porzucić wygodne, przyjemne, dobrze dochodowe życie, zawód, który być może daje przyszłość finansową, ale nie daje satysfakcji takiej, wiecie, wewnętrznej, psychicznej. Rzucić to wszystko w kąt, no i zająć się pasją. I jemu się udało. No i potem zespół Boston przynosił mu w sumie jedno i drugie, bo poza radością grania także potem przyszły te pieniądze. Więc życzę Państwu powodzenia i odwagi. Street of Dream teraz, Dreams, zespół U2, zespół, który w weekend świętował, pewnie The Edge organizował jakąś herbatkę albo kawkę dla kumpli zespołu, bo miał 65. urodziny.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: kiedy powiem sobie dość zespoły na Wester Rock. A teraz pojawi się piosenka, która opowiada o czymś, czego latem specjalnie za wiele na ulicach polskich miast nie ma. To będzie piosenka, która ma w tytule Ruch uliczny, a dokładniej taki ruch, który nazywa się po prostu Korkami.
1: Kultowe historie w Wester Rock.
0: Pan Jimi Hendrix, człowiek, którego nie ma już na tym świecie niestety, a który gdyby żył, byłby na bardzo wysokim miejscu na mojej liście takich rzeczy, takich artystów, których chciałbym zobaczyć przede wszystkim w pierwszej kolejności. Wielki mistrz gitary, człowiek, który grał na Fenderze. I dzisiaj, gdyby żył, mógłby ten człowiek nadal sięgać po gitarę człowieka, który z Corelli, gdyby on żył, czyli Leo Fender, miałby urodziny. Rocznik 1909. No mógłby jeszcze w sobie pociągnąć, bo to byłyby urodziny 117. O, dobrze policzyłem. Z tą matematyką niby nie było źle w liceum, ale teraz po latach ciut gorzej.

z legendarnego akustycznego występu grunge'owej grupy Nirvana dla MTV w Nowym Jorku. I piosenka, która dla wielu współczesnych jest najbardziej rozpoznawalną wersją tej

0: z legendarnego akustycznego występu grunge'owej grupy Nirvana dla MTV w Nowym Jorku. I piosenka, która dla wielu współczesnych jest najbardziej rozpoznawalną wersją tej, wydanej po raz pierwszy w listopadzie roku 1970 jako utwór tytułowy jego chyba trzeciego, z tego co pamiętam, albumu studyjnego. Ech, piękne wspomnienie sprzed lat. Do nich jeszcze dzisiaj wrócimy, bo tych wspomnień ja to Państwu zawsze serwuję codziennie od 9 do 12 i mam nadzieję dużo takich przyjemnych. Teraz przed nami Bryan Adams, a potem pojawi się wspomnienie z pewnego koncertu sprzed dokładnie 30 lat.
1: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
4: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
8: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
9: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
10: Hey, we're Evanescence. And you're

jest w Łodzi taki wielki darmowy festiwal, którego organizatorzy wspominają, że w przyszłorocznej, na przyszłorocznej edycji pojawi się artysta solowy, rockowy, bardzo znany, którego bardzo lubią oglądać fani w Polsce i mieli okazję, ale to będzie pierwszy występ tego człowieka, który będzie za tak zwaną darmożkę. I mówi się, że to jest ten właśnie facet, który dla Państwa teraz śpiewał, Bryan Adams. Ciekawe, czy te ploty się potwierdzą. Wczoraj w audycji Kultowe Historie, niedzielne Kultowe Historie, wspominam ostatni występ Freddiego Mercury'ego na żywo, który miał miejsce 9 sierpnia roku 1986 w Nebworth. To był koniec trasy promującej album A Kind of Magic, no i przy okazji ostatni koncert.

Dzielne kultowe historie. Wspominam ostatni występ Freddiego Mercury'ego na żywo, który miał miejsce 9 sierpnia roku 86 w Nebworth. To był koniec trasy promującej album A Kind of Magic, no i przy okazji ostatni koncert.

20. rocznica tego wydarzenia. Wydarzenie, które przeszło do historii, dlatego że po pierwsze zespół zagrał dla 125 tysięcy osób każdego wieczoru, a po drugie ktoś policzył tych chętnych, którzy starali się o bilety na to wydarzenie, że w sumie o bilet ubiegał się co 20 Brytyjczyk. I to było jedno z najważniejszych wydarzeń, koncertów ery tak zwanego Brits Popu. Stop crying your heart out. Oasis.

0: Erika Claptona, czy też raczej połowa Marleya, a potem wersję Erika Claptona. I Shot the Sheriff. Nie polecamy przy okazji. Nie, zdecydowanie nie. 11 i raport przed nami.
1: Reklama.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Krivit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Ponad 450 dronów wystrzeliło minionej nocy ukraińskie wojsko w stronę rosyjskich miast. Ponad 70 sportowców z Polski powalczyło medale na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy, które dziś ruszają na stadionie w Birmingham.
3: SK Rock. Raport.
2: 11 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Strażacy walczą z dużym pożarem w pobliżu domu jednorodzinnego w Piastowie pod Warszawą. Od tego zaczynamy raport. Ogień objął przydomowe budynki gospodarcze. Sytuacja, jak mówią strażacy, nie została jeszcze opanowana. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłyston. Mateuszu, co teraz dzieje się na miejscu?
4: Strażacy cały czas usiłują zlokalizować źródło tego pożaru.
5: Na miejscu działa 11 zastępów, czyli około 40 strażaków. Prowadzimy działania na tę chwilę z zewnątrz. Pożar nie został ugaszony.
4: Powiedział mi przed chwilą młodszy kapitan Michał Składanowski z Pruszkowskiej Straży. Kłęby gęstego dymu, jak relacjonują świadkowie, widać było z kilku kilometrów. Nie ma na razie informacji, by ktokolwiek w tym pożarze został poszkodowany. Z pobliskich budynków jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowały się 3 osoby.
1: To jest raport.
2: Rosja pod zmasowanym ukraińskim atakiem ponad 450 dronów wystrzeliło. W nocy ukraińskie wojsko w stronę rosyjskich miast. Zaatakowane zostały obiekty przemysłowe. Między innymi rosyjskie media informują o trafionej rafinerii w Tatarstanie. Lokalna władza mówi o kilkunastu ofiarach i rannych. Także eksplozje było słychać między innymi w Moskwie i Białgorodzie przy granicy z Ukrainą. Lekarze AI radzą w internecie i robią wielką szkodę Polkom i Polakom. Doktorzy wygenerowani przez sztuczną inteligencję zasypują dosłownie platformy społecznościowe, przede wszystkim Facebooka. I on z tym nic nie robi. Materiały często na przykład zniechęcają do badań lekarskich i proponują alternatywne, nieskuteczne działania. Czy takich porad należy słuchać i czy dobre rady z sztucznej inteligencji mogą zastąpić prawdziwego lekarza z krwi i kości, człowieka? Więcej o tym nasza reporterka Małgorzata Zawada.
6: Fałszywe profile to wysyp wygenerowanych przez AI awatarów fikcyjnych lekarzy. Choć duża część materiałów jest skierowana do starszych odbiorców, w rzeczywistości może nabrać się każdy.
7: Narzędzia są tak naprawdę z miesiąca na miesiąc coraz lepsze, coraz dokładniejsze. Coraz ciężej jest rozpoznać różnego rodzaju wygenerowane materiały.
6: Mówi Karol Bojke z CERT Polska. Przedstawiane informacje są sprzeczne z zaleceniami medycznymi i stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Za popularnością takich treści stoją też pieniądze. Ich twórcy mogą na nich sporo zarobić.
7: Takie treści niestety się niosą, są podchwytywane przez algorytmy, no i tego rodzaju wideo są oczywiście monetyzowane.
6: Regulacje już są, ale nie zawsze nadążają za tempem rozwoju AI. Takie treści warto traktować z dystansem i zawsze je weryfikować.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Ponad 70 sportowców z Polski powalczyło medale na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy, które dziś ruszają na stadionie w Birmingham. Dziś na przykład eliminacje czekają reprezentantów w rzucie młotem, m.in. Anitę Wodarczyk, Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajtka. Z kolei wieczorem finał mixta 4x400 metrów, którym po cichu liczymy na medal.
8: A mamy raczej mocną ekipę, więc jestem dobrej myśli.
2: Zapowiada Maksymilian Szwed, który wystąpi w sztafecie. O medal powalczy też Ewa Swoboda. Finał kobiet na 100 metrów chwilę przed 23. zamknie pierwszy dzień mistrzostw.
9: Pogoda.
2: Dziś na wschodzie i na południu Polski pogodnie i bez deszczu. W pozostałych regionach przewidywane są lokalne burze z gradem. Na termometrach przeważnie od 30 do 33 stopni. Chłodniej będzie na północy i na Podhalu, gdzie termometry pokażą maksymalnie 28, a najniższa temperatura nad morzem do 22.
9: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

No to było wtedy nowość, takie nowum absolutne, bo teledysk w reżyserii Tonya Kaye'a, rezygnował z pokazywania zespołu, zamiast tego wyświetlał zdjęcia, imiona i nazwiska prawdziwych zaginionych dzieci oraz uciekinierów z domu. Takie rzeczy działy się w latach 90. Artyści wtedy po prostu chcieli przekazać coś bardziej poza swoim wizerunkiem. Takie mam dyskretne wrażenie. 13 minutek po 11, muzyka z lat 90. za nami, a teraz muzyka z roku 2026.

prawie The Police. Tak o nich mówiono po wydaniu tego singla Your Love, The Outfield, SC Rock. Myślę, że jutro wieczorem w audycji autorskiej, to był dobry rok, wrócimy sobie do lat 80. i do początków zespołu Red Hot Chili Peppers, bo dziś mają rocznicę. 42 lata temu wydawali swój debiutancki album. Myślę, że będzie do tego to znakomita okazja, by wieczorem po 21 odświeżyć sobie te pierwsze dźwięki, które wydawali ci, którzy są na tym rynku naprawdę od tych 40 lat i cały czas dają radę. Ten pierwszy szczególny moment w ich karierze, kiedy wypłynęli na wielkie wody, to był oczywiście album Mother's Milk, potem była ta płyta. Czyli Blood Sugar Sex Magic. I ona też jest stara, ma już 35 lat. Give it away.

0: piosenkę, którą odkrywałem dwa razy, bo na kasecie pirackiej, w pierwszej wersji, nie miałem pojęcia, że po utworze Aerials jest jeszcze ukryta instrumentalna ścieżka zatytułowana Arto. No i w sumie oficjalnie ten kawałek, jak sam zespół twierdzi, w wersji albumowej ma ponad 6 minut. Aerials i System of a Down w SC Rock. A za moment Myslowic.
1: Reklama.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
2: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
4: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
5: Klasa, a nawet klasyka.
4: Arab?
5: Też klasa.
6: Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
7: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
6: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
1: Reklama.
8: Radar.
9: Łukasz Siłowski.

0: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
1: Reklama.
2: Eska Rock. Radar.
3: Łukasz Ciłowski.

0: mgnieniu oka, teraz muzycy przygotowali dla fanów kolejną świetną wiadomość. Występy w ich rodzinnym Toronto zostaną profesjonalnie zarejestrowane, a potem zostaną złożone w film dokumentujący trasę 50-something. O szczegółach tego projektu przeczytacie na skrock.pl w zakładce Radar.
1: Skrock Radar.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
3: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
4: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie SK Rock.

to Mysłowic i ich nienawiść. A teraz wspomnimy Aarona Kamina, człowieka, który ma dzisiaj urodziny, amerykańskiego gitarzysty, współzałożyciela i głównego kompozytora kapeli o nazwie The Calling. Zresztą oni teraz też się pojawią i pojawi się piosenka, która została przez Aarona napisana. Największy hit zespołu i też najbardziej znana piosenka, która wyszła spod paluszków pana Kamina. Maciś urodziny, 49. Człowiek, który nie tylko działał w The Calling, bo na przykład robił też rzeczy filmowe, jak na przykład główny utwór zamykający film Daredevil Marvela, ale pisał piosenki także dla artystów innych niż The Calling. Ma wśród nich na przykład hity zespołu Backstreet Boys, ale tak akurat państwu tutaj Westrock nie

0: niedawny gość w Polsce, Lenny Kravitz i Stillness of Heart w Este Rock. Czas powiedzieć do usłyszenia i zamknąć poniedziałkowe kultowe historie. Jarosław Bierajewicz, trzymajcie się. Do jutra.
1: Reklama. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka sztuka mięsa megapaka pod udzielu Udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Reklama.
7: 4-letnia dziewczynka wypadła z balkonu w Łomży. Dziś przesłuchanie matki. Jest decyzja sądu. Ukraiński patostreamer nadal nie wjedzie do strefy Schengen. Rekord w tunelu na Zakopiance. Wczoraj przejechało nim prawie 55 tysięcy aut.
8: SK Rock. Raport.
7: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Prawdopodobnie jeszcze dziś zarzuty usłyszy 27-letnia kobieta, której dziecko wypadło z balkonu. Do dramatycznego zdarzenia doszło wczoraj w Łomży. 4-letnia dziewczynka wypadła z balkonu na 5. piętrze, ale dzięki szybkiej reakcji przechodniów i sąsiadów nie doszło do tragedii. Szczegóły zna Marta Szabłowska.
9: Wiadomo, że 27-latka miała 0,7 promila alkoholu w organizmie. Spała w mieszkaniu, gdy rozegrał się dramat. Dziś odpowie na pytania śledczych. Najpewniej usłyszy zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dziewczynka nadal znajduje się pod opieką lekarzy. Przez około godzinę przebywała sama na balkonie. Później wspięła się na balustradę, przeszła na sąsiedni skrajny balkon i spadła. W ostatniej chwili z pomocą zdążyli sąsiedzi. Spadła na koc, ale siła uderzenia była na tyle duża, że odbiła się od niego i spadła na ziemię.
7: Ukraiński patostreamer o pseudonimie Crowley nadal nie wjedzie do strefy Schengen. Naczelny Sąd Administracyjny właśnie oddalił jego skargę kasacyjną w tej sprawie. Mężczyzna już 2 lata temu został wydalony z Polski. Decyzję o jego deportacji podjęli szefowie ABW i MSWiA. Crowley znany jest głównie z filmików, na których przebrany w strój gnoma wdziera się do miejsc, gdzie mogą przebywać wyłącznie pracownicy sklepów, na przykład w galeriach handlowych. W jednym ze swoich streamów obrażał Polaków i powiedział, że wolałby mieszkać w Moskwie.
10: Już miał uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce. Walczył Władysław O. z Polską, z polskim prawem. Odwoływał się na początek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Obie instancje podtrzymały decyzję pana ministra. Ten mężczyzna więcej do Polski w przeciągu najbliższych 10 lat i do strefy Schengen na pewno nie wjedzie.
7: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. A to nie jedyna taka historia. W maju tego roku ukraiński influencer Andrii G. wjechał sportowym samochodem na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, docierając w okolice Morskiego Oka. Zdjęcia i film opublikował następnie w mediach społecznościowych. Na wniosek policji został deportowany i otrzymał 5-letni zakaz wjazdu do Polski oraz pozostałych państw obszaru Schengena.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Teraz chorobowe kontra zdrowotne. Wiele osób wciąż błędnie uważa, że ubezpieczenie chorobowe to to samo, co ubezpieczenie zdrowotne. Ta niewiedza niesie za sobą poważne ryzyko finansowe. W razie nagłej choroby możemy zostać bez prawa do płatnego zwolnienia lekarskiego, wyjaśnia Beata Kopczyńska, rzecznik Śląskiego Oddziału ZUS.
11: Ubezpieczenie zdrowotne pozwala na bezpłatne leczenie, natomiast ubezpieczenie chorobowe zapewnia pieniądze na czas powrotu do zdrowia, czyli wtedy, gdy jesteśmy na zasiłku chorobowym, macierzyńskim czy opiekuńczym.
7: Ubezpieczenie chorobowe jest zawsze obowiązkowe przy etacie, natomiast osoby pracujące na umowie zlecenie bądź prowadzące własną działalność gospodarczą do takiego ubezpieczenia mogą przystąpić dobrowolnie. Tymczasem ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla każdego, kto wykonuje umowę o pracę, umowę zlecenia, prowadzi działalność gospodarczą, jest emerytem albo osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy.
6: SK Rock Biznes.
7: Rekord w tunelu na Zakopiance. Wczoraj przejechało nim prawie 55 tysięcy aut, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Poprzedni rekord, ustanowiony rok temu, został pobity o blisko 1700 pojazdów. Sprzedaż mieszkań na 7 największych rynkach wzrosła o 36% w lipcu, a ceny pozostały stabilne, wynika z barometru cen mieszkań. Klienci kupili blisko 4400 lokali. Badanie przeprowadzono na rynkach Warszawy, Wrocławia, Trójmiasta, Krakowa, Poznania, Łodzi oraz Katowic. Średnia cena metra kwadratowego w tych miastach wyniosła 16 117 zł. I jeszcze konkurs Najlepsza przestrzeń publiczna województwa śląskiego. Mieszkańcy mogą głosować do końca sierpnia, a do wyboru jest 30 realizacji. Celem konkursu jest przede wszystkim promocja rozwoju i jakościowych zmian przestrzeni publicznych w regionie. Ma on kształtować wizerunek województwa śląskiego jako atrakcyjnego miejsca do zamieszkania, inwestowania i wypoczynku.
6: Pogoda.
7: Dziś na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu oraz burze, także z gradem. Najsilniejsze burze prognozowane są późnym popołudniem lub wieczorem na obszarze od Kaszub i Warmii po centrum kraju. Temperatura od 30 do 33 stopni, nieco chłodniej w północnych województwach, wzdłuż wschodniej granicy kraju oraz w rejonach podgórskich, tam od 26 do 29 stopni, a ciśnienie 1000 hektopaskali.

0: Hey Jude i The Beatles w ST Rock, wcześniej jeszcze Linkin Park i Faint i od tej właśnie pary rozpoczynamy nasze poniedziałkowe spotkanie w ST Rock. Jest 13 minut po 12, 10 sierpnia w kalendarzu. Dzień dobry, Michał Cieślik, no i zapraszam na wspólne popołudnie do ST Rock. No w każdym razie pierwsze 3 godziny tego popołudnia spędzimy razem, bo będziemy razem tutaj do 15.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Przy okazji przypomnę, że skoro dzisiaj poniedziałek, to my dziś będziemy mieć spotkanie R2. A już wieczorem po godzinie 21 podrzucę Państwu moją kolejną playlistę, więc polecam się jej wieczorową porą. Teraz w to wczesne popołudnie do posłuchania nowe utwory Billy'ego Morrisona i Dextera Hollanda. Never Gonna Change. To przed nami.

To był Green Day w Esterogi Basket Case w poniedziałkowe popołudnie. Jak wrażenia po pierwszej odsłonie tej rocznej rokowizny? Tak, byliśmy w Gdańsku, relacje wciąż dostępne w naszych social mediach. Polecamy serdecznie. A jak wrażenia po tegorocznej edycji OFF festiwalu? A męskie granie w Krakowie, jak się podobało? Oj, działo się dużo festiwalowo w ten weekend w naszym kraju. Było z czego wybierać. Proszę dać znać. Jak wrażenia? Właśnie. A tak a propos męskiego grania, ja będę miał dla Państwa dzisiaj zaproszenia na męskie granie w Warszawie. To już ostatni przystanek tegorocznej transy w 2026 roku i to jest propozycja nie na ten najbliższy, a na kolejny weekend. No i zaproszenia na męskie granie w Warszawie do zdobycia przed godziną 15. Także proszę być blisko rady, a proszę o czujność. Powiem, co trzeba będzie zrobić i w którym momencie, żeby dać sobie szansę na takie właśnie przyjemności przed godziną 15. A teraz zagram Państwu In Excess, Suicide Blonde przed nami.

0: Love Rock and Roll. To była Joan Jett w Estee Rock. No i mogę obiecać Państwu, że co najmniej jeden taki kawałek jeszcze przed godziną 13 się pojawi, z którym będzie można razem pośpiewać. Że jesteśmy mistrzami, w sensie We Are The Champions, Queen. Na pewno jeszcze znajdzie się chwila, żeby zagrać ten kultowy utwór na antenie Eski Rock przed godziną 13.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, wrym, a pod maską 1-0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24, 39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
14: Hey, what up everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
15: This is Anthony Kiedis of
16: The Red Hot Chili Peppers.
15: And Flea, inviting you to keep it tuned.
16: Right here!

Good Show on the Rejects w ST Rock. 10 sierpnia w kalendarzu mogłoby się wydawać, że jesteśmy w środku tak zwanego sezonu ogórkowego. Wydawniczo, jeżeli chodzi o premiery płytowe także, ale okazuje się, że niekoniecznie tak musi być, bo w sierpniu, w ubiegłych latach też pojawiało się sporo wartościowych płyt, które zostawały z nami na długie lata. Potem jedną z nich jest na przykład album, po który w tym momencie sięgamy. To był sierpień 1988 roku i płytowy debiut Danziga. Mother przed nami i Danzig w SC Rock.

0: Kocham Cię, a miłością swoją to był kult Westerok, który zamyka tę pierwszą godzinę naszego poniedziałkowego spotkania. Za chwilę będzie 13, za chwilę najnowszy raport, a tuż potem zagram Państwu Red Hot Chili Peppers. Od kawałka By The Way rozpoczniemy tę kolejną odsłonę poniedziałkowego popołudnia. Tak swoją drogą, dzisiaj mijają 42 lata od płytowego debiutu Red Hot Chili Peppers, ale o tym to my sobie powiemy więcej wieczorem przy okazji naszego wieczornego spotkania, także już teraz zapraszam po 21. A Red Hot tuż po 13 Westerok.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Westerok.
2: Ja nigdy nie przestałem wierzyć w to, że ja potrafię być śmieszny. Jezu, żebym nie zmarnował tym ludziom wieczoru, że wiesz, no jednak, nie wiem, zapłacili za nianie, zapłacili pieniądze za bilet. Czy ja jestem w ogóle tego warty? Nabrałem z czasem doświadczenia, ale na początku ja byłem przestraszony tą odpowiedzialnością, że mogę komuś zepsuć wieczór.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie stand-uper, komik Rafał Sumowski.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do piątku. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24,39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
14: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl.

0: Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów. Reklama.
1: Krajowa dziewiątka zablokowana w Jasienicy. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Nie działały strona, aplikacja oraz system PUE. W raporcie atak hakerski na ZUS. Do czwartku Bełchatów bez ciepłej wody. Nasz reporter rozmawiał z mieszkańcami.
2: SK Rock. Raport.
1: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na Krajowej Dziewiątce pod Sandomierzem. Po zderzeniu osobówki i ciężarówki w miejscowości Jasienica trasa jest całkowicie zablokowana.
3: W wyniku zderzenia śmierć na miejscu poniósł kierujący samochodem osobowym marki Toyota. Natomiast kierujący ciężarówką z obrażeniami został przetransportowany do szpitala.
1: Powiedziała nam Iwona Paluch z sandomierskiej policji. Na miejscu pracują mundurowi, którzy pod nadzorem prokuratora będą wyjaśniać okoliczności tragedii. Utrudnienia na Krajowej Dziewiątce mogą potrwać do godziny 15.
2: To jest raport.
1: Hakerzy uderzyli w ZUS. Przez 3 godziny po cyberataku nie działała strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przeciążono zasoby sieciowe, takie jak serwery, routery czy łącze internetowe poprzez wysyłanie do ogromnych ilości danych, tłumaczy rzecznik ZUS Karol Poznański.
4: Klienci mogli mieć problem z dostępem do PUE ZUS albo do serwisu e-ZUS. Od czasu do czasu wszystkie serwisy padają ofiarą tego typu ataków. Jest to dosyć standardowe działanie ze strony różnego rodzaju organizacji, więc oczywiście my również standardowe procedury, żeby się przed tym bronić.
1: Informatykom udało się już przywrócić funkcjonalność strony. Mieszkańcy Bełchatowa bez ciepłej wody. Od dziś w całym mieście trwa remont sieci ciepłowniczej.
5: No jest problem. No bo wiadomo, że się gotuje, pierze, tak? Użytkuje się po prostu ciepły.
6: Kąpie się człowiek.
7: Teraz trzeba będzie w zimnej.
6: Trzeba sobie jakoś radzić.
8: Do stolika przyjdziemy się kąpać.
7: Z kaczkami.
8: Z kaczkami, no.
7: Miejsca wystarczy dla każdego.
8: No normalnie.
7: Zimna kąpiel to też nie problem.
8: No nie. Latem w taką pogodę to zimna woda może być.
7: Na ochłodę?
8: Tak jest.
1: Rozmawiał Rafał Różycki. Jak informują służby, remont sieci ciepłowniczej potrwa do czwartku, ale jest szansa, że ciepła woda w kranach pojawi się wcześniej.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Kaucja za opakowanie będzie wracać prosto na konto. Wkrótce w Polsce zaczną działać nowe recyklomaty. Wstępnie 500 takich urządzeń ma stanąć na Mazowszu, by docelowo pojawić się w całym kraju. Automaty mają zacząć funkcjonować już w przyszłym roku.
9: Jest to przyszłość systemu kaucyjnego. Coraz więcej gmin, różnych miejscowości, spółdzielni mieszkaniowych zwraca się do nas, żeby z nami współpracować w zakresie postawienia takich właśnie recyklomatów. To jest przyszłość ze względu na to, że Polacy lubią wygodę, więc jeśli one będą stały na przystankach, w punktach przesiadkowych, w metrze, na pewno będzie to wygodne rozwiązanie dla wszystkich użytkowników.
1: Mówiła Joanna Górecka z Polskiego Systemu Kaucyjnego.
0: Pogoda.
1: Bez opadów tylko na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu oraz burza także z gradem. Najsilniejsze burze prognozowane są dziś późnym popołudniem lub wieczorem na obszarze od Kaszub i Warmii po centrum kraju. Temperatura od 30 stopni do 33, nieco chłodniej w północnych województwach, wzdłuż wschodniej granicy kraju oraz w rejonach podgórskich, tam od 26 do 29 stopni.

0: Hold the Line i zespół Toto w ST Rock. No więcej takich znakomitych, kultowych numerów w tej godzinie. Wśród wykonawców m.in. Led Zeppelin. Pojawią się też panowie z R.E.M. A ja zapraszam Państwa na drugą godzinę naszego poniedziałkowego spotkania. Dzień dobry, Michał Cieślik, 11 minut po 13.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: 10 sierpnia w kalendarzu, z tego co kalendarium podpowiada, dzisiaj mamy Światowy Dzień Lwa. No to można powiedzieć, że to będzie taka lwica parkietu, ponieważ ten utwór zatytułowany jest Party Doll. To jest solowy utwór Grzegorza Kupczyka, znanego z zespołu Turbo, zapowiadający nową płytę artysty Aperitif. W październiku taka płyta się ukaże. Grzegorz Kupczyk, Party Doll.

w ESC Rock w poniedziałkowe popołudnie. No tak, ostatni raz zagrali w 2018 roku na Openerze, wcześniej jeszcze dwukrotnie pojawili się w Polsce, no i teraz, jak dobrze liczę, po raz czwarty i to już w ten czwartek, to w ramach Bittersweet Festival, Poznań od jakiegoś czasu jest gospodarzem tej właśnie imprezy, na której takie oto dźwięki będą królować, jak te, które za chwilę pojawią się w ESC Rock. Nie wiem, w jakim dziś państwo nastroju, bo to poniedziałek, to różnie może być, wiadomo, ale teraz taki numer, który za każdym razem działa i to jest taki zastrzyk dobrego nastawienia do rzeczywistości. Tak bym to określił. No, no nic, no, spróbujmy, może się uda. Feel good thing. Gorillaz przed nami. Ani już w ten czwartek w Poznaniu na koncercie.

To był Lady Punk w Estrogi Zamki na Piasku. Przypomnę, pod koniec lipca odbyła się pierwsza edycja festiwalu zorganizowanego przez Jana Borysewicza. To wydarzyło się w Ćmielowie, w Świętokrzyskim. W ramach tego festiwalu odbył się tak zwany Riff Challenge, czyli pojedynek na riffy. Bardzo dobry pomysł i świetna inicjatywa lidera, jednego z liderów zespołu Lady Punk, umówmy się. No i pewnie już ci, którzy tam się pojawili, czekają, przebierając z nogi na nogę na edycję numer 2 tego właśnie święta gitary, jak już to

Lidera, jednego z liderów zespołu Lady Punk, umówmy się, no i pewnie już ci, którzy tam się pojawili, czekają, przebierając z nogi na nogę na edycję numer 2 tego właśnie święta gitary, jak już to

0: 6 minut. Do 14 nam pozostaje. To oznacza, że za chwilę radar na naszej antenie, czyli newsy muzyczne, a tuż potem YouTube się pojawi ze swoim wielkim hitem z końca lat 80. Weather Without You.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Naukowcy proponują, żeby do keczupu dodawać ekstrakty z glonów. Mniam. Dobre glony nie są złe.
3: Glon jest pyszny, tylko trzeba wszystko jest, może być dobre, tylko trzeba to dobrze wyprawić.
4: I z glona można wyciągnąć keczup, jak się okazuje, no. A kiedyś jak długo keczup u mnie powstał w lodówce, to z keczupu wyciągnąłem glon. Z czego Polska może być dumna?
3: No ja to z czego właściwie, z kogo? Z nas na pewno nikt taki głupot nie gada o poranku jak
5: i
3: my.
5: I z państwa, ze słuchaczy. Już same mądre rzeczy gadają, a jakże.
4: I z Michała.
2: Ja słyszałem, że Wojtek w swoim życiu zmuchał nie tylko balony.
4: Nie, cofam, to z Michałem cofam.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Castorama!
15: Teoria
13: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
17: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
13: Reklama.
1: S-Rock Radar.
18: Łukasz Szeciłowski, zapraszam. Czy muzycy Motley Crue oszukują swoich fanów na koncertach? Oskarżenia o granie z taśmy ciągną się za tym amerykańskim zespołem już od jakiegoś czasu. Basista Nicky Six postanowił raz na zawsze uciąć spekulacje w tym temacie i szczerze odpowiedział internautom. Co takiego powiedział? O tym przeczytacie na skrok.pl w zakładce Radar.
1: Skrok Radar.

Była islandzka grupa Kaleo, która świętuje właśnie dziesięciolecie premiery swojej przełomowej płyty AB, za sprawą której stali się sławni na całym świecie, dzięki czemu po tym świecie mogą podróżować, no i grać koncerty w różnych zakątkach naszego globu. Zespół ma także sporo fanów w Polsce, którym zagra już w przyszłym roku, dokładnie 19 marca na warszawskim Torwarze. Co ciekawe, to będzie koncert w przeddzień urodzin wokalisty Jokula Juliusona, więc trzeba będzie pomyśleć o jakiejś urodzinowej niespodziance dla pana JJ. Bloodline i Kaleo już za nami Westerok. Teraz Strachy na Wachę.

0: naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: Słuchacie Eski Rock.

0: Breeders Down i Here Without You Westerok. Kończymy już kolejną godzinę naszego poniedziałkowego spotkania. Za chwilę będzie 14. Zapraszamy lada moment na najnowszy raport w SC Rock. A już po 14, to o czym wspominałem Państwu na początku naszego spotkania, będę miał prezenty w postaci zaproszeń na ostatnie już koncerty męskiego grania w tym roku. Ten ostatni przystanek tegorocznej transy odbędzie się w Warszawie na lotnisku Bemowo. Weekend 21-22 sierpnia i zaproszenia na męskie granie w Warszawie do zdobycia już po 14. Zapraszam.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl?
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
6: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
11: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
12: Reklama.
13: Afera z pieniędzmi dla Powodzian jest reakcja Koalicji Obywatelskiej. 35-latka zaatakowana nożem. Policja szuka sprawców awantury w Dębicy. Walkę z żywiołem utrudnia wiatr. W raporcie Grecja i pożar w pobliżu Aten.
14: SK Rock. Raport.
13: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. KO reaguje na aferę z pieniędzmi dla Powodzian. Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego została zawieszona w partii i czeka ją sąd koleżeński, zapowiedział szef Dolnośląskiej Koalicji Obywatelskiej. To efekt doniesień o nieprawidłowościach udzielanych firmom po powodzi, śledztwa CBA i kontroli ministerstwa. Służby informują, że sprawą zajmuje się od miesięcy. Dziś sprawę szczegółowo opisała Wirtualna Polska. Z doniesień portalu wynika, że odszkodowania przyznano według klucza znajomości z działaczką KO z Jeleniej Góry, która jest wiceprezesem agencji wypłacającej pieniądze. A szczegóły zna Mateusz Chłystun.
15: Dziennikarze portalu ustalili, że odszkodowania za rzekome straty otrzymali mąż polityczki oraz dwójka ich sąsiadów. W jednym z przypadków dowodem na szkody miało być zdjęcie przedstawiające pękniętą płytkę i uszkodzony tynk na balkonie.
16: Jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
15: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na razie jednak, jak usłyszeliśmy, nie było podstaw, by zawiadamiać o sprawie prokuraturę. Mimo że, jak donosi dziś Wirtualna Polska, powołując się na oficjalne dane, na obszarze, na którym działają i mieszkają beneficjenci odszkodowań,

służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na razie jednak, jak usłyszeliśmy, nie było podstaw, by zawiadamiać o sprawie prokuraturę. Mimo że, jak donosi dziś Wirtualna Polska, powołując się na oficjalne dane, na obszarze, na którym działają i mieszkają beneficjenci odszkodowań, żadnej powodzi

0: Ze względu na dobro śledztwa policja nie udziela więcej informacji.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Greccy strażacy znów w akcji. W pobliżu Aten wybuchł nowy pożar. Walkę z żywiołem utrudnia wiatr, który wieje z prędkością ponad 70 km na godzinę. Płomienie pojawiły się rano około 60 km od greckiej stolicy. Na miejsce skierowano ponad 170 strażaków i 40 pojazdów, a akcje z powietrza prowadzą samoloty i śmigłowce. Był ranek, kiedy wiatr zaczął mocno wiać w okolicach miejscowości nieopodal Aten. Utrudnia gaszenie i zmienia kierunek. To tereny, gdzie mieszka wiele osób. Kiedy tylko pojawiło się zagrożenie, na miejsce natychmiast przyjechały służby, obrona cywilna, burmistrz i przedstawiciele władz. Mówił na antenie greckiej telewizji jeden ze strażaków. To już drugi poważny pożar w pobliżu Aten tego lata. Pierwszy wybuchł 10 dni temu na północny zachód od stolicy i zniszczył ponad 11 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych.
2: SK Rock Biznes.
0: Na wypadek kryzysu powstanie lista dostawców krytycznych towarów i usług. Chodzi o projekt ustawy o krajowych ramach budowania odporności rynku wewnętrznego oraz reagowania na kryzys na rynku wewnętrznym. Został on przygotowany przez Resort Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwami Cyfryzacji i Infrastruktury. Zaćmienie słońca wpłynie na produkcję energii z fotowoltaiki. Polskie sieci elektroenergetyczne uwzględniają to w planach pracy systemu we współpracy z operatorami europejskimi. Łączna moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce to obecnie 27,5 gigawatów. Zaćmienie będzie miało miejsce w środę po godzinie 19, a zatem w czasie, gdy generacja PV jest już stosunkowo niewielka. W drugim kwartale roku odwołano około 30% więcej pociągów niż rok temu. Częściej też się spóźniały. W drugim kwartale wskaźnik punktualności wyniósł 89,3% wobec ponad 93% w analogicznym okresie 2025. Między innymi przez pogodę i awarię taboru, podał dziś Urząd Transportu Kolejowego.
2: Pogoda.
0: Znów niemal cała Polska w alertach. Burza z gradem, ale i upały sięgające 33 stopni Celsjusza. Przed takimi zjawiskami przestrzega dziś IMGW. Synoptycy dla wielu regionów wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w tej sprawie. Najsilniejsze burze prognozowane są późnym popołudniem i wieczorem w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum Podolny Śląsk i Opolszczyznę. Jeśli chodzi o temperaturę, prawie w całym kraju termometry pokażą dziś od 30 do 33 stopni. Wyjątkiem będzie wybrzeże. Tam 24 kreski.

To był Queen w Esterogi Bicycle Race. A właśnie, skoro przy tych tematach jesteśmy, w ten weekend zakończyły się dwa wielkie wyścigi kolarskie, ten największy w Polsce, Tour de Pologne. No i do tego jeszcze Tour de France w wydaniu

0: Właśnie z panią Katarzyną Kolarką pytanie konkursowe związane, to proszę mi nagrać głosówkę i wysłać ją na naszym Messengerze i poinformować mnie i wszystkich, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, które miejsce w Tour de France Femme, czyli Tour de France w wydaniu kobiecym, zajęła w tym roku Katarzyna Niewiadoma Fini. No to jeżeli ktoś mi odpowie dobrze w głosówce, to będzie miał ode mnie prezent w postaci biletów na męskie granie w Warszawie. No to do dzieła.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A w tym momencie 12 minut po 14. Ukłonę raz jeszcze Michał Cieślik. Zapraszam na ostatnią godzinę naszego spotkania. I teraz będzie pani Katarzyna Nosowska, Sos Chaosu przed nami w Esterok.

0: Faith No More, Epic w SC Rock w poniedziałkowe popołudnie. No tak, jak wspominałem, Katarzyna Nosowska na męskim graniu w Warszawie się pojawi. Natomiast pani Katarzyna Niewiadoma Fini, nasza kolarka, osiągnęła wielki sukces w kobiecym Tour de France. Wczoraj zakończyła rywalizację w tych zawodach właśnie. No i padło pytanie konkursowe, na którym miejscu? Czy pan Paweł może wie, na którym miejscu pani Katarzyna skończyła ściganie w Tour de France?
1: Kasia Niewiadoma, drugim kołem Tour de France. Niesamowita, wspaniała.

0: Miała dziewczyna, która zasłużyła na pierwsze, zajęła drugie, ale też wspaniałe. Też wspaniałe. Drugą osobą. Niesamowite.
1: Mhm. To by się zgadzało, a pan Paweł to chyba jakieś takie zadatki ma na komentatora kolarstwa. Nie mają państwo takiego wrażenia? No nie wiem, czy na rowerze, ale pan Paweł wybierze się na męskie granie w Warszawie. To w ten kolejny weekend, nie ten najbliższy, 21-22 sierpnia, finał tegorocznej trasy męskiego grania w stolicy. No i do pana Pawła wędrują...

miejsce 2 lata temu, zwyciężyła ten wyścig, no wcześniejsze lata to też podium, czyli naprawdę świetna seria i znakomita kolarka, także brawa i wielkie gratulacje. No i dobrej zabawy dla pana Pawła także na męskim graniu w Warszawie.

0: takie tematy kolarsko-rowerowe pojawiły się w tej godzinie, to wszystko sprawą kawałka Bicycle Race zespołu Queen, który zagraliśmy na początku tej godziny. No tak, lato, wakacje to czas sprzyjający niesamowicie uprawianiu tego sportu właśnie. To ciekawe jestem, ile Państwo wykręcili w te wakacje właśnie tego lata, bo widzę, że to dosyć popularny sposób na spędzanie wolnego czasu właśnie w tych dniach. No jeżeli chodzi o mnie, no to powiem szczerze, bez rewelacji, ale za to więcej kroków na liczniku jest zdecydowanie. 25 minut pozostaje do 15, za nami Golden Life, oprócz błękitnego nieba, to skoro przy kolarstwie jesteśmy i sportach rowerowych, dzisiaj idealne warunki na uprawianie tego właśnie sportu, do czego bardzo Państwa zachęcam. Chwila przerwy, po niej wracamy z No Doubt.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Super Zoo. Tylko do 19 sierpnia kupisz żwirek silikonowy Magic Pearls 3,8 litra, aż 61% taniej za 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 25,99. Zapraszamy do Super Zoo w cecha Zielony Targówek w Warszawie. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
11: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

To była Lux Torpeda w SC Rock. Tymczasem Lica w ten weekend bawił w Gdańsku, gdzie zagrał koncert, ale nie z Lux Torpedą, tylko z zespołem Acid Drinkers, który pojawił się w swoim oryginalnym składzie podczas tej pierwszej odsłony tegorocznej rockowizny. Relacje z tego koncertu i z całej rockowizny cały czas się polecają w naszych social mediach i ja też Państwu je polecam serdecznie. Lica z Lux Torpedą, Lubię się, właśnie pojawił się w SC Rock. Teraz Skid Row, 18 and Life.

0: Try Not To Love You, Nickelback w Est Rock na koniec godziny i tego pierwszego z dwóch naszych dzisiejszych spotkań, bo przypomnę, w związku z tym, że dzisiaj poniedziałek, to jeszcze po 21 się słyszymy w Est Rock i wtedy też liczę na Państwa obecność. Póki co zmykam dobrej dalszej części tego popołudnia. Państwu życzę, Michał Cieślik, za chwilę Dawid i kolumna Zygmunta.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
1: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
0: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
2: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
10: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
11: Reklama. SK Rock Warszawa.
12: Wypadła z balkonu na piątym piętrze. Sąsiedzi ruszyli na pomoc czterolatce z Łomży. Karambol i kilkunastokilometrowe korki. Utrudnienia na S3 w zachodniopomorskim. Dziś zaledwie 102 cm. Alarmująco niski poziom Wisły w Warszawie.
13: SK Rock. Raport.
12: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ruszył na pomoc dziewczynce, która wisiała na barierce balkonu na piątym piętrze. Pan Grzegorz Płoński jest jedną z osób, które uratowały czterolatkę z Łomży. Chwilę przed przyjazdem służb to on wspólnie z innymi mężczyznami rozciągnął koc, na który spadło dziecko.
14: Słyszałem krzyki. Zobaczyłem to dziecko po barierce chodzące. Podbiegłem pod blok, zacząłem krzyczeć do niego, żeby zeszło, że tak nie wolno. Ona w ogóle nie reagowała. Raz z jednej strony barierki się zwieszała, raz z drugiej. No i w końcu przebiegł ten pan z kocem.
12: To były ostatnie sekundy przed wypadnięciem dziecka, relacjonuje pan Grzegorz.
14: Skoczyliśmy tam na dole, taki balkon odstający, jest szerszy. We trzech, jeszcze czwartego wołałem, no niestety jakoś nikt nie podszedł. Rozłożyliśmy ten koc, spojrzałem w górę, ona akurat się przesunęła na ten drugi róg, bo to narożne. Tylko zdążyliśmy się przesunąć i ona już w tej chwili spadła. To już ostatnie sekundy były.
12: Dziewczynka w stanie dobrym, znajduje się na obserwacji, jest lekko poobijana, a 27-letnia matka dziecka zapewne usłyszy zarzuty. Podczas tych dramatycznych wydarzeń spała w mieszkaniu, miała 0,7 promila alkoholu we krwi.
13: To jest raport.
12: Karambol i ogromne utrudnienia na S3 w zachodniopomorskim. 7 samochodów zderzyło się między obwodnicą Golejniowa a węzłem Kliniska w kierunku Szczecina. Korek w tym miejscu ma kilkanaście kilometrów.
15: Na miejscu służby prowadzą czynności, a ruch odbywa się prawym pasem. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do sytuacji na drodze.
12: Mówi Martyna Kowalska z policji w Goleniowie. Uszkodzone w karambolu pojazdy są usuwane, a utrudnienia mogą potrwać do 16. Rekordowo niski stan Wisły w stolicy. W dodatku prognozy nie dają powodów do optymizmu. Na stacji Warszawa Bulwary odnotowano dziś zaledwie 102 cm. W całym kraju obowiązuje już 78 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, w tym dla mazowieckiego odcinka Wisły. A szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
16: Sytuację mogą poprawić przede wszystkim długotrwałe, spokojne opady. Jak mówi Dariusz Witkowski z IMGW, gwałtowne burze nie rozwiązują problemu, bo zamiast zasilać rzeki mogą prowadzić do podtopień.
17: Mówimy o takim zjawisku suchej gąbki, takiej, która jest bardzo przesuszona, to na tej wody nie chłonie, tylko po niej woda spływa.
16: Niski poziom wody jest także zagrożeniem dla ekosystemu Wisły, ponieważ płytka woda szybciej się nagrzewa i zawiera mniej tlenu. Złą sytuację widzą gołym okiem nawet spacerowicze nad Wisłą.
17: Nawina się, mówi się o tym, zresztą nie tylko tutaj.
18: Na Białęce też jest tak nisko, tam taki tramwaj wodny przepływał na Umianki i w związku z takim niskim poziomem nie ma go teraz.
16: IMGW ostrzega, że susza hydrologiczna może utrzymać się nawet do października.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
12: To będzie okazja do pokazania siły. W sobotę Święto Wojska Polskiego i Wielka Defilada w Warszawie. W przygotowaniach bierze udział ponad 9 tysięcy żołnierzy, a na samej defiladzie zobaczymy najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii, mówi wiceszef MON Paweł Bejda.
19: Będą oczywiście F-35 i

0: F-16 nasze jastrzębie, będą Gripeny, będą Rafale.
1: To na ziemi, a co to na niebie, a co na ziemi?
0: Będą oczywiście czołgi, K-2, Abramsy, Leopardy, będą nasze kraby, to będą moździerze, raki, to będą nasze pioruny, czyli przenośne zestawy rakietowe, ale będą też rosomaki, będzie też borsuk.
1: Część morska defilady odbędzie się z kolei w Gdyni, gdzie pokazanych zostanie ponad 20 jednostek. Start o 12.
2: Pogoda.
1: Dziś upalnie w większości regionów, temperatura od 30 do 35 stopni. Najgoręcej w południowych i centralnych dzielnicach, nieco chłodniej w północnych województwach, wzdłuż wschodniej granicy kraju oraz w rejonach podgórskich, tam od 26 do 29 stopni. Późnym popołudniem i wieczorem, najpierw na zachodzie, a potem na wschodzie, opady deszczu i burze, do tego grad i porywisty wiatr. A od jutra przyjemne temperatury w okolicach 25 stopni.
2: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
3: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa w składzie Kruszyńska raportuje.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry Aniu, a ja jestem Zygmunt i pozwolicie, że zaczniemy dzisiaj od dzikich dźwięków, zaczniemy tak z pazurem, tak bez hamulców i chyba mnie jeszcze trzyma po weekendzie, a jak tam u Państwa, linie messengerowo-telefoniczne otwarte. Zapraszam. Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Jak jedwab.
1: Jak jedwab.
0: To ja teraz chwycę za smyczek.
2: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa? Czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory trochę przez nas zapomniane, może trochę nieoczywiste i jak wspomniałem, w tym tygodniu będziemy chwytać za smyczek. Chwilę temu minęło 30 lat od debiutu zespołu, który pokazał, że można grać rocka i można grać metal na wiolonczelach. No to był absolutny przełom, bo jeśli jesteś wiolonczelistą, to pewnie liczysz się z tym, że raczej będziesz grał klasykę. Bacha, Schumana, Dworaka, a oni wzięli się za Metallicę. Nazwali się Apokaliptika. I zaskoczyli świat. I oprócz coverów zaproponowali też swoje kompozycje i taką kompozycję wykopałem dla Państwa w tym tygodniu. Utwór z udziałem Brenta Smitha z zespołu Shinedown. Utwór Not Strong Enough. To Apokaliptika w kopalni odkrywkowej.

0: Hej, hej, Zygmuncie. Mnie też chyba trzyma po weekendzie, ale to mnie trzyma, że z chęcią bym jeszcze sobie go przedłużył. Pozdrawiam.
1: Mów do Zygmunta.
2: Nagraj się na Messengera Eskiro. Klub zadzwoń na numer 691 613 613.

0: 13.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Pewne. Niskie ceny i świeże oferty

0: Różniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
2: Reklama.

0: Motorhead w Radiu SK Rock. I tyle lat ma ten kawałek, a wciąż nas pozytywnie rozjeżdża, bo ten kawałek jest jak walec. Jak walec! Gramy nieprzypadkowo, bo taki walec pewnie by się przydał po tym, jak chłop z Gliwic zaorał pługiem asfalt. Tak było. Jeśli Państwo tego nie widzieli, to proszę zajrzeć do sieci. A w radiu więcej ważnych wieści już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. To nie woda była powodem zatrucia uczestników obozu sportowego pod Tomaszowem Lubelskim, przekazał dziś sanepid. Trwa policyjne śledztwo w tej sprawie.
5: Do zbiorowego zatrucia doszło nocą z wtorku na środę w jednym z lokali noclegowo-gastronomicznych w miejscowości Kolonia Łaszczówka w powiecie tomaszowskim. 16 dzieci trafiło wtedy do szpitali w Zamościu, Biłgoraju i Tomaszowie Lubelskim. Byli to uczestnicy obozu sportowego z okolic Rzeszowa w wieku od 9 do 12 lat. Nikt nie potrzebował dłuższej hospitalizacji. Wszystkich wypisano jeszcze w środę do domów.
4: Relacjonował Bartłomiej Ważny. Kampania hashtag FastOff znów przypomina o ciąży bez alkoholu. W Ogrodzie Botanicznym UW powstają zdjęcia do tej akcji zorganizowanej przez Fundację Dom w Łodzi. Rok temu kobiety pozowały jeszcze jako przyszłe mamy. Dziś na sesję wróciły już ze swoimi dziećmi, a do tematu wrócimy o 16.
3: To jest raport.
4: Czas na kolej. Od 13 do 17 sierpnia PKP Intercity doczepi dodatkowe wagony do swoich najpopularniejszych 46 pociągów. Chodzi m.in. o połączenia z południa nad morzem, przekazała dziś spółka. Jednocześnie w związku z upałami firma przedłużyła do 16 sierpnia możliwość bezpłatnego zwrotu biletu.
3: SK Rock Sport.
4: Sukces Polaków w Paryżu na Mistrzostwach Europy w pływaniu. Do wieczornych półfinałów awansowali Adela Piskorska na 200 metrów stylem grzbietowym i Jan Kałusowski na 100 stylem klasycznym. W finale o 19.20 wystąpi natomiast sztafeta kobieca 4x200 metrów stylem dowolnym. Paweł Fajdek awansował tymczasem do finału rzutu młotem w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Nie udało się to Marcinowi Wrotyńskiemu, Dawidowi Piłatowi i Wojciechowi Nowickiemu, który trzykrotnie triumfował w tej imprezie. Wieczorem w kwalifikacjach kobiet wystąpią Anita Włodarczyk, Aleksandra Śmiech i Ewa Różańska. Piękny gol Motoru Lublin okazał się tylko ozdobą meczu z Pogonią Szczecin. To było za mało na portowców, którzy wygrali 3-1 z żółto-biało-niebieskimi. Motor z jednym remisem i bez wygranej wylądował w strefie spadkowej Ekstraklasy, mówi trener Motoru Mariusz Misiura.
6: Po trzech kolejkach i masz jeden punkt, to wiadomo, że towarzyszy się smutek, więc mam zamiar być bardzo blisko zawodników. Wierzę, że z tej mąki będzie bardzo dobry chleb i bardzo wierzę w drogę, którą idziemy.
4: A szansa na pierwszą wygraną w niedzielę 16 sierpnia Motor podejmie na arenie GKS Katowice.

0: to Michael Stipe w programie Kolumna Zygmunta w Esterok. Ciekawe, czy pan Michael jeszcze się zejdzie z R.E.M. To byłby wielki powrót. A na naszej ziemi wciąż celebrujemy powroty Acid Drinkers w oryginalnym składzie i powrót Komy. To najważniejsze powroty ostatnich lat. I co dalej z Komą? Zapytałem o to artystów podczas gdańskiej rokowizny, panie Piotrze.
1: Wiesz co, no, mamy w planach coś nagrywać. O. Może wśród tych piosenek, które gdzieś tam przyszykujemy, znajdzie się coś mocnego.
0: Tak?
2: Być może.
0: Koma? Czekamy. Reklama.
3: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
4: To Lego Pikachu!
3: Nie.
4: Ha? Jak to?
3: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
7: Klasa, a nawet klasyka.
6: Arab?
7: Też klasa.
8: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
9: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
8: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: 18, 47, 12.
15: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24, 39.
17: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Reklama. Esca Rock Warszawa.

0: Soundgarden tuż przed godziną 16 w Radiu SK Rock i będzie pożegnalna płyta tego zespołu. I mimo, że bez Chrisa Cornella, to jednak z Chrisem Cornellem, bo sporo jego partii wokalnych i instrumentalnych się zachowało i zostaną one zebrane i wydane. Będziemy o tym z pewnością informować w radiu i na skrock.pl. A o tym, co aktualnie poważne, będzie informować Ania w raporcie. Za 3 minuty raport.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
2: Autopromocja. Melina
3: SC Rock. To zamiast o stand-upie będziemy o inwestowaniu tutaj rozmawiali, to ciekawe. Miałem ponad 100 tysięcy złotych długu.
4: Jak to się dzieje, że z tych 100 tysięcy dołka przechodzi do tego, co wyczytałem właśnie w tych Forbesach, że zarabiasz milion?
3: Po prostu mam szczęście. Jeden ze znanych żartów trenerów, że dokąd idzie myszka? Do dziury. Tak, że tak prowadzisz tą grupę.
4: Takie szkolenie na wesoło.
3: Absolutnie na wesoło, wiesz, mógłbym uczyć wystąpień publicznych albo odstraszać ludzi od tradingu.

0: zajście. Jeden z znanych żartów trenerów, że dokąd idzie myszka? Do dziury. Tak, że tak prowadzisz tą grupę.
1: Takie szkolenie na wesoło.
0: Absolutnie na wesoło, wiesz, mógłbym uczyć wystąpień publicznych albo odstraszać ludzi od tradingu.

0: aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
8: Reklama.
9: SK Rock Warszawa.
10: Został zaatakowany nożem. Mieszkańcy Kamiennej Góry oddają krew dla kacpra. Puma widziana pod Ciechanowem. Jest apel władz o niewchodzenie do lasów. Przypomina o ciąży bez alkoholu w raporcie kampania hashtag Fast Off.
11: SK Rock. Raport.
10: Minęła 16, Anna Kruszyńska zapraszam. Kamienna Góra żyje sprawą ciężko rannego 15-letniego kacpra. W piątek nastolatek został zaatakowany nożem w szyję. Teraz walczy o życie w jednym z wrocławskich szpitali. Mieszkańcy jednoczą się i oddają krew dla kacpra.
12: Żeby oddać krew, krew może uratować komuś życie.
13: Pomóc słusznej sprawie.
14: Tak. Trzeba pomagać, po prostu tak trzeba.
15: Mamy nadzieję, że będzie więcej osób.
16: Pomóc słusznej sprawie, tak jest.
17: Bardziej koledzy z Kamiennej Góry.
12: No tak, bo to co się ostatnio dzieje, to jest po prostu straszne.
10: A decyzją sądu 16-latek z Kamiennej Góry podejrzewany o napaść przy użyciu noża na 15-latka spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich.
18: O dalszym losie, czy nieletni będzie sądzony jako dorosły, będzie decydował sąd rodzinny.
19: Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu są obywatelami Polski.
10: Mówi starszy aspirant Anna Słowińska z policji w Kamiennej Górze. Służby nie podają informacji o motywach napastnika i okolicznościach ataku.
1: To jest raport.
10: Dwie osoby trafiły do szpitala, to w Poznaniu. Karetka pogotowia zderzyła się z osobówką na jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań ulic Głogowskiej i Hetmańskiej.
20: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, karetka jadąc na sygnale wjechała na czerwonym świetle na wcześniej wspomniane skrzyżowanie, gdzie doszło do jej zderzenia z pojazdem marki Fiat. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały ranne. Są to kierowcy obu pojazdów.
10: Powiedział nam Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Przyczyny wypadku wyjaśniają służby. Puma widziana pod Ciechanowem na Mazowszu. Miejscowe władze apelują o niewchodzenie do lasów. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Gdzie dokładnie zauważono zwierzę?
21: W okolicy wsi Osiek Wólka urzędnicy otrzymali informacje od leśników, których wcześniej zaalarmowali myśliwi. Rysopis i ślady wskazują, że była to właśnie puma, powiedziała mi sekretarz gminy Gołomin Ośrodek Anna na Augustyniak.
22: To było zwierzę duże, z długim, zaokrąglonym ogonem. W tym miejscu docelowym, gdzie była ta puma, są odciski łap tego zwierzęcia.
21: Podczas posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego zdecydowano o pilnym zakupie fotopułapek. Jeśli urządzenia potwierdzą obecność zwierzyny, jej odłowieniem będzie musiała zająć się profesjonalna firma. Na razie jest apel do mieszkańców okolicznych miejscowości o ostrożność, unikanie lasów i zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci.
10: A przypomnijmy, wcześniej po poszukiwaniach schwytano pumę w gminie Polanów w zachodniej Pomorskiem. Nie wiadomo skąd wzięła się w miejscowych lasach. Po odłowieniu trafiła do zoo w Poznaniu.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: Kampania hashtag Fast Off przypomina o ciąży bez alkoholu. W ogrodzie

0: W Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowano sesję zdjęciową z udziałem mam i ich dzieci. To kontynuacja ubiegłorocznej odsłony, kiedy to przed obiektywem stanęły kobiety w ciąży. Na planie sesji z Martyną Pietryszyn, jedną z mam i ambasadorek kampanii, rozmawiała nasza reporterka.
1: Co dzisiaj tutaj robimy?
2: Jesteśmy tutaj w szczytnym celu pod tytułem Face Off, czyli zapobieganiu i rozprzestrzenianiu wiedzy na temat picia alkoholu w ciąży.
1: Rok temu była sesja w ciąży, a dzisiaj już wracacie ze swoimi dziećmi.
2: Tak, dokładnie właśnie. Właśnie fantastyczne jest to, że jest to kontynuacja, że rok temu mogłyśmy się z dziewczynami spotkać, będąc w ciąży, nagłaśniając temat właśnie niepicia alkoholu. Natomiast w tym roku widzimy się wszystkie z dzieciaczkami, zdrowymi dzieciaczkami.
0: A tematem zajęła się Małgorzata Zawada.
3: Pogoda.
0: Dziś bez opadów, tylko na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu oraz burze, także z gradem. Najsilniejsze burze prognozowane są późnym popołudniem lub wieczorem na obszarze od Kaszub i Warmii po centrum kraju. Dziś upalnie w większości regionów, temperatura od 30 do 35 stopni. Najgoręcej w południowych i centralnych dzielnicach, nieco chłodniej w północnych województwach, wzdłuż wschodniej granicy kraju oraz w rejonach podgórskich, tam od 26 do 29 stopni.
3: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
4: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
5: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świat.

0: 6 do 29 stopni.
1: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
3: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świat.

0: I co tam, jak tam u państwa? Bo mnie po weekendzie chyba jeszcze trzyma. Halo, halo?
1: Mówisz, Dawidzie, że cię jeszcze trzyma po weekendzie. Sądząc po rolkach, to cię nieźle potargało w tym Gdańsku.
0: Najważniejsze, że nie zmiotło. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Paroach. To słychać. A jak nie słychać, to panowie potwierdzą.
1: Hey, what's up? This is Jerry from Papa Roach, and you're listening to Esca Rock.
0: Bardzo dobrze, zresztą potwierdzi to artysta, którego usłyszymy już za chwilę. Dobrze jest?
2: It's fantastic.
0: Mick Jagger, wiecznie zadowolony. Zresztą, no, ma się z czego cieszyć. Stonesi wrócili z nową płytą, wrócili z nową płytą i wrócili w wielkim stylu. Na swojej nowej płycie pokazali, że muzyka gitarowa jest sexy, że to granie wciąż może nas pociągać i bardzo się cieszymy, że nie poszli na emeryturę. Zresztą po tym, jak dzisiaj przed południem padły strony w ZUS-ie

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Tak szukając pozytywów w tych upałach, to ile ja dzięki temu latu pieniędzy zaoszczędziłem na saunie. No i końca tych oszczędności nie widać.
2: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Chcesz wiedzieć, co tuż przed

0: swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Reklama.

0: Origi w Radiu SK Rock.
1: Tak jest! Halo, halo!
2: Ale pan teraz do pieca, panie Dawidzie.
1: Tak jest!
0: To Blue Monday. A za oknem słoneczny Monday, upalny Monday, taki iście wakacyjny. I ten dzień powolutku nam się kończy, jak słychać humory. Coraz lepsze. Messenger nasz radiowy, tam można słać głosówki, a można też dzwonić do studia 691-613-613. Czekam na wasze wiadomości, a te poważne wiadomości za chwilę w raporcie.
3: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: Czemu oni tych meleksów tam nie wypuszczają? Ja nie rozumiem tej sytuacji, przecież tam tak miało być.
5: A widziałeś meleksa poganianego batem?
4: No ale można sobie, mogą sobie wtedy poganiać.
6: Słuchaj, to jest odwieczna góralska tradycja, która trwa już 50 lat.

0: Wiom, Alex, wio!
1: Państwo trochę o tym dobrym podróżowaniu.
2: Dużo jeżdżę autem. Naprawdę mamy przepiękne mopy. Jest czyściutko, pachnąco, za darmo.
0: Bo będziecie się śmiać z mopów teraz.
1: No słuchaj,
0: tak?
1: Mamy mopy i dzięki temu jest czyściutko i pachnąco. Wszystko gra.
3: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: S-Rock. Raport.
0: Anna Kruszyńska, zapraszam, a na początek doniesienia z Brukseli. Jest zielone światło Komisji Europejskiej. Do Polski popłyną kolejne miliardy w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o 7 miliardów 900 milionów euro. To w przeliczeniu około 33 miliardów złotych. Warunkiem wypłacenia tych środków było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy.
4: To jest raport.
0: Jest śledztwo w sprawie niedzielnego wypadku na jeziorze Rożnowskim obok Nowego Sącza. 43-letnia kobieta spadła ze skutera wodnego, którym kierował jej partner. Ciało po ponad 2 godzinach odnaleźli płetwonurkowie.
5: W chwili wyciągania zwłok z wody kobieta nie miała na sobie założonej kamizelki ratunkowej. W toku prowadzonego postępowania będziemy weryfikować, czy tę kamizelkę miała założoną w chwili wsiadania do pojazdu. Mężczyzna był trzeźwy w chwili prowadzenia tego pojazdu. Na miejscu pracował prokurator, a także policyjni technicy, którzy wykonywali oględziny. Zabezpieczono również skuter.
0: Mówiła Justyna Rataj-Mekietyn, rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Partner został przesłuchany w charakterze świadka. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.
4: SK Rock Sport.
0: Trzeba już zapomnieć o eliminacjach, a w finale zrobić swoje, bo to da medal, powiedział Konrad Bukowiecki po eliminacjach pchnięcia kulą w Mistrzostwach Europy w Birmingham. Finał, także z udziałem Szymona Mazura, rozpocznie się o godzinie 21.33. Bukowiecki był 8 w porannych eliminacjach i awansował do finału, podobnie jak 11 Mazur. Najlepszy rano okazał się broniący tytułu Włoch Leonardo Fabri. Przed Igą Świątek ćwierćfinałowy mecz turnieju WTA 1000 w Toronto. Polska tenisistka awansowała do niego po wygranej z Martą Kostiuk. Jej kolejną rywalką będzie Diana Schneider. Ich mecz zaplanowano o 1 w nocy czasu polskiego. To będzie ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. Siatkarki Ukrainy, Francji i Włoch będą rywalkami Polek w rozpoczynającym się jutro w Koszalinie memoriale Agaty Mrus-Olszewskiej. Dla polskich kibiców będzie to jedyna okazja w tym roku, żeby zobaczyć żeńską reprezentację na żywo. W Koszalinie podopieczne trenera Lawariniego zameldowały się wczoraj po zgrupowaniach w Szczyrku i Spale. Do Mistrzostw Europy przygotowuje się obecnie 16 siatkarek. Sztab szkoleniowy po turnieju w Koszalinie ogłosi 14-osobową kadrę. 19 sierpnia polska reprezentacja wyleci do Stambułu, gdzie rozegra wszystkie mecze rundy grupowej Mistrzostw Europy oraz, w przypadku awansu, spotkania fazy pucharowej. W pierwszym meczu 22 sierpnia Polki zmierzą się z Węgierkami.
3: Kolumna Zygmunta w S.

0: News w programie Kolumna Zygmunta w Esterok. To zespół, który potrafi sprawić, że ziemia się trzęsie. A dzisiaj z kolei może rypnąć z nieba, lokalnie możliwe burze i grad. No mamy nadzieję, że bez podtopień, chociaż pani Anna z koalicji to chyba tonie. Wirtualna Polska donosi miliony złotych dla powodzian. Dostali mąż i sąsiedzi polityczki Koalicji Obywatelskiej, mimo że ich nie zalało. Za nasze pieniądze. Skandal. Przepraszam bardzo, państwo w sprawie powodzi? Tak, bardzo się powodzi.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.com.

0: kas.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Perfekt w Radiu SK Rock, a Perfekt z Łukaszem Drapałą już pod koniec sierpnia w Operze Leśnej w Sopocie podczas koncertu Legend Top of the Rock i gdyby ktoś chciał przeżyć taki koncert, to będą u nas bilety do zabrania. A jeśli macie nie po drodze, to będzie to można zobaczyć w telewizorze na antenie telewizji TVN. Ale wracamy do radia, bo przed nami ostatnia godzina kolumny, za 3,5 minuty 17, za 3,5 raport.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, wrym, a pod maską 1.0.
2: Łukasz Bąk.
4: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
2: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i

0: Spotify.
1: Garaż Eski Rock.
2: Garaż Eski Rock.
1: W każdą sobotę po 12.
3: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Siemka. Muzyka poważna. Klasa czy obciach?
6: Klasa, a nawet klasyka.
5: Arab?
6: Też klasa.
7: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
8: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
7: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
9: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
10: W lodówce tej nowej!
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: 16-latek zderzył się z motorówką. Jest śledztwo w sprawie wypadku na Jeziorze Jagodne. Zamiast kuponów, zwroty na kartę. Nowe kaucjomaty od przyszłego roku w Polsce. W środę zaćmienie słońca. Podpowiemy, jak bezpiecznie obserwować to zjawisko.

16-latek zderzył się z motorówką. Jest śledztwo w sprawie wypadku na jeziorze Jagodne. Zamiast kuponów, zwroty na kartę. Nowe kaucjomaty od przyszłego roku w Polsce. W środę zaćmienie słońca. Podpowiemy, jak bezpiecznie obserwować to zjawisko.

0: Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest śledztwo po tragedii na jeziorze Jagodne koło Giżycka. Zginął tam 16-latek. Chłopiec, który płynął skuterem wodnym, zderzył się z motorówką. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok, informuje Daniel Brodowski z prokuratury okręgowej w Olsztynie i dodaje, że śledztwo dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
1: Prokurator dokonał oględzin ciała. Zaplanowana jest sekcja zwłok pokrzywdzonego. Zabezpieczono pojazd, na którym poruszał się pokrzywdzony, oraz łódź motorową. Zostało przekazane biegłemu. Przesłuchano również część świadków zdarzenia. Pozostałe czynności z udziałem świadków będą kontynuowane.
0: Policja podaje, że motorówką płynęło małżeństwo z Białegostoku. 47-letni mężczyzna posiadał patent sternika motorowodnego. Był trzeźwy, podobnie jak jego 50-letnia pasażerka. Z kolei na dwóch oddzielnych skuterach wodnych pływali 16-latek pochodzący z Ostrołęki i jego 47-letni ojciec, mieszkaniec Białegostoku. Według jego relacji syn miał uprawnienia do kierowania tym pojazdem.
2: To jest raport.
0: Rekordowo niski stan Wisły w stolicy. Na stacji Warszawa Bulwary odnotowano dziś zaledwie 102 cm. W całym kraju obowiązuje już 78 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, w tym dla mazowieckiego odcinka Wisły.
3: Jaka jest przyczyna tego niskiego stanu? Oczywiście brak opadów, wysokie temperatury i też wysokie parowanie. Mamy po prostu jakieś opady burzowe. Nie są w stanie nam zrównoważyć tego ubytku, który jest w postaci parowania i też to, co po prostu pobierają rośliny.
0: Mówi Dariusz Witkowski z IMGW. Hydrolog podkreśla, że potrzebne są długotrwałe, spokojne opady o niewielkim natężeniu, które pozwolą wodzie wsiąkać w glebę. Pieniądze na konto zamiast bonów rabatowych. Od przyszłego roku w Polsce pojawią się nowe kaucjomaty. Początkowo na Mazowszu ma pojawić się 500 urządzeń do zwracania opakowań. Docelowo będą 4000 w całej Polsce. A szczegóły zna Aleksander Różkowski.
4: Blisko 87% wszystkich opakowań kaucyjnych trafia z powrotem do sklepów i automatów. Polaków do dalszego recyklingu mają zachęcić pieniądze, które będą mogły wpływać bezpośrednio na konto. Spytaliśmy klientów sklepów, czy oddają swoje opakowania.
5: Rzadko korzystam z tego, bo mi się nie chce o tym wyrzucić, jak kupić po drodze.
6: Zwracam i nie mam z tym najmniejszego problemu. Nie jest to dla mnie żaden wstyd.
7: Bardzo istotne jest zrozumienie faktu, że system kaucyjny ma Polsce pomóc zrealizować cele środowiskowe określone w unijnych dyrektywach, w tym PPWR. I jeśli nie osiągniemy tych celów jako kraj, będziemy płacić po prostu gigantyczne kary.
4: Mówi Joanna Górecka z polskiego systemu kaucyjnego. Są też przeciwnicy tego rozwiązania. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy zakładający likwidację systemu kaucyjnego.
0: A według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska przez pół roku funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce zwrócono ponad 2 miliardy opakowań.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: W środę w Polsce częściowe zaćmienie słońca. Do obserwacji najlepiej wybrać polanę na obrzeżach miasta lub inny punkt widokowy bez bloków drzew, by horyzont był czysty. Trzeba pamiętać o bezpieczeństwie, radzi Artur Pilarczyk z gorzowskiej grupy miłośników astronomii Gamma.
8: Najlepszym zabezpieczeniem są filtry słoneczne. Jest bardzo fajna niedruga folia ND5. Szkło spawalnicze dosyć mocno filtruje część tego promieniowania. I takiego szkła z kasku czy z hełmu spawalniczego można użyć. Wszystko z umiarem.
0: Częściowe zaćmienie słońca w środę po 19:00, kulminacja godzinę później.
9: Pogoda.
0: Dziś upalnie, w większości regionów temperatury od 30 do 35 stopni, najgoręcej w południowych i centralnych dzielnicach, nieco chłodniej w północnych województwach, wzdłuż wschodniej granicy kraju oraz w rejonach podgórskich. Późnym popołudniem i wieczorem najpierw na zachodzie, a potem na wschodzie opady deszczu i burze z gradem. Od jutra przyjemne temperatury w okolicach 25 stopni.
9: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poweekendowa, a za nami bardzo intensywny weekend. O tym, jak było na rokowiźnie, można się przekonać na naszym Instagramie. A wiele osób odwiedziło męskie granie, tłumy były też w Katowicach na Ofie. A co tam się odwaliło w poniedziałek, to nam można powiedzieć do Messengera albo proszę zadzwonić 691-613-613. Zapraszam. Razem do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: trudno się wytłumaczyć przed policją. I kolejna wiadomość, halo, halo, dzień dobry.
1: A witam w buncie. No poszalałeś tam na festiwalu, ja tak poszalałem też Austria, Włochy.
0: Bardzo fajnie.
1: Dochodzę do siebie, widzę też, doszedłeś do siebie, także pozdrawiam.
0: Ale pan chyba w lepszej formie, bo słyszę, że pan prowadzi samochód.
1: Tak, bo wracam
0: no,
1: właśnie...
0: No właśnie, ja bym dzisiaj nie mógł prowadzić. I razem z panem i grupą YouTube pojedziemy teraz ulicą marzeń.
1: Pozdrawiam. Eskerowa.

0: Cześć Zygmundzie. Byłem właśnie na Rakowiźnie w całe dwa dni, cały festiwal. Oczywiście byłem na stanowisku Eski Rock, pograliśmy w dżęgę, pooglądaliśmy gitarę fajną napompowaną, ale ciebie nie mogłem złapać.
1: Mów do Zygmunta.
2: Nagraj się na Messengera Eski Rock lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 razy.

0: praktyki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
1: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
4: Reklama.

0: Jack White w Radiu SK Rock, a wcześniej na naszej antenie David Bowie zaprosił nas do tańca. A ja tymczasem sprawdzam, gdzie można w tym tygodniu potańczyć i poskakać pod chmurką, ale też pod dachem, a w tym tygodniu Cieszanów Rock Festival, Bittersweet Festival w Poznaniu, Testament w Krakowie, Agnostic Front też w Krakowie, Gogol Bordello w Krakowie i Wrocławiu. A do tego Olsztyn Green Festival czy Rock Legionowo. Trwa festiwalowe lato, jeśli ktoś z Państwa korzysta, to prosimy o sygnał. A już za chwilę sygnał do raportu.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Eska Rock. Raport.
3: Anna Kruszyńska, zapraszam. Zawalone budynki, ludzie pod gruzami i najpewniej dziesiątki zabitych

0: i rannych. Silne trzęsienie ziemi w Kolumbii o magnitudzie 7,4. Epicentrum wstrząsu znajdowało się w zachodniej części kraju, a do tematu wrócimy o 18. Odpowie za porwanie trojga swoich dzieci. 32-letnia matka i jej trzej wspólnicy usłyszeli zarzuty. Kobieta wywiozła dzieci, które są w pieczy zastępczej u dziadków. Zabrała je ze spotkania na terenie obiektu rekreacyjnego w Wieluniu. Miała tam z nimi spędzić czas w obecności kuratora.
1: Kobieta wykorzystała nieuwagę obecnych osób i zabrała dzieci, odjeżdżając samochodem prowadzonym przez mężczyznę, który na nią czekał. Drugi z mężczyzn miał celowo odwracać uwagę kuratora oraz personelu obiektu, umożliwiając kobiecie wyjście z dziećmi.
0: Mówi Katarzyna Grela, rzecznik policji w Wieluniu. Podejrzanym grozi 5 lat więzienia.
2: To jest raport.
0: Teraz sanepid w sprawie gruźlicy. Ustalone zostało źródło zakażenia. Osoby z kontaktu objęto nadzorem, a osoby narażone skierowano do lekarzy. Tym samym przecięto drogi szerzenia się zakażenia, przekazała rzecznik warszawskiego sanepidu Katarzyna Dziurna. Gruźlicę wykryto w jednym z przedszkoli na Białołęce. Chora jest pracownica przedszkola i jedno dziecko. U trojga dzieci stwierdzono utajone zakażenie prątkiem gruźlicy.
3: SK Rock Sport.
0: Ewa Swoboda i sztafeta mieszana 4x400 metrów powalczą o medale w pierwszym dniu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Dziś eliminacje czekają polskich reprezentantów w rzucie młotem, m.in. Anitę Włodarczyk, Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajtka. Szturm Graz, Szymona Włodarczyka oraz Sabah Baku, Tymoteusza Puchacza spróbują w rewanszach odrobić straty z ubiegłego tygodnia i awansować do czwartej, ostatniej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wszystkie mecze zaplanowano na jutro, bo w środę rozegrany zostanie Super Puchar UEFA. Z dwójki biało-czerwonych łatwiejsze zadanie ma Puchacz. Klub ze stolicy Azerbejdżanu będzie gospodarzem rewanżu z Orchus, pogromcą Lecha Poznań w poprzedniej rundzie. Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem mistrza Danii 2-1. Włodarczyk i wicemistrzowie Austrii przegrali z kolei w ubiegłym tygodniu na wyjeździe z Fenerbahce Stambuł 0-2. Turecki klub wcześniej wyeliminował Górnika Zabrze. Praktycznie pewny awansu do czwartej rundy jest Dinamo Zagrzeb, które na rewanż z Żalgirisem Kowno na Litwę pojedzie z 5-bramkową zaliczką.
4: Kolumna Zygmunta. Kolumna Zygmunta. SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: mobilnej i fajnie to gra. A nowe rzeczy w drodze. A nowe rzeczy szykują też Three Days Grace, Within Temptation czy Bruce Dickinson. Więcej o tym, co nowe, powie wam z pewnością Michał po kolumnie w programie Radar. A w kolumnie raz jeszcze przypominam dobre wieści z polskiego podwórka. Wieści, które udało mi się ustalić w miniony weekend na gdańskiej rokowiźnie. Pytanie brzmiało, czy Koma planuje coś nowego?
1: Wiesz co, no, mamy w planach coś nagrywać. Może wśród tych piosenek, które gdzieś tam przyszykujemy, znajdzie się coś mocnego.
0: Być może?
1: Być może.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Queens of the Stone Age. Zespół, który nakręcał publiczność przed System of a Down. Dzisiaj nakręcił Państwo przed radarem. Radar po 18, o 18 raporta. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Bardzo Państwu dziękuję za obecność, za wiadomości. Życzę dobrych wieczorowych momentów. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
2: Reklama.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media

0: Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czas

0: dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
2: Silne trzęsienie ziemi w Kolumbii, runęły budynki, są ofiary śmiertelne. Najpierw upały, potem burze, prawie cała Polska w pogodowych alertach. W Lubuskiem dzieła średniowieczne i barkowe, wraca muzyka w raju.
3: SK Rock. Raport.
2: Minęła 18, Anna Kruszyńska zapraszam. Zawalone budynki, ludzie pod gruzami i co najmniej 20 ofiar śmiertelnych. Silne trzęsienie ziemi w Kolumbii miało magnitudę 7,4. Epicentrum wstrząsu znajdowało się w zachodniej części kraju, około 280 km od stolicy kraju Bogoty. Miejscowe władze oceniają skalę zniszczeń i ofiar. Uszkodzonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Dramatyczne nagrania obiegły internet. To moment zawalenia się jednego z trzypiętrowych budynków. Trwa akcja ratunkowa. Poważnie zniszczona odnotowano w miastach zachodniej Kolumbii. W Manizales zawaliła się jedna z kopuł bazyliki i kilka domów w historycznym centrum. Uszkodzonych zostało co najmniej 10 kolumbijskich lotnisk. Według mediów wstrząsy były odczuwalne również w Ekwadorze i Wenezueli, którą w czerwcu nawiedziło podwójne trzęsienie ziemi. Zginęło w nim co najmniej 6 tysięcy osób.
3: To jest raport.
2: Najpierw upały, potem burze. Prawie cała Polska w pogodowych alertach IMGW. Ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W 5 województwach są możliwe przerwy w dostawie prądu. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Gdzie w najbliższych godzinach będzie najgorzej?
4: Na Warmii i Mazurach, Suwalszczyźnie i północnym Mazowszu. Tam obowiązują alerty drugiego stopnia i tam będzie silnie wiało, miejscami nawet do 100 km na godzinę. Do tego spadnie do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Burzowo także w pozostałych regionach centralnej, północnej i północno-wschodniej Polski. Wszędzie tam możliwe są przerwy w dostawach prądu. RCB apeluje też o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie otwartych przestrzeni.
2: Rząd zwleka z decyzją w sprawie pakietu CPN. Czy pomogą ostateczne rozwiązania na Bliskim Wschodzie? Na razie wciąż nie ma amerykańsko-irańskiego porozumienia, a cieśnina Ormus pozostaje właściwie zamknięta. Konsekwencje tego widzimy na stacjach benzynowych. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, czy w tym tygodniu będą obniżki?
5: Tak, jeśli to zawieszenie sytuacji na Bliskim Wschodzie się utrzyma. Analitycy prognozują powolne spadki, średnio około 20 groszy na litrze benzyny i 10 groszy, jeśli chodzi o diesla. Rynek czeka na decyzję rządu w sprawie pakietu CPN. Te zapewne zapadną dopiero pod koniec tygodnia.
6: Myślę, że 50% są szanse na to, że CPN wróci. No jakby wrócił, no to drastycznie nam obniży prawie o złotówkę te ceny.
5: Mówi nam Rafał Zywert z biura Reflex. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jeśli będzie trwały pokój, to ceny gwałtownie spadną. Jeśli eskalacja, to rząd zapewne będzie zmuszony, by do pakietu CPN powrócić. Analitycy podkreślają, trzeba czekać.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Muzyka sprzed setek lat ponownie zabrzmi w Lubuskiem. Po raz 24 rusza festiwal Muzyka w Raju. Artyści z Polski i zagranicy zaprezentują przede wszystkim dzieła średniowieczne i barokowe.
7: W tym roku mamy 25 koncertów. Bardzo silna reprezentacja polska i francuska tym razem. Muzyka głównie średniowieczna i barokowa. Formy orkiestrowe, kameralne, recitale, sporo muzyki wokalnej. A więc bardzo ciekawy przegląd tego, co w tej chwili dzieje się, jeżeli chodzi o interpretację muzyki dawnej, i myślę, że dużo odkryć repertuarowych.
2: Mówi dyrektor festiwalu Cezary Zych. Pierwszy koncert 12 sierpnia w Brodach, a kolejne wydarzenia odbędą się m.in. w Świebodzinie, Międzyrzeczu i Gorzowie Wielkopolskim.
0: Pogoda.
2: Przed nami pochmurna noc z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem. Temperatura od 11 stopni na Pomorzu, około 15 w centrum, do 18 na południowym wschodzie. Wiatr w czasie burz porywisty do 80 km na godzinę. Jutro przelotne opady deszczu na północy i wschodzie i bardzo przyjemna temperatura od 18 stopni na krańcach północnych, około 22 w centrum i w rejonach podgórskich, do 26 na południowym wschodzie.
0: SK Rock Radar.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, co w trawie piszczy w kontekście nowych dokonań.

Blink-182. Pojawi się też kolejny emocjonalny roller coaster od pana Youngblooda. Ale zanim to wszystko, czas na ten polski muzyczny roller coaster i to prosto z lat 90. To Human, to polski. Michał Prygopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.

na szczęście o tej kompozycji nie zapomniał. Kiedy ostatnio pojawił się w Trójmieście, zagrał ten numer jako 16 z 20. A później to już były same wielkie przeboje, jak American Woman, jak Fly Away i tak do końca. Ale z drugiej strony, drodzy Państwo, będziemy wracać do tego koncertu, który miał miejsce 16 lipca, jeszcze coś mi się wydaje, że długo, bo to był piękny koncert. Ale z drugiej strony, czego oczekiwać po facecie, który ma 62 lata i ćwiczy na siłowni w ciasnych, skórzanych spodniach, bo tak podobno jest dużo lepiej. Ja na siebie bym nawet nie naciągnął takich oto spodni, a co dopiero wyjście na scenę. Są tacy, drodzy Państwo, którzy natomiast naciągają nas muzycznie na różne muzyczne doświadczenia. Są tacy bracia McCreary, którzy na co dzień raczej związani są z muzyką filmową, ale pamiętam, jak 2 lata temu postanowili wejść w świat muzyki metalowej za sprawą pewnej płyty The Singularity. Zaprosili wtedy m.in. do współpracy Corea Taylora czy Serge'a Tankiana. Teraz wrócili z kolejną odsłoną tej serii płyt, tylko tym razem z innymi muzykami, takimi jak Joseph z Gojiry, jak Patrick z Fall Out Boy, jak pan Jens z Meshuggah, do tego Stevie Vai, pojawił się także Slash, Duff McKagan, Chad Smith czy Sam Stewart Copeland z formacji The Police. I taka plejada gwiazd także występuje w tej kompozycji Cool Kids. Bracia McCreary, Slash, Duff, no i Chad.

No i musicie przyznać, że dostaliśmy pełne spektrum możliwości pana Slasha i pana Duffa McKagana. Najpierw z braćmi McCreary, bardzo mocno riffowo, gitarowo. No i a teraz oczywiście pełna klasyka od Guns N' Roses. Chociaż fani myślę, że nie obraziliby się także na ten mroczniejszy rozdział, jeśli chodzi o Guns N' Roses. Jakby to był jakikolwiek rozdział, to myślę, że też by się nie obrazili. Natomiast fani Blink-182 już nie muszą jakoś mocno czekać, ponieważ dzisiaj w podcaście dla The New York Times pan Travis Barker, czyli na co dzień bębniarz formacji Blink-182, potwierdził, że jednym z jego najważniejszych zajęć w tym roku, czyli w 2026, jest praca nad kolejnym albumem Blink-182. Co prawda na tym etapie kompletnie nie wiadomo, kiedy ta płyta miałaby się ukazać, co to będzie za płyta i co będzie w niej. Natomiast przede wszystkim wiemy, że okres promocyjny One More Time, czyli ich ostatniej płyty, właśnie się zakończył, a teraz panowie zaczynają swój nowy okres, ten zdecydowanie bardziej twórczy. I to jest ten okres twórczy Again. To What's My Age Again.

0: Już się nie boję. Dzisiaj w kontekście Nothing But Thieves mogłem spokojnie odetchnąć. Dzisiaj poznaliśmy ich najnowszy singiel. I po wysłuchaniu tego Evolution, czyli pierwszego singla z ich nowej płyty Stray Dogs, później po wysłuchaniu drugiego singla, no już miałem lekko duszę na ramieniu, zastanawiałem się, w którą stronę pójdzie tym razem zespół Nothing But Thieves. Kiedy dzisiaj wysłuchałem ich najnowszego Baby Cool, no od razu państwo wszystko puściło. Od razu takie, no to już wszystko w porządku, wracamy do lat 90. No bo panowie mówią, że to numer tak naprawdę jedną nogą stojący w glam rocku, a drugą w grunge'u. Powiedzieli też, że te dwa światy teoretycznie nie powinny do siebie pasować, a może właśnie dlatego zadziałały tak dobrze. I podkreślają, że to właśnie na stylu i styku tych pozornie niepasujących elementów najczęściej znajdują najciekawsze rzeczy i tutaj także to znaleźli. No dzisiaj, drodzy państwo, walczyłem z myślami i dzisiaj także u Michała Cieślika po 21 wysłuchacie premierowo kompozycji Baby Cool, czyli nowego, dzisiejszego premierowego utworu od Nothing But Thieves.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Mój ojciec tak stary, że był na Syberii.
3: Poczekaj, a skąd go wywieźli?
2: Z Wołynia. Więc może cię uratowali. Jezus Maria, ale to się będzie ten, no. W sensie Rosjanie uratowali życie. No jakoś te traumy próbuję ja rozładować.
3: Ale teraz widzę, jak się przygotowali do tej rozmowy, właśnie się śmiałem, słuchając jednego z podcastów swoim udziałem, gdzie ty w tym momencie kompletnie przejąłeś po prostu prowadzenie, przepytując...
2: Chcesz powiedzieć, że mam lęki i lubię kontrolować rzeczywistość, tak?
3: Ale no mnie
2: nie.
3: To...
2: Nie, tak nie jest.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie stand-uper, komik Rafał Sumowski.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
5: Klasa, a nawet klasyka.
4: Arab?
5: Też klasa.
6: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
7: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
6: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1000.

0: 1199 z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
4: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
5: Reklama.

Można tę muzykę przeżywać od środka do zewnątrz, albo tak jak pan Youngblood, na wszystkie możliwe sposoby, co bywa także emocjonalnie niebezpieczne. Bo pamiętamy, jak na początku lipca pan Youngblood postanowił odwołać koncerty, kiedy mówił, że musi skupić się na sobie. Widzieliśmy też to załamanie nerwowe, które przeszedł na swoim koncercie, kiedy później wspierał go i Gary Holt, i Scott Ian ze sceny. Prawda jest taka, że to są koncerty i bardzo często sytuacje bardzo mocno emocjonalne. Dlatego jestem w głębokim szoku, że pan Youngblood zgodził się ostatnio na swoim koncercie, by zaprosić na scenę matkę i ojca, którzy spodziewają się dziecka, i tak naprawdę przeprowadzić takie ujawnienie płci. Oczywiście wszystko było bardzo emocjonalne, zaprosił tych fanów, no oni wszyscy tak naprawdę zastanawiali się,

co będzie dalej. Sam Youngblood otrzymał kopertę, no i wokalista nie ukrywał emocji, przyznał, że sam był zdenerwowany, ponieważ wiedział, że za chwilę będzie musiał przekazać parze jedną z najważniejszych wiadomości w ich życiu. No oczywiście powiedział, że to jest dziewczynka, cała scena oczywiście pełna wrzawa, tak samo jak publiczność, tak samo jak rodzice. Po co on sobie robi tak naprawdę ten roller coaster emocjonalny? Tym bardziej używając publiczności. Nie mam zielonego pojęcia. Natomiast jak za miesiąc dowiemy się o tym, że pan Youngblood ma problemy psychiczne i w jakikolwiek sposób sobie nie radzi, no to już wiecie dlaczego. To zombie, to Youngblood, to Smashing Pumpkins, to wspólna kolaboracja. Może te emocje muzyczne byłyby zdecydowanie lepsze dla psychiki pana Youngblooda.

0: To było bardzo ważne muzyczne ostrzeżenie pani Dolores w latach 90. dla tamtejszej młodzieży. To Salvation, to The Cranberries. Warto natomiast zatrzymać się przy tej kompozycji także za sprawą wyjątkowego obrazku z 96 roku, który nominowany był do nagrody MTV Video Music Awards. No i przede wszystkim ta sekcja dęta, która no, zrobiła duże wrażenie na wszystkich, którzy wtedy usłyszeli po raz pierwszy kompozycję Salvation. To było, drodzy państwo, już no, ładne kilkadziesiąt lat temu.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwo.

0: Cała kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Remont w planie? Zakupy w Bricomarsze to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
6: To Lego Pikachu!
5: Nie.
6: Ha? Jak to?
5: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy LEGO Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. LEGO Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
1: Słuchaj, Marian.
0: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
0: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
0: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
0: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
0: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Reklama.
9: Eskarok Rada.
10: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze dowiemy się, jaka będzie nowa płyta Waiting Temptation oraz co szykują dla nas muzycy Three Days Grace. Ale zanim to wszystko, czas sprawdzić te cztery pory. Te cztery pory od Heja. Michał Prykopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00. To jest kolejna godzina naszego poniedziałkowego spotkania w Radarze.

wyjątkowa kompozycja, która oddaje hołd królowi, czyli Elvisowi Presleyowi. Jaka dekada, taki król, jaki gatunek muzyczny, taki król. To oddajmy głos facetowi, który jest znany z tego, że chwyta czasami gitarę u boku Billego Idola, czy był związany z formacją The Cult. Nazywa się Billy Morrison i całkiem niedawno zaprezentował swoją nową płytę Hollow. On też zaprosił może nie króla, ale na pewno przedstawiciela tego gatunku muzycznego, jakim jest bez wątpienia zespół The Offspring. Dlatego właśnie, że pan Billy Morrison zaprosił pana Dextera Hollanda, no i popełnili wspólnie kompozycję

Never Gonna Change. Zresztą, jak słyszymy, Dexter Holland nazwał ten utwór idealną dawką buntu i zabawy na lato, natomiast pan Morrison powiedział, że Holland to od The

Billy Morrison zaprosił pana Dextera Hollanda, no i popełnili wspólnie kompozycję Never Gonna Change. Zresztą, jak słyszymy, Dexter Holland nazwał ten utwór idealną dawką buntu i zabawy na lato, natomiast pan Morrison powiedział, że Holland to od

nawet jak się ich dogłębnie wysłucha i otworzy się te oczy, to nadal nie ma nigdzie informacji na temat pani Sandry, czyli wokalistki formacji Guano Apes, a propos tego, co działo się, kiedy odwołali swoją trasę koncertową i a propos tego nie najlepszego stanu zdrowia. I tutaj ta informacja się kończy, a my, uzbrajając się w cierpliwość, czekamy na nowe informacje od Weeting Temptation. Tym bardziej, że dzisiaj pani Sharon, czyli wokalistka, powiedziała wprost, nadal ten zespół będzie miał teksty o tematyce politycznej na swoim nadchodzącym albumie. Jak mówi wprost, świat oszalał w ciągu ostatnich kilku lat, dlatego należy spodziewać się właśnie mocno zaangażowanych politycznie tekstów na nowej płycie Weeting Temptation. Cały świat znów coś czuje, że będzie spoglądać. To Whole World is Watching. No i Weeting Temptation z panem Piotrem Roguckim sprzed lat.

0: Mam wrażenie, że w Wielkiej Brytanii to jest raczej tajemnica Policzynela w kontekście pana Richarda Ashcrofta, no któremu solowo nie do końca wyszło w ostatnich miesiącach. Natomiast jego formacja The Verve jest nadal pamiętana i tym bardziej, że mija właśnie 17 lat od rozpadu tego zespołu i w tym roku minie 30 lat od wydania kultowego albumu Urban Hymns formacji The Verve. Wielu na wyspach zastanawia się, czy po sukcesie zespołu Oasis także Richard Ashcroft będzie już niebawem reaktywować formację The Verve. No na wyspach o tym się mówi bardzo już poważnie w kontekście wielkiego powrotu. No my musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, by doczekać się tych wspaniałych informacji przygotowanych dla fanów.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
5: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.

Najpierw opanowały YouTube'a, a teraz już listy przebojów na całym świecie. To trzy siostry z Meksyku, to The Warning, to Ritual Westerok, a przed nami prawdziwi weterani, czyli formacja Three Days Grace. Gdybyście byli ciekaw, w którą stronę będzie zmierzać ten zespół, no to będzie zmierzać w stronę nadal dwóch wokalistów, czyli Adama Gontiera i Matta Wallsta. Wiemy, że po tym, jak panowie wydali w ubiegłym roku album Alienation, teraz czeka ich mała przerwa. Zresztą Matt, zapytany o to, jak będą wyglądać plany tegoroczne zespołu Three Days Grace, powiedział, że po zakończeniu tej trasy zrobią sobie kilka miesięcy wolnego, a potem wrócą na trasę. Jak mówią, zaczęliśmy już zbierać pomysły i w przyszłym roku zaczniemy tworzyć nowy album. No i to wszystko, drodzy Państwo, brzmi tak, jakby wszystkim wszystko pasowało w końcu, aż chciałoby się powiedzieć, w tym zespole. To Three Days Grace, to Kill Me Fast w SC Rock.

0: I jaką niesamowitą traumę musiała wywołać wycieczka do tej dzielnicy, do dzielnicy Downtown Eastside w Vancouver, że później pan Ben Kowalewicz napisał właśnie taką wyjątkową kompozycję. Także kompozycję, którą zadedykował swoim wszystkim przyjaciołom i znajomym, którzy przegrali niestety walkę z różnymi nałogami. To wyjątkowa kompozycja, także wyjątkowy teledysk sprzed lat.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Naukowcy proponują, żeby do keczupu dodawać ekstrakty z glonów. Mniam. Dobre glony nie są złe.
3: Glon dokładnie jest pyszny, dokładnie, tylko trzeba wszystko jest, może być dobre, tylko trzeba to dobrze wyprawić.
4: I z glona można wyciągnąć keczup, jak się okazuje, no? A kiedyś jak długo keczup u mnie powstał w lodówce, to z keczupu wyciągnąłem glon. Z czego Polska może być dumna?
3: No jak to z czego? Właściwie z kogo? Z nas na pewno nikt taki głupot nie gada o poranku jak
5: i
3: my.
5: I z państwa, ze słuchaczy, którzy same mądre rzeczy gadają, a jakże.
4: I ja z Michała.
2: Ja słyszałem, że Wojtek w swoim życiu zmuchał nie tylko balony.
4: Nie, cofam, to z Michałem cofam.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
2: Reklama.
6: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
1: Reklama. SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jak na nowe płyty zapatrują się muzycy Motley Crue oraz co o swoim nowym krążku mówi dzisiaj Bruce Dickinson, wokalista zespołu Iron Maiden. Ale zanim to wszystko, oddajmy głos temu, który już chyba największe problemy z głosem ma za sobą. Panie i panowie, to John. Michał Prykopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.00.

To taka muzyczna, odwieczna walka radiowców z muzykami. Oby krócej, oby bardziej singlowo. To zawsze powtarzają radiowcy, muzycy by rozciągali te kompozycje po 6, 9, 12, a czasami nawet i 20 minut. No i my przy tych dwóch minutach z kawałkiem pozostaniemy za sprawą także nowych dźwięków od pana Grzegorza Kupczyka, który powiedział, że utwór Party Doll to jeden z jego ulubionych na płycie. Mówi, że wesoły tekst autorstwa Grzyśka Stępnia, okraszony znakomitymi aranżacjami gitarowymi, daje poczucie zabawy i radości. Ja myślę, że taka zabawa 2,5 minuty to taka idealna zabawa. No ale nieważne jak to zaczyna, ważne jak to kończy. Pan Grzegorz jeszcze nie skończył tej płyty i dlatego będziemy jeszcze się jej przyglądać. Tego nowe Party Doll w SC Rock.

A wystarczy znaleźć tylko dla siebie miejsce, jak to zrobiła ta słynna farma kosmicznych mrówek. Z drugiej strony są też tacy artyści, którzy nie widzą dla siebie miejsca w tym świecie muzycznym, który wygląda tak, jak wygląda. Dzisiaj Nikki Sixx z artystów, którzy znani są z Motley Crue, powiedział wprost, że on nie wierzy już w nagrywanie płyt. Jak mówi, to wiąże się z wielkim nakładem pracy, żeby nagrać 10 piosenek. Trzeba napisać 20 i mieć nadzieję, że 5 z nich będzie, no, wymiatać. Jak mówi Nikki Sixx, to dużo tekstów, dużo dźwięków, dużo akordów, dużo czasu w studio, co nie jest złe, bo w tym się tak naprawdę specjalizujemy. Ale jak mówi na koniec, nie podoba mi się, że ludzie słuchają jednego utworu, a ty napisałeś 20 z nich, z czego 10 trafiło na album. No jak się napisze 10 świetnych, no to myślę, że świat będzie wspominać nie jedną, ale nawet trzy dziewczyny.

0: Nie ukrywam, że dzisiaj między tymi naszymi krótkimi rozgaworami w studiu Jeski Rok pojawił się na chwilę Zenek Grabowski. Wy pewnie na dniach dowiecie się, dlaczego on się u nas pojawił. Natomiast ja urządziłem sobie z nim rozmowę właśnie na temat zespołu Royal Republic w kontekście pojawiania się ich na Poland Rock Festival. Ale w kontekście rockowizny także warto o nich powiedzieć, no bo panowie ostatnio mówili świetnie po polsku za sprawą Klaudii. No przyznam szczerze, że ja byłem i tak bardziej poruszony tym, jak świetnie Klaudia mówi po szwedzku. Polecamy bardzo serdecznie nasze social media, Eski Rock, bo tam się dużo dzieje w kontekście nie tylko Royal Republic, ale także tego, co działo się w miniony weekend na rockowiźnie.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, wrym, a pod maską 1-0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
1: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

to panowie, którzy nam całkiem niezłą ilość marzeń, także tych pięknych marzeń, posprzedawali w kontekście ostatniego Poland Rocka. Chyba wszyscy się zgodzimy co do tego. Natomiast myślę, że fani Iron Maiden długo będą czekali na to, co wydarzy się z tym macierzystym zespołem, natomiast tak długo nie będą musieli czekać, jeśli chodzi o nową płytę Bruce'a Dickinsona. Wiemy, że na tym krążku usłyszymy jego syna. Podobno ma to być bardzo przełomowa kompozycja. Natomiast dzisiaj Bruce Dickinson zapytany o swój nowy krążek mówi, że to będzie ciężka płyta jak cholera. I my uzbrajamy się w cierpliwość, no bo skoro Iron Maiden nie dowozi, no to może ta płyta nagrana w studio 606, czyli w studio należącym do Dave'a Grohla, może przyniesie jakiś przełom, jeśli chodzi o dokonania pana Bruce'a Dickinsona. To Iron Maiden sprzed lat, to Wasted Years.

0: spółki w kontekście zarobków, no i nie wygląda to tak dobrze jak jeszcze kilka lat temu. Solowo też im nie wyszło, właściwie nikomu z tego zespołu, więc tylko uzbroić się w cierpliwości i czekać, aż zespół Måneskin w końcu się odbrazi, no i wróci do koncertowania, by znów zarabiać dziesiątki milionów euro rocznie. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, polecam się także jutro po 18, no i z tego miejsca przyjemnego wtorku wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Reklama.

0: euro na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Reklama.

Dobry wieczór. Zaczynamy. Michał Cieślik się kłania, no i zaprasza na najbliższą godzinę do Eski Rock. No i te skoczne dźwięki na początek pochodzą od szkockiej grupy The Fratellis. Własna, prywatna żona wokalisty Johna Fratelliego, w tamtym czasie tancerka burleski, nie wiem czy do dzisiaj się tym zajmuje, była inspiracją dla tego numeru. Właśnie Chelsea Dagger. Utwór, który towarzyszy ludzkości przy różnych okazjach sportowych, przede wszystkim przez to charakterystyczne marszowe tempo, ale nie tylko, te dźwięki idealnie też się nadają jako ścieżka dźwiękowa, na przykład klipu z przyjęcia weselnego. Sam to zresztą kiedyś przetestowałem. A za miesiąc ta płyta Costello Music, czyli płytowy debiut The Fratellis, skończy 20 lat. No niemożliwe, normalnie. The Fratellis dziś na początek i skoro już tak skocznie nam się zrobiła, a czemu nie w sumie, lato i wakacje trwają w najlepsze przecież, to pociągniemy ten wątek. A czy ktoś jeszcze pamięta albo kojarzy taki zespół jak Orchid?

Red Hot Chili Peppers w Esther Rock, Look Around, no i płyta numer 10 w ich dyskografii, I'm With You. Pierwsza z Joshem Klinghofferem na gitarze, który wtedy zastąpił na tej pozycji Johna Frusciante, który w tamtym czasie miał sporo prywatnych problemów, no i opuścił szeregi grupy. Jak wiemy, panowie po latach znów wymienili się rolami. John ponownie gra w zespole, który parę lat temu z kolei opuścił Josh. Jakoś tak się to poukładało na powrót. No a płyta I'm With You skończy w tym miesiącu 15 lat. Też zleciała. Przy Red Hotach pozostajemy, a pretekstem jest to, co wydarzyło się tego dnia w 1984 roku. Otóż mijają właśnie 42 lata od płytowego debiutu Red Hot Chili Peppers. No niełatwe były to początki. Jeszcze przed rozpoczęciem prac z zespołu odeszli Hillel Slovak i Jack Irons, którzy postanowili skupić się na działalności w zespole What Is This? No a producentem płyty został Andy Gill z zespołu Gang of Four. Początkowo praca układała się świetnie, ale kiedy któregoś dnia Anthony Kiedis podejrzał prywatne notatki producenta i zobaczył tam adnotację obok jednego z utworów,

z zespołu Gang of Four. Początkowo praca układała się świetnie, ale kiedy któregoś dnia Anthony Giddis podejrzał prywatne notatki producenta i zobaczył tam adnotację obok jednego z utworów,

Jaki był ten debiut Red Hotów? Na te wielkie dzieła trzeba było jeszcze chwilę poczekać. No a przed nami jeden z utworów z tego albumu. Get Up and Jump, Red Hot Chili Peppers.

Future Proof. To był taki dodatek do płyty Moral Panic z 2020 roku. Nothing But Thieves w SC Rock. Wiemy, że nadchodzi nowy album tej jednej z ciekawszych rockowych, łamane na indie kapel ostatniej dekady, bo dodam, debiutowali w 2015 roku, no i we wrześniu powrócą z piątą płytą zatytułowaną Stray Dogs, z której, przypomnę, polskiej publiczności grać będą na żywo w styczniu przyszłego roku w Łodzi na koncercie. Państwo już świetnie znają z naszej anteny singiel Evolution, no a w tak zwanym międzyczasie panowie odkryli kolejny utwór z tracklisty tej nadchodzącej płyty. Tym razem padło na Baby Cool Evelyn w podtytule Nothing But Thieves przed nami.

Koncertowo się zrobiło, bo i trwa koncertowe lato, no i sezon festiwalowy przecież jeszcze się nie skończył. Tak właśnie Damon Albarn i Blair zagrali Song 2 podczas tego słynnego koncertu, który odbył się w londyńskim Hyde Parku w 2020.

2009 roku, na początku lipca. Właściwie to były dwa koncerty, które uwiecznione potem zostały na płycie koncertowej. Szacuje się, że około 110 tysięcy ludzi obejrzało te dwa koncerty w londyńskim Hyde Parku. Bilety oczywiście wyprzedały się co do jednego. Blair już za nami, Westerok, ale Damona Albarna jeszcze posłuchamy za chwilę, a to dlatego, że będzie można go zobaczyć i usłyszeć już w tym tygodniu w Polsce. I to w ten czwartek w ramach festiwalu Bittersweet w Poznaniu, a pan Damon wystąpi tam razem z Gorillaz i zagra m.in. tak. Clint Eastwood przed nami.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Dead Poet Society, czyli zespół, którego nazwa brzmi tak samo jak tytuł kultowego filmu z Robinem Williamsem, ale jak twierdzą członkowie grupy, nie jest to żadne nawiązanie do tego filmu, no ale nazwa, umówmy się, od razu budzi takie skojarzenia. To ekipa z Bostonu, mają już dwie płyty na koncie, trzecia nadchodzi i ukaże się w październiku. A w lutym przyszłego roku panowie zagrają w Proximie w Warszawie, więc od razu będzie można przetestować ten najnowszy materiał na żywo. Dead Poet Society i Cold już za nami w Ester Rock. No a teraz utwór, który doskonale Państwo znają z naszej anteny. Singiel pochodzi ze ścieżki dźwiękowej pewnego serialu, w którym główną rolę gra aktor, który za kilka dni będzie miał urodziny. Największą popularność przysporzył mu chyba serial The Office, w którym zagrał postać bossa, czyli Michaela Scotta. Absolutnie legendarna rzecz, a ostatnio można oglądać go w filmie Rooster, z którego pochodzi ten oto utwór. Steve Carell, o tym aktorze mowa. No a teraz Michael Stipe i Andrew Watt z kawałkiem z tego właśnie serialu. I Play the Fool przed nami.

Michael Stipe w wersji solo wcześniej, no a przed chwilą z R.E.M., swoim macierzystym zespołem, który 15 lat temu zakończył działalność, no i panowie raczej do reaktywacji się nie kwapią. A to był utwór z końcówki lat 90. ze świetnej płyty Up, Lotus. To tytuł tego utworu i R.E.M. już za nami w SC Rock. No a my teraz sięgamy po kolejny nowy singiel. Lider i wokalista The Killers, Brandon Flowers, powraca z kolejnym solowym albumem, który ukaże się za niecałe 2 tygodnie. Thrasher, tak będzie zatytułowany. Wiadomo, różnie jest oceniana ta solowa twórczość Brandona Flowersa, zresztą jak i te ostatnie płyty Killersów, ale mimo wszystko proponuję dać szansę tej nowej muzyce tego pana, który stylistycznie przy okazji tego nowego singla poszybował w takie springsteenowskie klimaty. Najlepszy dowód już teraz. Tiger's Blood. Brandon Flowers przed nami.

wcześniej Brandon Flowers z zapowiedzią nowej solowej płyty, która za 2 tygodnie się ukaże. Posłuchamy jej, czemu nie, ale to już we wrześniu. Wtedy też minie 20 lat od premiery drugiej płyty The Killers, Sam's Town, z której właśnie zagraliśmy When You Were Young. No i sprawdzimy za miesiąc, jak słucha się tej muzyki 2 dekady po premierze. The Killers już za nami. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze wieczorne spotkanie. I jak nic się nie pozmienia, to o tej porze w Westerogu słyszymy się pod koniec sierpnia. W międzyczasie polecam ten program w formie podcastu, ten dzisiejszy, jak i te poprzednie, znajdą Państwo na naszej stronie skrok.pl. No i na koniec dzisiaj mam coś po polsku i to nowy projekt na polskiej scenie, aczkolwiek muzyków go tworzących mogą już Państwo kojarzyć ze swoich solowych dokonań. Na czele projektu stoją Błażej Król i Dawid Tyszkowski, a nazwa zespołu wzięła się od miejsca leśnego studia Kocewka w Kujawsko-Pomorskiem, w którym właśnie spotkali się artyści. Ewa Koc, tak nazywa się ten projekt, Niebezpiecznie Blisko. Tym utworem kończymy nasze wieczorne spotkanie w Westerok. Michał Cieślik, dziękuję pięknie za dziś, dobrego wieczoru tymczasem.

0: autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Jak emocje, jak wspomnienia wpływają na nasze życie i dlaczego tak mocno wpływają? Jak pamięć emocjonalna i nieświadomość wpływa na nasze uczucia, na relacje, na nasze zachowania? Czy nawet tak zwane trudne emocje mogą nas przed czymś chronić, z czego nawet nie zdajemy sobie nawet sprawy? Dziś z zaproszonym do studia drogowskazów ekspertem postaramy się przybliżyć Wam ten bardzo arcy-właściwie ciekawy temat, a moim i waszym gościem jest Sebastian Sitowski, psychoterapeuta, TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator oraz podcaster. Sebastian jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i autorem książki Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie w gościnnych progach drogowskazów, Sebastianie.
2: Witam, dzień dobry.
1: Sebastianie, w jaki sposób powstają i w jaki sposób łączą się ze sobą nasze wspomnienia? No i co też przede wszystkim daje takie właśnie połączenie?
2: Przede wszystkim na początku chciałbym powiedzieć, że to jest temat szalenie fascynujący, tak, i dość obszerny i skomplikowany, natomiast my nie mamy w ogóle takiej wiedzy. Jak rozmawiam z kimkolwiek na te tematy, to się okazuje, że my nie mamy zielonego pojęcia, jak to się właściwie dzieje. No wiemy, że pamiętamy, ale nie wiemy, jak to się dzieje, jaki to ma na nas wpływ. Natomiast faktycznie odbywa się to tak, że każdej nocy następuje konsolidacja pamięci, a więc wszystko to, co się wydarza w ciągu dnia, przez nasz mózg zostaje przerabiane i zapisywane. I najmocniej, najsilniej zapisywane są te doświadczenia, które mają największy ładunek emocjonalny. A więc te trudne momenty, które wywołują te najmniej przyjemne emocje, one najsilniej na nas oddziałują i pozostawiają w naszym mózgu taki, bym powiedział, najmocniejszy ślad pamięciowy, ślad chemiczny, który potem właśnie to w różnych kolejnych sytuacjach w przyszłości zwyczajnie w świecie się odpala. Wystarczy jakiś krótka sytuacja, jakiś bodziec, jakieś słowo, coś, co nam się przypomni i wtedy ten ślad pamięciowy, emocjonalny się odpala i wywołuje w nas jakąś emocję. I to wspomnienie tego minionego doświadczenia odpala się tu i teraz.
1: Tak.
2: I to powoduje, że my możemy czasem nawet nie wiedzieć do końca, z jakiego powodu czujemy jakąś emocję, to z jakiego się w nas dzieje i możemy też przez to nie do końca dobrze interpretować zdarzenia. Możemy przypisywać nasze odczucia, emocje jakiejś sytuacji z tu i teraz, a okazuje się, że to nie jest z tu i teraz, to nie jest z dzisiaj, tylko to jest właśnie z tamtego doświadczenia, to jest dokładnie ta emocja i to dokładnie to tamto wspomnienie jakby się w nas uruchomiło.
1: Mhm.
2: Dlatego to się tak łączy, a powstają one zwyczajnie w świecie w taki sposób, że każda sytuacja, którą przeżywamy, którą doświadczamy, w nocy ona jest przetwarzana przez mózg, powstają połączenia, które odpowiadają za to, że to się zapisuje.
1: To już wiemy, że emocje i wspomnienia łączą naszą przeszłość z naszą przyszłością. To jak to połączenie, Sebastianie, wpływa na nasze zachowania i relacje? Bo ten wpływ jest ogromny.
2: To prawda, ten wpływ jest ogromny i my nie zdajemy sobie z tego sprawy, ponieważ to, co wydarza się na przykład dzisiaj, to mamy takie poczucie, że te emocje, które się w nas uruchamiają, to one są właśnie z teraz, z tej sytuacji. Ktoś na przykład coś powiedział, szef nas zdenerwował, w relacji z partnerem, z partnerką się pokłóciliśmy o coś, targają nami jakieś emocje i my mamy poczucie, że to na pewno jest tylko tu i teraz, natomiast trzeba pamiętać, że te trudne, nieprzyjemne emocje, często one są powiązane z tym, że kiedyś my czegoś doświadczyliśmy i to coś z kiedyś w tej sytuacji trudnej na nowo się odpaliło. I czasem możemy mieć tak, że nad wyraz, nadmiernie będziemy na coś reagować, nadmiernie będziemy coś przeżywać i na przykład komuś się dostanie za to, że na przykład jesteśmy jacyś źli, wściekli, mocno zdenerwowani, smutni, poruszeni, zawstydzeni, bo będziemy przypisywać to intencji danej osoby w danym momencie tu

0: teraz, a może się okazać, że to po prostu nasza pamięć emocjonalna się odpaliła z jakiegoś wydarzenia z przeszłości i to właśnie ta emocja stamtąd tak mocno się w nas uruchomiła w tej sytuacji tu i teraz. Więc to tu i teraz było tylko bodźcem dla przywołania tej emocji, która zapisała się w naszej przeszłości. I jeśli ona była bardzo silna, to ona znowuż się bardzo silnie odpala i może często odpalać się no niewspółmiernie do sytuacji, za mocno, za intensywnie. Więc my będziemy czasem zbyt intensywnie, mocno, niewspółmiernie reagować na sytuacje, które mogą być naprawdę o wiele lżejsze, kiedy staniemy z boku i na to popatrzymy, a nasza reakcja może być o wiele większa, o wiele za duża, właśnie dlatego, że przypomni nam się to z przeszłości, do czego my wcale tak naprawdę nie mamy dostępu, czego możemy nie wiedzieć, nie rozumieć, bo to jest w pamięci emocjonalnej, w pamięci semantycznej zapisane takie doświadczenie emocjonalne, czyli silna emocja związana z jakimś doświadczeniem, która powoduje, że my też tworzymy w sobie jakieś przekonania, które potem stają się dla nas nawet nieświadome. Tak. I to właśnie to przekonanie i ta emocja z przeszłości, która się uruchomi w danym momencie, nadaje tak silny ładunek emocjonalny naszym doświadczeniom. Mhm.
1: Emocje mieszkają w naszej pamięci emocjonalnej, tak to nazwę, i jakie odkopiemy, jakie przepracujemy, jakie też zrozumiemy, to jaki to będzie miało, Sebastianie, wpływ na nasze postępowanie, na nasze wybory, na związki, na relacje? Będzie miało wpływ dobry pewnie.
0: To jest świetne pytanie. Będzie miało bardzo dobry wpływ, natomiast fajnie by było, żebyśmy mogli wszyscy zrozumieć, dlaczego

0: rozumiemy. To jaki to będzie miało, Sebastianie, wpływ na nasze postępowanie, na nasze wybory, na związki, na relacje? Będzie miało wpływ dobry pewnie.
1: To jest świetne pytanie. Będzie miało bardzo dobry wpływ, natomiast fajnie by było, żebyśmy mogli wszyscy zrozumieć, dlaczego

0: podam ten przykład ze swojego życia, ze swojego doświadczenia. Otóż miałam taką sytuację, że siedzę sobie z przyjaciółmi, ze znajomymi w restauracji. Oczywiście jest super obiad, śmiejemy się, bawimy, wszystko jest super. I w pewnym momencie jedna z osób, z takich dalszych znajomych, powiedziała coś, co jakoś tak mnie bardzo dotknęło. Ja nawet nie pamiętam dokładnie już, jak to wyglądało, ale poczułem, że zalewa mnie taki gorąc. Ja już wiedziałem, że to jest taka emocja wstydu, takiego czegoś, że mam ochotę się zapaść pod ziemię, że już jakaś taka złość mnie zaczęła ogarniać. Po prostu ja czułem w środku wewnętrznie, że to mi się nie podoba, że tu coś jest nie tak. I można by było przypisać to od razu temu zdarzeniu tu i teraz i można by było pomyśleć, że no ktoś pewnie intencjonalnie chciał mnie wkurzyć i zrobić coś, żeby właśnie wywołać we mnie jakieś takie nieprzyjemne emocje, ale absolutnie ta sytuacja nie wskazywała na to, że tak było. To było widać, ja od razu to wiedziałam, bo już znam siebie dość dobrze, natomiast do tego też musiałam dojść. Było widać, że ja ten wstyd odczuwam bardzo intensywnie, a w ogóle ta sytuacja nie wymagała tego. Ja wiedziałam, że to nie jest dzisiaj, że to nie jest teraz. I gdybym ja tego nie wiedział i przypisał te intencje i to, co się ze mną dzieje tej osobie, to prawdopodobnie bym się na tą osobę obraził, nie chciał mieć z nią więcej kontaktu, może bym sobie pomyślał, że jest jakiś taki czy taki i że w ogóle wszystko co najgorsze. I to by mogło spowodować, że nie chciałbym się z tą osobą więcej spotykać, że to by mogło popsuć nasze relacje, wpłynąć negatywnie po prostu na nasze stosunki, a osobę szanuję, lubię i świetnie mi się spędza z nią czas. I ja doszedłem do tego, że to, co się we mnie uruchamia, kiedy pojawia mi się wstyd, to najczęściej jest to wstyd związany z takim przekonaniem wewnętrznym, że jeśli zrobię coś głupiego albo powiem coś głupiego, to prawdopodobnie ludzie mnie obśmieją i przestaną mnie lubić. I to już mocno uderza we mnie jako w człowieka, no bo nikt nie chce być odrzucony.
1: No pewnie.
0: Odrzucenie jest szalenie bolesne. I teraz, gdybym ja tego nie wiedział, to bym całą tę winę za to wszystko, co odczuwam, zwalił na tego biednego człowieka. A to chodziło o zupełnie inną historię. To chodziło o to, że w czasach gimnazjum zostałem upokorzony publicznie przez nauczycielkę w klasie. Poczułem przeogromny wstyd, taki no wiadomo, to nie jest nic przyjemnego. I ja sobie dopiero w pewnym momencie swojego życia uświadomiłem, że ten wstyd, który mi się często odpala, jest taki bardzo silny, niewspółmierny, to jest właśnie stamtąd, że za każdym razem w takiej sytuacji, kiedy powiem coś głupiego albo coś się takiego wydarzy, że no mógłbym się chwilę zawstydzić i powstydzić, ale to tak mocno przeżywam, to że to jest właśnie wynik tamtych doświadczeń. I teraz z każdą z tą osobą, z którą miałam taką sytuację, no mógłbym potem mieć jakieś no, nieprzyjemne sytuacje. Mógłbym oskarżać, że ona to robi celowo, że mnie nie lubi, szukać różnych przyczyn, dla których tak się dzieje, a to było tylko moje wewnętrzne przekonanie, że jak powiesz coś nie tak, to ludzie cię obśmieją, to ludzie przestaną cię lubić. I dopóki my do tego nie dojdziemy, to to w nas się odpala cały czas i my możemy psuć swoje relacje z ludźmi. A jak dojdziemy do tego, że to nie jest intencjonalne, że to nie jest tu i teraz, że jest to po prostu nasze wspomnienie z autobiografii, z jakiejś naszej historii, która jest mocno połączone z emocją w naszym mózgu i ono się natychmiast odpala w naszym ciele, kiedy to zrozumiemy, to wiemy, że możemy spokojnie dalej z tym człowiekiem budować super relacje, bo to nie jest historia o nas. To jest historia z przeszłości.
1: Silne emocje, Sebastianie, w danej sytuacji mogą też być naszą takiego swego rodzaju tarczą ochronną, prawda? Nawet te bardzo nieprzyjemne emocje, jak to rozumieć, tarcza ochronna w tym kontekście?
0: Przede wszystkim to, że my wszyscy mamy swoje mechanizmy obronne. One są często nieuświadomione. One są nam bardzo potrzebne i te silne emocje, które się w nas ujawniają, one właśnie mają trochę ochronić nas przed tym, czego my byśmy chcieli uniknąć, ochronić nas przed jakimś zagrożeniem. Czyli właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, nawet w kontekście tych przekonań moich, nie, że silna emocja wstydu, która tutaj się pojawiła, to jej zadaniem było przede wszystkim to, żeby ochronić mnie przed tym, aby ktoś nie przestał mnie lubić. To był cel. Więc jakkolwiek jest to szalenie silna, nieprzyjemna emocja, to jest taka emocja, że masz ochotę 3 dni nie wychodzić z domu, się nie pokazywać ludziom, bo się wstydzisz, chociaż nie ma takiego powodu, a ona jest, to właśnie ona jest dlatego tak silna, bo ona na bazie twoich minionych doświadczeń i historii ma cię ochronić i spowodować, że unikniesz tego, czego kiedyś doświadczyłeś tak bardzo mocno. Czyli one po prostu mają swoją funkcję ochronną i dlatego też nie należy bać się tych nieprzyjemnych emocji. Nie należy ich unikać. Warto je przeżyć, doświadczyć i pomyśleć właśnie skąd one są, o czym one są, o czym one mnie informują i przed czym one chcą mnie ochronić, bo jeśli podamy teraz, znowu wrócimy do tego przykładu wstydu, to jeśli ja już wiem, że mój wstyd chciał mnie ochronić przed tym, żeby ktoś nie przestał mnie lubić, to ja już nie muszę się tego bać, bo ja wiem, że osoby, które mnie lubią, po prostu mnie lubią.

0: lubią tak. i żadna sytuacja nie spowoduje, że one przestaną mnie lubić. A więc ten wstyd przestał pełnić swoją funkcję ochronną, stał się dla mnie czymś jasnym i oczywistym, dzięki czemu ja się mogłem z tym wstydem bardziej zaprzyjaźnić. I teraz nawet, kiedy się zawstydzę, to trwa 5 minut, a nie 3 dni, bo nie ma tego całego bagażu emocjonalnego silnego, tylko jest po prostu reakcja z ciała, którą rozumiem, wiem, jaka może być tego przyczyna, ale te przekonania już nie mają nade mną żadnej kontroli i nie mają wpływu na moje życie, bo ja wiem, że są nieprawdziwe.
1: A czy zwykle pamiętamy więcej pozytywnych czy negatywnych momentów ze swojego na przykład dzieciństwa? Jeśli są w tym wypadku jakieś różnice, to dlaczego występują?
0: Zdecydowanie pamiętamy bardziej te nieprzyjemne doświadczenia, te negatywne, te trudne, dlatego że nasza pamięć działa tak, że to, co jest intensywniej nacechowane emocjonalnie, tym jest intensywniej zapamiętywane, łatwiej zapamiętywane, bo właśnie wszystko to służy temu, abyśmy w przyszłości mogli unikać niebezpieczeństwa, unikać zagrożeń, nieważne, czy to jest subiektywne, czy obiektywne. Jeśli my tak to odbieramy, że jest to pewnego rodzaju zagrożenie, to po prostu tak czujemy. I właśnie po to te trudne, nieprzyjemne emocje silne tak się mocno w nas zapisują, żeby one mogły się odpalać i nas chronić przed tym niebezpieczeństwem. Tylko że niestety tak jest, że często są to nasze mylne interpretacje sytuacji i historii. Oczywiście trzeba powiedzieć sobie wprost, że to nie jest tak, że każda emocja, która się odpala w nas dzisiaj, teraz, to jest jakaś emocja z przeszłości, to jest jakaś historia, że to nie jest z dzisiaj, bo są takie, które są oczywiście z dzisiaj. My cały czas doświadczamy, przeżywamy emocji, one się ciągle zapisują, natomiast będą też takie, które no będą głęboko gdzieś tam z tej naszej historii i im te bardziej nieprzyjemne, tym intensywniej będą się odpalać w naszym życiu, bo one mają swoje funkcje. Natomiast tych przyjemnych rzeczy zapamiętujemy zdecydowanie mniej, bo one nie mają tej funkcji ochronnej i one też po prostu nie mają tak silnego ładunku emocjonalnego. Nie? Jak się cieszymy, mamy radość, to czujemy, że mamy radość i okej, natomiast wyobraź sobie, że czujesz silny lęk. No, zdecydowanie inaczej czuje się silny lęk, niż czuje się radość. I mózg ma to do siebie, że w nocy, kiedy ta konsolidacja pamięci, czyli zapisywanie tych doświadczeń, przerabianie tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 7 dni, bo to tak jest, że ostatnie 7 dni się tak zbiera co noc i to się procesuje, żeby przejść do pamięci autobiograficznej, pamięci emocjonalnej, no to jak mózg właśnie to wszystko zbiera, no to on zdecydowanie więcej uwagi poświęca temu wszystkiemu, co było nieprzyjemne, bo też my też poświęcamy temu dużo więcej uwagi i trudniej jest nam jakoś to sobie poukładać, bo wchodzi tutaj takie martwienie się, zastanawianie, analizowanie, więc my ciągle tworzymy wokół tego myśli, ciągle tworzymy te połączenia neuronowe i po prostu w czasie snu to wszystko musi się ze sobą ładnie zgrać, połączyć, żeby mogło przejść do tej pamięci. I dlatego tak to wygląda.
1: Moje ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszego spotkania przy radiowym stole, Sebastianie. Podobno tak zwaną inteligencję emocjonalną można rozwijać, rozwinąć. Tak? Dlaczego to może być ważne i przydatne też w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy? No i przede wszystkim jak to zrobić?
0: Tutaj to trzeba byłoby sobie przede wszystkim odpowiedzieć najpierw na pytanie, czym ta inteligencja emocjonalna

0: jak my chcemy na te emocje reagować. I to wszystko to są rzeczy, które my jesteśmy w stanie wypracować, odkryć i spowodować, że ta nasza inteligencja emocjonalna będzie się rozwijać i będziemy osiągać więcej spokoju, więcej satysfakcji, inaczej będziemy reagować na nasze emocje. Tutaj dużo jest składowych, jeśli chodzi o tą inteligencję emocjonalną. Ja też to, na co zwracam uwagę i do czego zachęcam ludzi, żeby zwracali na to uwagę, to, że między daną sytuacją, a danym bodźcem i reakcją, jaką my wykonujemy, działaniem, reakcją emocjonalną, jest jeszcze pewna przestrzeń do wykorzystania właśnie na chwilę oddechu, refleksji, zastanowienia się, przyjrzenia temu, czego doświadczam, żeby dopiero potem podejmować działania, nie? Bo my mamy tak, że jest jakaś sytuacja, to uruchamia w nas jakąś bardzo nieprzyjemną emocję, zaraz mamy ogromną potrzebę działania, rozwiązywania, naprawiania, czy nawet wejść w jakiś konflikt, coś potrzebujemy zrobić, żeby to rozładować. A zapominamy o tym, że zanim coś wykonamy, to możemy jeszcze chwilę o tym pomyśleć i odkryć, co tam pod tym jest, co jest w środku tego i wtedy podjąć decyzję, jakie nasze działania są warte podjęcia.
1: Pamięć emocjonalna to zdolność mózgu do kodowania, przechowywania i przypominania wspomnień powiązanych z silnymi emocjami. Odpowiada za nią głównie ciało migdałowate. Odgrywa ono kluczową rolę w uczeniu się, na przykład pamiętamy traumy albo zachwyty i wpływa na to, w jaki sposób, jakie podejmujemy decyzje. O tym dziś, między innymi dziś w programie, na moje pytanie odpowiada Sebastian Sitowski, psychoterapeuta i podcaster, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, autor książki Jak radzić sobie z lękiem. Michał Poklękowski do rozmowy z Sebastianem wracam już za chwilę w drugiej części Drogowskazów.

0: ciągły smutek albo lęk w sytuacji, której logicznie nie potrafiliście powiązać z żadnym nowym wydarzeniem, czego moje emocjonalne reakcje na konkretne bodźce uczą mnie o moich wartościach i o moich potrzebach. O tym między innymi dziś w tej edycji Drogowskazu w roli eksperta cały czas jest i na moje pytania odpowiada Sebastian Sitowski, psychoterapeuta i podcaster, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i autor książki Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie, Sebastianie, po raz drugi.
1: Witam ponownie.
0: Sebastianie, dlaczego o wiele łatwiej przywołujemy wspomnienia, które pasują, to jest słowo klucz, pasują do naszego aktualnego stanu emocjonalnego? Co ma nam to dać?
1: Powiem tak, to nie jest tak, że my sami przywołujemy te pasujące wspomnienia, tylko robi to nasz mózg. Dlatego, że trzeba sobie powiedzieć, iż emocje mieszkają w mózgu, nasza pamięć emocjonalna znajduje się w mózgu i jeżeli jesteśmy w, bardziej bym powiedział, takim nastroju niefajnym, jakoś czujemy się gorzej, towarzyszy nam jakiś smutek czy jakieś przygnębienie, to wtedy oczywiście nasz mózg będzie w ramach uzasadnienia tego naszego stanu emocjonalnego przywoływał te sytuacje, te historie, te wspomnienia, które będą do tego po prostu pasować. No mózg nie jest w stanie, czując, jeżeli ciało czuje, że no, jesteśmy smutni, albo jesteśmy źli, albo jesteśmy zalęknieni, czujemy niepokój, coś się dzieje i ciało nasze to czuje i wysyła taki sygnał do naszego mózgu, że w takim stanie emocjonalnym jest, no to mózg nie może przywołać nam wspomnień, które są radosne, bo one zupełnie nie odpowiadają naszemu stanowi fizjologicznemu, emocjonalnemu, w którym jesteśmy. I to by było po prostu niemożliwe, dlatego im słabszy nastrój, tym więcej w nas takiego niepokoju związanego właśnie z różnymi wspomnieniami, które wracają te nieprzyjemne. I wtedy potrafią wracać do nas wspomnienia i z czasów dzieciństwa, i sprzed wielu, wielu lat, które zupełnie pojawiają się znienacka. Nie, siedzisz sobie, nie wiem, na kanapie, no jesteś może trochę bardziej smutny, bo coś się wydarzyło w pracy takiego, co cię zasmuciło. I nagle się okazuje, że wszystkie twoje historie smutne, najsmutniejsze, o których już dawno zapomniałeś, wracają jedna za drugą, jedna za drugą. I tworzą taką kulę śnieżną, taką po prostu, która się coraz bardziej gromadzi i tak się kręci i rośnie, zbudowaną właśnie z tych wspomnień. To jest w ogóle też ciekawe, może o tym wspomnę, bo jest taka książka Wyrzuć tę osobę ze swojej głowy. Autor tej książki, taki japoński neurochirurg, neurolog, pisze właśnie o naszym mózgu i on bardzo dobrze wyjaśnia, czym jest właśnie pamięć, czym jest pamięć emocjonalna, jak to wszystko się dzieje, jak to jest ze sobą powiązane, że te różne wspomnienia z przeszłości tu i teraz się ze sobą łączą w konkretnym momencie, w konkretnej sytuacji. I tam też właśnie on mówi o tym, że w naszym mózgu jest taka sieć domyślna, nie? I ta sieć domyślna, ona się odpala wtedy, kiedy jesteśmy zrelaksowani albo kiedy nie musimy nic robić. I w tej sieci domyślnej my funkcjonujemy w

0: odpoczywać i nie muszę już nic robić, a miałem jakiś kiepski dzień i jest mi trochę gorzej, mam kiepski nastrój, no to kiedy ja nie muszę nic robić i już nie kontroluję tego, nad czym myślę i mózg przechodzi w ten tryb sieci domyślnej, no to ta sieć domyślna zgodnie z nastrojem będzie mi podrzucać wspomnienia z przeszłości i automatycznie generować już czarne scenariusze na przyszłość w połączeniu z tymi wspomnieniami, albo będzie mi właśnie uwypaklać wszystko to, co o sobie myślę nieprzyjemnego w tym momencie, albo będzie mi podrzucać myśli o osobach, o tych osobach, o których myślę w jakiś sposób nieprzyjemny i jeszcze bardziej te nieprzyjemne myśli i te doświadczenia podsycać. I to się po prostu dzieje automatycznie w naszej sieci domyślnej. Kiedy my oddajemy kontrolę naszemu mózgowi, czyli nie trzymamy się w ryzach, nie myślimy, że muszę robić to, to, to i to, nie jesteśmy intensywnie w jakiejś pracy intelektualnej, czytaniu, robieniu czegokolwiek i możemy w końcu odpocząć, no to wtedy mózg się przełącza na ten tryb i on w zgodzie z tym, jaki mamy nastrój, jakie towarzyszą nam emocje, takie wspomnienia, takie myśli, takie doświadczenia będzie przywoływać.
1: A czy, Sebastianie, pamięć emocjonalna różni się w zależności od płci, od wieku? Czy ktoś w jakichś szczególnych okolicznościach może mieć ją lepszą albo gorszą, płytszą lub głębszą? Słyszałem, że, ciekawe, że pamięć emocjonalna ulega pewnym zmianom podczas starzenia się.
0: Powiem tak, jeżeli chodzi o pamięć emocjonalną, to zgodnie z tym pewnie też jak nasz mózg się starzeje i pewnie jego funkcje nie są już takie szybkie, sprawne, płynne, to samo dzieje się też z naszą pamięcią, że pewnie zapamiętujemy słabiej, zapamiętujemy mniej, ale też no, trzeba powiedzieć sobie o tym, że jakoś tak osoby starsze tak mają i to się da zauważyć w czasie rozmów często, że dużo łatwiej im jest sięgać do przeszłości, do dawnych, dawnych zdarzeń z przeszłości i o tym opowiadać i potrafią o tym opowiadać z ogromnymi szczegółami, a dużo trudniej jest im opowiadać o tym, co robili na przykład wczoraj albo przedwczoraj z takimi szczegółami, nie? Więc ta nasza pamięć i zdolność do zapamiętywania się zmienia i do zapamiętywania takiego emocjonalnego również. Natomiast myślę sobie, że to, co na pewno wpływa na naszą pamięć emocjonalną, to są nasze doświadczenia. To nie jest raczej płeć czy wiek, tylko bardziej bym powiedział, że to są nasze doświadczenia. To znaczy, my możemy mieć tak trudne doświadczenia w naszym życiu, tak traumatyczne doświadczenia w naszym życiu, że one nie będą w stanie podczas konsolidacji, podczas nocy na przykład, się scalić w jeden obraz. I to powoduje, że nasza ta pamięć, taka autobiograficzna, pamięć emocjonalna jest taka pourywana na kawałki i to jest zresztą jedno z najtrudniejszych elementów pracy z osobami z traumą, że po prostu ta ich pamięć emocjonalna jest bardzo silna, bardzo mocno pamiętają emocje, mocno to czują w ciele, mają takie uczucie utraty kontroli tego, co się wydarza. Natomiast o wiele trudniej jest przywołać tą pamięć autobiograficzną, czyli opowiedzieć wszystko, co się po kolei wydarzało, bo zostało to porwane na kawałki i trudno jest do tego wrócić. I wtedy też może być tak, i to się zdarza, że my wielu rzeczy możemy nie pamiętać, nie? I ta pamięć nas będzie zawodzić, więc my będziemy czuć emocje, będziemy reagować na różne rzeczy i może nam się wydawać, że reagujemy zupełnie nieadekwatnie do sytuacji, że w ogóle nie wiadomo, co się dzieje, że to jest jakieś irracjonalne, nic się nie wydarzyło, a nagle moje ciało jest w totalnej gotowości, w walce, ucieczce, w zamrożeniu i dzieje się ze mną coś okropnego, chociaż nic się nie wydarzyło, a tak naprawdę wydarzyło się, tylko my nie wiemy, że właśnie w tym momencie w naszej pamięci emocjonalnej odpaliło się to coś, czego myśmy doświadczyli, a co w takiej pamięci autobiograficznej może być zupełnie wyparte. My możemy w ogóle tego nie pamiętać, a już nawet jeśli pamiętamy, to nie musimy znać szczegółów tego.
1: W obrębie pamięci emocjonalnej znajdują się na przykład, tak wyczytałem, wspomnienia dotyczące uczuć, których dany człowiek doświadczył po zakończeniu jakiegoś związku. Mogą one pomagać w funkcjonowaniu chociażby dzięki temu, że osoba będzie unikała wchodzenia w związki z ludźmi podobnymi do tych, na których już się wcześniej zawiodła. Czasem jednak tak się dzieje, Sebastianie, że kolejny i kolejny i jeszcze kolejny raz pakujemy się w podobne obciążające nasze relacje. Dlaczego?
0: Wszystko to, o czym teraz powiedziałeś, jest powiązane z działaniem właśnie ciała migdałowatego naszej pamięci. Czyli jeżeli my mamy jakieś doświadczenia z jakąś osobą i no nie było nam za fajnie w tej relacji, mogliśmy mieć różne emocje i ta relacja się zakończyła, no to my intensywnie będziemy pamiętać te emocje związane z różnymi sytuacjami. One będą nam to

0: towarzyszyć i one będą nam się odpalać, chociażby po to, żeby właśnie znowuż pełnić jakąś funkcję ochronną, czyli one będą chciały nas ochronić przed tym, żebyśmy nie dopuścili do ponownie do tej samej sytuacji, żeby nie wchodzić znowu w taką samą relację. I one będą się odpalać. I one będą tutaj próbowały nami pokierować tak i dawać nam sygnały, że to być może nie jest dla nas dobre. Ale może być też tak, i to się zdarza, że to są też nasze błędne interpretacje, że my nad wyraz ostrożnie podchodzimy do pewnych osób i do relacji, albo że my zwyczajnie w świecie, już na bazie różnych doświadczeń, kiedy ktoś zrobi coś podobnego, już układamy sobie całą historię na bazie tych naszych doświadczeń i emocji, że to na pewno już będzie tak, a nie inaczej. I ta historia po prostu generuje taką sytuację, że my już sobie wytworzymy cały konkretny obraz danej osoby i danej relacji na bazie tego, co było. Więc to jest bardzo mylne i to może właśnie powodować, że trudno nam będzie wchodzić w nowe relacje, jeśli będziemy patrzeć na drugiego człowieka tylko przez pryzmat tych emocji, które nam się uruchamiają w jakichś sytuacjach. Warto wtedy zauważyć, że one może nie są właśnie adekwatne do sytuacji, że one może nie są o tej osobie, tylko one po prostu się w nas w jakiś sposób uruchamiają, dlatego że mamy takie, a nie inne doświadczenia. A z drugiej strony to, o czym powiedziałeś, no my wchodzimy w kolejną relację i w kolejną relację i w kolejną relację, a każda z tych relacji jest taka sama i kończy się tak samo. I to jest wynik tego, że najprawdopodobniej my nie rozumiemy jeszcze tych mechanizmów. My nie mamy tej świadomości, to znaczy nam się wydaje, że robimy coś inaczej, że jest jakoś inaczej, a jednak robimy tak samo, bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, że powielamy swoje przekonania, że powielamy swoje schematy i mechanizmy działania i dlatego to się nie zmienia i te relacje kolejne będą się kończyć. W momencie jednak, kiedy my zaczniemy rozumieć te mechanizmy, mamy szansę na to, żeby spróbować robić coś inaczej. I wtedy też to coś inaczej będzie powodować, że w tej relacji może będzie działo się inaczej. Ale też tak jest, że często mamy taką wiedzę, że na przykład ta relacja nowa, w którą wchodzimy z tą osobą, ona nie będzie dobra. Ona będzie taka jak ta poprzednia i my już to wiemy.
1: My już to wiemy, tak.
0: Ale my i tak w to idziemy. Dlaczego? No dlatego, że mamy nadzieję, że może Anusz Widelec może tym razem będzie inaczej. No bo przecież ten mężczyzna czy ta kobieta, oni mi się tak bardzo podobają. No ciągnie nas do tego. My to już znamy. Z jakiegoś powodu lubimy to. Ktoś nas z jakiegoś powodu do siebie przyciąga. Więc mamy zawsze taką nadzieję, że może tym razem będzie inaczej. Często słyszę też w rozmowach ze znajomymi, z przyjaciółmi i tak dalej, że ktoś gdzieś tam, że to jest taki argument, no, że może jak się bardzo postaram, to może ta osoba się zmieni, może ona będzie jednak inna, może ten związek będzie wyglądał inaczej tym razem. Więc mamy też takie nadzieje po prostu, którymi żyjemy i ta nadzieja też powoduje, że możemy wchodzić w różne relacje, pomimo tego, że no mamy czarno na białym podane konkretne informacje, ale one są dla nas na tyle niewygodne i tak bardzo nie chcemy ich brać, bo one zburzą jakiś taki nasz ogląd tego, jak ta relacja może wyglądać, zniszczy jakieś nasze marzenie, jakieś nasze pragnienie, które już jest prawie na wyciągnięcie ręki. No to jak ja teraz to zauważę i to przyjmę, no to co, będę musiał skończyć tę relację? Nie, to nie może tak się skończyć, więc ja będę szedł w to dalej.
1: Pamięć emocjonalna, o czym już wspomniałem wcześniej, to zdolność mózgu do kodowania, do przechowywania i przypominania wydarzeń na podstawie towarzyszących im silnych emocji, działa jak taki naturalny filtr przetrwania. Dzięki niej szybciej i trwalej zapamiętujemy sytuacje nam na przykład zagrażające albo przynoszące nagrodę. Temu zagadnieniu poświęcam tę edycję Drogowskazu. W studiu cały czas jest ze mną i z wami Sebastian Sitowski, psychoterapeuta, podcaster, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, autor książki Jak radzić sobie z lękiem. Michał Poklęk do rozmowy z Sebastianem wracam jeszcze po raz trzeci i po raz ostatni i stanie się to już niebawem.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się. Pamiętać możemy zarówno różne daty i zdarzenia, jak i emocje. Za możliwość przypomnienia sobie tych ostatnich odpowiada tak zwana pamięć emocjonalna. Ten specyficzny rodzaj pamięci w pewnych aspektach ludzkiego życia może pomagać, w innych z kolei nawet szkodzić, utrudniać. Pamięć emocjonalna nie jest jeszcze wystarczająco dobrze poznana, tak wyczytałem. Znane są jednak już pewne aspekty jej dotyczące, takie jak odrębność w pamięci emocjonalnej u kobiet i mężczyzn, jak i różnice jej funkcjonowania związane z ludzkim wiekiem. I o tym dziś. Ekspertem w drogowskazach jest Sebastian Sitowski. Sebastian jest psychoterapeutą, jest też podcasterem, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i autorem książki Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie po raz trzeci i ostatni.
2: Witam po raz trzeci.
1: Co sprawia, Sebastianie, że wydarzenia zabarwione silnymi uczuciami są w stanie przetrwać w naszej świadomości przez dekady, a zwykłe, takie codzienne, prozaiczne zdarzenia zacierają się bardzo szybko?
2: Sen. To jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy z całej mojej wiedzy. To jest sen, dlatego że w nocy nasz mózg wykonuje pracę, o której my sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, że on cały czas pracuje, nasz mózg nie odpoczywa. I podczas snu nasz mózg wybiera wszystko, co się wydarzyło w

ostatnich dniach i zapamiętuje intensywnie to, co jest istotne dla naszego przetrwania, dla naszego przeżycia, wszystko to, co wywoływało w nas reakcje emocjonalne, natomiast wszystkie te rzeczy, które nie wywoływały w nas reakcji emocjonalnej, które nie były silne, które nie były dla nas istotne, po prostu zwyczajnie w świecie przegrywają tę walkę o przestrzeń w naszej pamięci emocjonalnej i zostają usuwane. Dlatego też to, co silne emocjonalnie, zostaje z nami na całe lata i na całe życie, a to, co nie jest nacechowane emocjonalnie albo jest słabo nacechowane emocjonalnie, zwyczajnie w świecie przepada, bo my też nie mamy tyle miejsca, tak, żeby to wszystko przechowywać, więc jest to w nocy czyszczone i zostaje tylko część tych naszych zdarzeń dnia codziennego, które zostają z nami na długo. Więc po prostu to jest kwestia konsolidacji pamięci, która się odbywa w czasie snu. A druga kwestia, która jest tutaj istotna, to myślę sobie też to, że nasz mózg jest po prostu tak skonstruowany ewolucyjnie, że no ma nam zapewnić przetrwanie. A więc wszystko, co wywołuje emocje, no w jakiś sposób jest dla nas informacją, jest dla nas sygnałem i mózg musi to wszystko zapamiętywać, zapisywać te wszystkie zdarzenia, dlatego że jeśli potem w jakimś momencie pojawia się jakieś nowe zdarzenie i trafia ono do naszej pamięci roboczej, to mózg natychmiast szuka w pamięci podobnego zdarzenia, czegoś, co może temu przypisać, żeby zrozumieć, co się z nami w naszym ciele, w naszej psychice wydarza. Więc żeby mózg mógł to oceniać i dokonywać właściwych interpretacji,

natychmiast szuka w pamięci podobnego zdarzenia, czegoś, co może temu przypisać, żeby zrozumieć, co się z nami w naszym ciele, w naszej psychice wydarza. Więc żeby mózg mógł to oceniać i dokonywać właściwych interpretacji,

0: co jest zagrażające naszemu życiu i zdrowiu, przynajmniej z naszego subiektywnego punktu widzenia, no bo to też mogą być sytuacje, które nie są zagrażające, ale my odbieramy jako niebezpieczne, włączają się w nas nieprzyjemne emocje, więc mózg tak czy siak musi to zapisać.
1: Mhm. Wspomnienia pierwszych ważnych sukcesów czy pozytywnych relacji działają jak takie wewnętrzne kotwice, które dają wsparcie w trudnych chwilach, budujące też poczucie własnej wartości. Czyli rozumiem, że wspomnienia negatywne burzą poczucie własnej wartości. Jeśli tak, to jak to wygląda krok po kroku? Negatywne wspomnienia, a poczucie własnej wartości.
0: Wydaje mi się, że jest to zależne od ilości tych negatywnych wspomnień. Nie, że tutaj trzeba brać pod uwagę naszą historię życia i to, czego my doświadczamy i tutaj istotne będzie też kwestia tego, w jakim środowisku my się wychowujemy, jakie są nasze predyspozycje psychiczne, też nasza genetyka, też to wszystko, jak mieliśmy w domu, jak byliśmy wychowywani, jak okazywano emocje, jak świętowano sukcesy, jak odnoszono się do porażek, bo to nie jest tak, że większa czy mniejsza ilość, czy coś jest bardziej lub mniej spektakularne. Oczywiście te bardziej spektakularne porażki będą mocniej wpływać i burzyć to nasze poczucie własnej wartości. Natomiast jeżeli my od samego początku umiemy zachowywać taką równowagę i jesteśmy zarówno i doceniani za to, co robimy, a nie tylko za to, co nam się nie udaje, zwraca nam się uwagę, to my wykształcimy w sobie takie poczucie własnej wartości, które jest zdrowe, które jest dobre, które jest na właściwym poziomie i wtedy to, że my doświadczamy porażek, nie będzie od razu burzyć tego poczucia własnej wartości, prawda? Więc jeżeli ktoś ma zdrowe, takie dobre poczucie własnej wartości, to może doświadczać trudów, może doświadczać porażek i będzie sobie z nimi doskonale radzić, pomimo tego, że one będą. Natomiast jeśli ktoś ma zbyt niskie poczucie własnej wartości, to nawet drobnostki będą potrafiły to poczucie własnej wartości jeszcze bardziej podkopywać i burzyć.
1: Mózg ma taką tendencję do silniejszego, nasz mózg, tak? Homo sapiens ma taką tendencję do silniejszego przechowywania przykrych doświadczeń, co też tak sobie wyobrażam, no utrudnia nam odcięcie się od przeszłości, ale też tak sobie to wyobrażam, nie możemy tego odcięcia robić siekierą przysłowiową, tak? No to w takim razie w jaki sposób?
0: Przeszłość była, jest i

0: Wie, że jednym z jej trybów jest myślenie o przeszłości i łączenie tej przeszłości z przyszłością.
1: Otóż to.
0: To się łączy, więc to się dzieje z automatu i to się zawsze będzie działo. Natomiast, żeby zaprzyjaźnić się trochę bardziej ze swoją przeszłością i z tym, czego my doświadczaliśmy, to dobrze by było po prostu się temu przyjrzeć i zobaczyć, jak ta przeszłość na nas wpływała, jak nas ukształtowała, jak my dzisiaj na nią patrzymy. Trzeba po prostu patrzeć na tą przeszłość, nawet trudną, z taką większą samoakceptacją, z większym współczuciem, samorzeczliwością do siebie, jeśli ona była jakoś bardzo trudna i nieprzyjemna. Od tej przeszłości nie należy uciekać, bo im bardziej będziemy starali się o czymś nie myśleć, czegoś nie dostrzegać, coś wypychać ze swojej głowy, tym bardziej będziemy to umacniać, więc warto z taką uważnością i taką życzliwością dla samego siebie, pozwalać sobie też na to, żeby te wspomnienia wracały. Jeśli mam ochotę się posmucić, to się po prostu posmucę. Jeśli mam ochotę popłakać, to po prostu popłaczę nad tym, co się kiedyś wydarzyło. I to też jest okej, że te wspomnienia wracają, te historie wracają. Natomiast jeżeli ta nasza przeszłość, która do nas wraca, wywołuje w nas jakieś duże cierpienie i powoduje, że my nie możemy iść do przodu, albo że ona jakoś intensywnie i mocno wpływa na nasze relacje, na naszą teraźniejszość, na nasze życie, no to jest to wtedy temat taki, którym trzeba się po prostu zaopiekować i warto zacząć pracować ze specjalistą, żeby tę przeszłość na nowo sobie poukładać, bo ta przeszłość jest częścią naszej tożsamości. No ja jestem sobą i przeszłość jest też we mnie. Ja jestem częścią, ona jest częścią mnie, więc ja mogę do tej przeszłości na różne sposoby podchodzić i różnie ją wykorzystać do tego, żeby dzisiaj, tu i teraz na nowo budować na przykład swoją tożsamość, ja jako ja po prostu, ja jako człowiek, tak? Uwzględniając tą przeszłość, albo dokonując właśnie jej jakiejś reinterpretacji, bo też warto pamiętać o tym, że nasza pamięć jest zawodna i nam się wydaje, że my coś pamiętamy doskonale, a tak naprawdę to już mogło zostać wielokrotnie w naszej głowie przepracowane, przefiltrowane na różne sposoby i pamięć też może nas mylić. My też nie wszystko tak dokładnie pamiętamy i czasem potrzeba i technik medytacyjnych, i technik uważnościowych, technik oddechowych, intencji, wizualizacji różnych rzeczy, żeby te rzeczy z przeszłości trudne poodkrywać jakoś tak, uzewnętrznić i przeżyć na nowo. To jest możliwe. My możemy na nowo, dzięki różnym technikom, przeżyć te swoje trudne momenty z przeszłości, żeby nadać im nowego znaczenia, a przede wszystkim możemy robić podczas na przykład psychoterapii takie rzeczy, że te najtrudniejsze, najbardziej emocjonalnie obciążające doświadczenia będziemy odwrażliwiać, będziemy dokonywać rekonsolidacji pamięci.
1: Większość wspomnień ma, Sebastianie, przypisaną emocjonalną wartość, o czym dziś rozmawiamy. Wakacje, na których byliśmy przed miesiącem, o ile były udane, tak? No kojarzą nam się ewidentnie dobrze, prawda? Wypadek czy choroba, no już gorzej. A gdyby tak te gorsze wspomnienia zmodyfikować, gdyby odebrać im negatywną emocjonalną wartość, może nie byłyby już tak nieprzyjemne. Czy da się to zrobić? Oderwanie wspomnień od ich emocjonalnej wartości, tak sobie to wyobrażam, no mogłoby pomóc na przykład, nie wiem, ofiarom wypadków, gwałtów, innych jakichś strasznych wydarzeń z życia.
0: Dokładnie tak i my właśnie w gabinetach to robimy. To jest to właśnie, co już wywołałem, czyli rekonsolidacja pamięci. Rekonsolidacja pamięci polega na tym, że my wracamy do tych nieprzyjemnych, trudnych wspomnień, czy nawet zdarzeń nie wspomnień, czy nawet zdarzeń właśnie potencjalnie traumatycznych, które są nacechowane bardzo silnie emocjonalnie i wywołują w nas takie duże cierpienie, nieprzyjemne odczucia w ciele. Wracamy do tego i za pomocą różnych metod i narzędzi odwrażliwiamy to doświadczenie, czyli polega to na tym, że doświadczenie w pamięci autobiograficznej, czyli to, jakie ono było samo w sobie, zostaje niezmienne, natomiast zmienia się właśnie tylko pamięć emocjonalna, czyli my zmieniamy ładunek emocjonalny tego wspomnienia. I my pamiętamy, jakie ono było, ale jak już potem sobie przypominamy to wspomnienie, to to wspomnienie nie wywołuje już w nas nieprzyjemnych emocji, tylko staje się dla nas neutralne. I to na przykład robi terapia EMDR, tak? Czyli terapia traumy za pomocą ruchu gałek ocznych. Ja też w gabinecie robię ze swoimi klientami takie ćwiczenie, które się nazywa 4 mrugnięcia, gdzie faktycznie za pomocą wykorzystania przyjemnego wspomnienia, mrugnięć oraz właśnie tego nieprzyjemnego wspomnienia, które chcemy odwrażliwić, łączę to ze sobą właśnie w takiej praktyce wizualizacyjnej, w takim czuciu i za pomocą

0: pomocą pewnej procedury i mrugnięć odwrażliwiam i wygląda to na przykład tak, że jakieś wspomnienie ma swój ładunek emocjonalny, silny, bardzo nieprzyjemny, nie wiem, w skali od 1 do 10 na 8 czy 7 i my przeprowadzamy tą procedurę w taki sposób, że na koniec ten ładunek emocjonalny wynosi 0, czyli emocje zostają zneutralizowane, tak można powiedzieć w dużym skrócie, a polega to zwyczajnie w świecie na tym, że my dokonujemy nadpisania nowej emocji nad te, które były. To nie jest tak, że my się pozbywamy czegoś z pamięci i coś znika, tylko my tworzymy nowy ślad emocjonalny na konkretnym wspomnieniu. To jest zresztą, to jest szalenie ciekawe i zawsze sprawia mi to ogromną przyjemność, kiedy to robię i widzę, jak zmienia się twarz klientów i jak z czegoś bardzo trudnego nagle się pojawia taki uśmiech i takie zaskoczenie, wow, jak pan to zrobił, że to jest niemożliwe. No i potem oczywiście to za tydzień czy za dwa i potem jeszcze dalej sprawdzamy, czy ten ładunek faktycznie, który doszedł nam do 1 czy do 0, wciąż jest neutralny. No i jest. Jest.
1: Czyli to są te negatywne schematy poznawcze, tak? I to jest jakby rozmontowywanie ich, tak? Dobrze rozumiem?
0: To nawet nie musi dotyczyć kwestii poznawczych, bo to nie musi dotyczyć kwestii przekonań. Kwestii przekonań i takich myśli o sobie na bazie tych doświadczeń i emocji, jakie tutaj się pojawiają, które my tworzymy, to jest trochę co innego. Tutaj w tej rekonsolidacji pamięci za pomocą tych metod, o których mówię, to bardziej chodzi o sam ładunek emocjonalny, żeby ten za pomocą doświadczenia i wspomnienia, które jest bardzo przyjemne, nakładamy na to bardzo nieprzyjemne i zostaje finalnie nasze wspomnienie, które nie ma już nieprzyjemnego ładunku emocjonalnego. Natomiast w kwestii poznawczych to, o czym mówisz, to jest bardzo ważne i to też właśnie należy robić i to robimy, czyli te wszystkie przekonania niewspierające, destrukcyjne, które na bazie naszych życiowych doświadczeń, trudnych sytuacji emocjonalnie w sobie wytworzyliśmy, my je wyciągamy trochę na wierzch, jak ja to mówię, przyglądamy się im i staramy się też je zmienić. Czyli to jest to, co powiedziałem na początku. Ja wytworzyłem w sobie w czasie gimnazjum takie przekonanie, że jeżeli powiem albo zrobię coś głupiego, to ludzie z pewnością mnie obśmieją i nie będą mnie lubić. I ja przez całe lata chodziłem z uczuciem wstydu, którego nie rozumiałem, z czego się bierze i skąd się bierze, bo się brało znikąd, a ono brało się z tego przekonania po prostu. Nawet nie z sytuacji, tylko jakaś błahostka potrafiła natychmiast uruchomić to przekonanie. I w kwestii poznawczych jest właśnie to, żeby odkryć te przekonania, odkryć te myśli i też sobie z nimi poradzić, żeby one nie były tak destrukcyjne i destabilizujące.
1: Reasumując, nieprzerobione, przykre zdarzenia z naszego życia nie może stać się wspomnieniem. To oznacza, że pozostaje aktualnym problemem zamiast czymś z przeszłości. Jak czytam, Sebastianie, w fachowych źródłach, aktualne sytuacje przypominają nam pierwotną traumę, są wyzwalaczami, powodują, że mamy flashbacki tak zwane, tak? Co oznacza, że przeżywamy i doświadczamy na nowo emocji i też doznania fizyczne, których doświadczaliśmy podczas pierwotnej traumy, tak? Która mogła wiele lat temu się wydarzyć w naszym życiu i w tych stresujących momentach unikamy również samych sytuacji wyzwalających te flashbacki, tym samym wzmacniając brak przetwarzania. Co musimy zrobić, żeby to przetwarzanie ruszyło pełną parą na naszą korzyść?
0: Teraz mamy takie trochę inne podejście niż wcześniej, bo tutaj mówimy z tego, co rozumiem, bardziej o takich doświadczeniach traumatycznych.
1: Tak, tak.
0: Nie? Takich silnych, emocjonalnie, potencjalnie traumatycznych sytuacjach, które mogły te traumy wywołać. I tak jak mówisz, te wspomnienia mogą być takie pourywane, tak jak rozmawialiśmy o tym, i one wracają do nas właśnie w postaci ruminacji, flashbacków, koszmarów, różnych innych rzeczy i trochę nam nie dają spokoju. Tak. I teraz to podejście jest trochę inne, bo wcześniej no, mówiło się o tym, że no, jak doświadczamy traumy, no to siadamy w gabinecie i musimy o tym wszystkim opowiadać. I opowiadać, i opowiadać, i opowiadać, żeby zostało to wszystko wypowiedziane, nazwane, żeby miało to już tą swoją formę językową, żeby to była ta opowieść, którą należy uznać, przyjąć, zaakceptować. I rozmawianie o tych trudnych doświadczeniach jest bardzo ważne. Opisanie tego słowami jest bardzo ważne. Ale wiemy też właśnie, że nie musimy cały czas wracać do tej przeszłości i ciągle do tych wspomnień i opowiadać w nieskończoność o tym, żeby to w jakiś sposób przepracować i przerobić, tylko że właśnie wystarczy już samo to, żeby dotrzeć do pamięci emocjonalnej. Wystarczy, że już w gabinecie potrafimy wywołać w kliencie te uczucia, te emocje i te obrazy i właśnie zrekonsolidować je w taki sposób, żeby nie wywoływało to już tych bardzo trudnych skutków traumatycznych. Więc na tym to by polegało, że możemy oczywiście o tym rozmawiać, możemy o tym rozmawiać w szczegółach, ale to nie jest już jedyna metoda. Czasem im dłużej będziemy o tym mówić, to też specjaliści o tym mówią, że to jeszcze bardziej może doprowadzić do jakiejś retraumatyzacji i jeszcze bardziej podbić to, co się w nas wydarza. A dzisiaj już mamy takie narzędzia, że możemy sięgać do tych ładunków emocjonalnych, do wspomnień emocjonalnych i tylko z tym pracować bez wchodzenia intensywnie we wszystkie szczegóły danej sytuacji.
1: I musimy kończyć. Mam nadzieję, że ta edycja Drogowskazów pozwoli wam nieco lepiej zrozumieć tajniki pamięci emocjonalnej, o której dzisiaj rozmawiałem z zaproszonym do studia ekspertem. A moim i waszym gościem był Sebastian Sitowski, psychoterapeuta i podcaster. Z tym podcastem to niedawno wyruszyłeś, prawda? W przestrzeń cyfrową, tak? Gdzie cię znajdziemy? Gdzie słuchaczki, słuchacze Drogowskazów znajdą
0: na Spotify, na YouTubie, oczywiście na Apple'u można spokojnie sobie wchodzić, dopiero co wystartował. Ale myślę, że...
1: Jak on się nazywa, ten podcast?
0: O człowieku. O. Tak, to jest podcast o człowieku. Tak sobie go nazwałem, dlatego że chciałbym tam opowiadać właśnie o człowieku, o takim człowieku jak każdy z nas. I myślę, że każdy też znajdzie tam coś interesującego dla siebie. Dużo jest takiej wiedzy, bym powiedział, merytorycznej, naukowej, bo też lubię się tą wiedzą dzielić.
1: To w swoim podcaście w Drogowskazach zapraszam uprzejmie do twojego podcastu również.
0: Bardzo dziękuję.
1: Słuchaczki i słuchaczy Drogowskazów. Dodam tylko, że Sebastian, mój i wasz dzisiejszy gość, jest też członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i nie tak dawno temu napisał książkę pod tytułem Jak radzić sobie z lękiem. Bardzo tobie, Sebastianie, dziękuję za spotkanie w studiu Drogowskazów.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Pełne wersje Drogowskazów zawsze do znalezienia w sieci, między innymi na YouTubie czy na Spotify i nieustająco was tam zapraszamy. I ja też dziękuję za dziś. Wszystkiego dobrego i spokojnego. Michał Poklękowski, kłaniam się, do usłyszenia.
2: Drogowskazy. Program jest dostępny w formie podcastu na skrok.pl, w aplikacji mobilnej skrok oraz na platformach streamingowych.

ja ci nie wierzę.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.